0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Za gminą Gniewino jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni podsumowali działalność samorządu w roku 2025, analizując zarówno raport o stanie gminy, jak i wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas 33. sesji Rady Gminy jednogłośnie udzielono wójt Violetcie Majer-Schroeder wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Uzyskanie absolutorium oznacza potwierdzenie prawidłowej realizacji budżetu, natomiast wotum zaufania jest oceną całokształtu działalności samorządu i kierunku rozwoju gminy. Sesja absolutoryjna była jednocześnie okazją do podsumowania najważniejszych inwestycji, przedsięwzięć i wyzwań, z którymi samorząd mierzył się w roku 2025. Po zakończeniu dyskusji radni podjęli decyzje, które są wyrazem oceny pracy władz samorządowych za minione 12 miesięcy. Zdjęcia z obrad znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Czujność świadka doprowadziła do ujawnienia nieodpowiedzialnego kierowcy. Policjanci z Wejherowa zatrzymali 40-letniego kierowcę Audi, który mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów siedział za kierownicą samochodu. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wejherowskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie na numer alarmowy 112 od zaniepokojonego strażaka, który zauważył mężczyznę siedzącego w Audi zaparkowanym na przystanku autobusowym. Mężczyzna miał wcześniej jechać tym samochodem, ale jego zachowanie na drodze wzbudziło podejrzenia świadka. Kiedy podszedł do kierowcy, który zatrzymał się na przystanku, nie wyczuł od niego alkoholu, jednak uznał, że może znajdować się pod wpływem innych środków odurzających. Z uwagi na dziwne zachowanie, wykonywanie nieskoordynowanych ruchów rękami i spowolnioną mowę, funkcjonariusze wylegitymowali tego mężczyznę i sprawdzili jego dane w policyjnych systemach. Okazało się, że 40-letni mieszkaniec Lęborka posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązujący niemal do końca grudnia tego roku. Policjanci przeprowadzili także badania narkotestem. Wynik wskazał obecność środków odurzających w organizmie mężczyzny. Podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzili także dane pasażera Audi. Okazało się, że 26-letni mieszkaniec Lęborka jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary pozbawienia wolności na 6 miesięcy. 26-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skąd trafił do zakładu karnego. Natomiast o dalszym losie kierowcy Audi zadecydują wyniki badań krwi oraz zgromadzony materiał dowodowy. Wjechał w płot, uderzył w inne auto, a potem uciekł. Kierowca został jednak szybko zatrzymany. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło w Redzie na ulicy Leśnej.

0: Już z pierwszych informacji wynikało, że kierowca uczestniczący w zdarzeniu wysiadł z pojazdu marki BMW i oddalił się z miejsca kolizji. Na miejsce natychmiast kierowano policyjny patrol z RED oraz wejherowskiej drogówki. Mundurowi ustalili od świadków rysopis mężczyzny i kierunek jego ucieczki. Podczas przeszukiwania terenu policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę odpowiadającego temu, co wskazali świadkowie, i doprowadzili go z powrotem na miejsce zdarzenia. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie uszkodził zaparkowany samochód marki Suzuki. Po zdarzeniu oddalił się z miejsca kolizji. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, a samochód został zabezpieczony i odholowany. W miniony piątek na trasie między Gościcinem a Gowinem zapalił się samochód. Szybka reakcja policjantów wejherowskiej drogówki oraz pomoc innych kierowców pozwoliły jednak opanować pożar samochodu jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Funkcjonariusze pełniący patrol zauważyli unoszące się nad drogą gęste kłęby dymu. Niezwłocznie skierowali się w miejsce zagrożenia, aby sprawdzić sytuację. Na miejscu okazało się, że płonie samochód osobowy. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Nesta Potyrykus, jeden z policjantów mimo zagrożenia wydobywającego się spod maski przy użyciu klucza odłączył akumulator, co znacząco ograniczyło ryzyko dalszego rozwoju pożaru. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy oraz pomocy świadków sytuacja została opanowana jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Dzięki sprawnej współpracy policjantów i świadków sytuację udało się opanować jeszcze przed przyjazdem strażaków. Gdy zastępy Państwowej Straży Pożarnej dotarły na miejsce, pojazd był już praktycznie ugaszony, a zagrożenie zostało wyeliminowane. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących imienia Jana Siestrzeńskiego w Wejherowie ma już 105 lat. Teraz właśnie z tej okazji odbyła się wyjątkowa urodzinowa gala, która miała miejsce w Filharmonii Kaszubskiej. Wielkie święto społeczności związanej ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących miało miejsce w Wejherowskiej Filharmonii.
1: Od ponad 105 lat ośrodek kształci, wychowuje młodzież z wadami słuchu. Tak naprawdę stawiamy od pokoleń nauczyciele, którzy byli, którzy są, na odwagę, wiarę we własne siły, na samodzielność naszych wychowanych. Myślę, że dzięki temu nasi absolwenci są bardzo dobrymi pracownikami, rzemieślnikami. Również nasi uczniowie to pilni studenci. Mamy nawet takich, którzy po szczeblach kariery naukowej się wspinają. I to chyba sukces jest.
0: Opowiada dyrektor OSW nr 2 w Wejherowie Ewelina Lulińska. Ale także wszystkich tych, którzy wspierają ośrodek. Podczas wydarzenia była okazja do zapoznania się z talentami jego podopiecznych, którzy przygotowali bogaty program artystyczny. Nie zabrakło także podziękowań.
2: Ja bardzo się cieszę, że tak wiele środowisk współpracuje z ośrodkiem dla niesłyszących. Byli wymieniani tutaj choćby rzemieślnicy, wojskowi z marynarki wojennej. Dziękuję panie admirale za tę współpracę. Bez tego kawałka gruntu, który oddaliście ośrodkowi, trudno byłoby zbudować tę halę, którą dzieci się szczycą. Bardzo dziękuję za te objawy współpracy i przejawy współpracy ze strony panów prezydentów, władz miasta, kuratorium oświaty i wychowania, wielu różnym instytucjom.
0: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Nie zabrakło także prezentów. Na rzecz ośrodka trafiło m.in. 105 tysięcy złotych od samorządu województwa. Podczas wydarzenia nie zabrakło także wielu spotkań i wzruszeń, a podsumowaniem działalności ośrodka był jego hymn wykonany przez Weronikę Korthaus. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu uroczyście podpisano umowę z samorządami w ramach programu Pomorskie OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu gościła delegacje gmin z kilku rejonów naszego województwa, które zaproszone zostały na podpisanie umów w ramach realizowanego już od kilku lat programu Pomorskie OSP.
3: Podczas wielkiej wichury i nawałnicy, która miała miejsce w Borach Tucholskich, zauważyliśmy, że wiele drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych jest nie do końca doposażonych, że potrzebuje nie tylko mundury bojowe, ale często motopompy, pompy szlamowe, pompy pływające, inne doposażenie umożliwiające pracę na drogach przy okazji wypadków, a więc nożyce hydrauliczne do cięcia blachy. No, jesteśmy zdecydowani, żeby pomagać ochotnikom.
0: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W Orlu przedstawiciele gmin powiatu wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i słupskiego podpisali umowy, w ramach których otrzymają nawet 25 tysięcy złotych wsparcia.
4: Może są są to nieduże środki, bo są rozbite na dużo jednostek.

0: Nasza gmina otrzymuje 25 tysięcy złotych. Przy naszym wkładzie dodatkowym pozwoli to w 5 jednostkach kupić ten najbardziej potrzebny codzienny sprzęt, który wykorzystują strażacy do swojej codziennej pracy, a który no niestety, że jest używany na co dzień, ulega zniszczeniu, degradacji, więc dzięki tym środkom możemy cały czas zabezpieczać tą gotowość i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
1: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry we wtorek, Arkadiusz Mieczewski, pozdrawiam. Wtorek to już jest idealny dzień do tego, żeby przycisnąć nieco mocniej gaz i ruszyć w drogę. Ja wiem, że poniedziałek to zawsze taki rozkręcający się dzień pierwszy po weekendzie, ale dzisiaj to już trzeba robić swoje. No to róbcie co musicie, czyli jeżeli wstajecie, to wstańcie, ale koniecznie włączcie również swoje radio o poranku, a ja serdecznie was zapraszam na nasz dzisiejszy program. Wtorek, 16 dzień czerwca, 167 dzień roku, do końca którego zostało nam 198 dni. Wschód słońca 4:10, zachód 21:24. Dzień trwa 17 godzin i 14 minut. Jest jeszcze krótszy od najdłuższego o 2 minuty, a do końca astronomicznej wiosny pozostały 4 dni. I to rzeczywiście jest taka bardziej wiosna niż lato, chociaż mamy już podobno też lato, tylko że meteorologiczne, ale z tą meteorologią to różnie bywa. Jeżeli chodzi o wakacje, to za 9 dni już przyjdzie czas wakacyjny, a myśl na dzisiaj jest taka. Sposobem na rozpoczęcie czegoś jest przestanie o tym mówić i zaczęcie robienia. Tak powiedział Walt Disney. No to do roboty, a nie tylko gadacie i gadacie, że zrobicie. No to ruszamy. To ja sobie pogadam, a wy róbcie co musicie o poranku. Dzień dobry, zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Gmina Kobylnica stawia na ciepło, o tym już za chwilę. Powiemy wam także o ankiecie dla mieszkańców Lęborka oraz usłyszycie o wielkim święcie, które miało miejsce w Wejherowie w miniony weekend. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W sobotę w Wejherowskim Parku odbyła się pierwsza edycja pikniku Łączy Nas Dobro. Całkowity dochód z wydarzenia po połowie rozdzielony zostanie na hospicja w Pucku oraz w Wejherowie. Od wystrzału z armaty rozpoczęło się wielkie święto licznych instytucji, firm i wielu osób dobrej woli, którzy pod przewodnictwem Fundacji Wejherowska Manufaktura Dobra spotkali się na pikniku Łączy Nas Dobro, który w sobotę odbył się w Wejherowskim Parku.
2: Dzisiaj mamy strefę medyczną, można się przebadać. Mamy strefę bezpieczeństwa z symulatorem dachowania. Mamy ogromną strefę z pojazdami komunalnymi, wywrotkami, koparkami. Można wejść, pobawić się, zobaczyć jak to wygląda. Mamy strefę militarną, pojazdy wojskowe, straż pożarna. Za chwilę będzie pokaz wysokościowy straży pożarnej. Scena, na której występują artyści. No i strefa gastronomiczna, gdzie można zjeść mnóstwo pysznych potraw.
1: Tłumaczy prezes Wejherowskiej Manufaktury Dobre Andrzej Górczycki. Pośród wielu stanowisk licznych partnerów nie mogło zabraknąć i nas, czyli Nadmorskiej Grupy Medialnej wraz z Chopin Telewizją Kablową.
3: Dla najmłodszych mamy przede wszystkim właśnie robienie bransoletek, mamy grę Twistera, można rzucić do celu, kolorować, no i brać udział w wszystkich konkursach. Można na naszym stanowisku zapoznać się z ofertą, mamy fajne oferty, promocje na internet, telewizję i telefonię komórkową.
1: Mówi kierownik działu marketingu Chopin Telewizja Kablowa Anna Semeniuk. I to oczywiście tylko przykład tego, co działo się w wielu wymiarach sobotniego święta. Jedno jest pewne, ci, którzy zdecydowali się pojawić na wydarzeniu, nie mieli szans narzekać na nudę. Ostateczne efekty sobotniego pikniku Łączy Nas Dobro poznacie powinniśmy w ciągu najbliższych kilku dni, a tymczasem Wejherowska Manufaktura Dobra już zapowiada kolejną edycję w przyszłym roku. Władze Lęborka zachęcają mieszkańców do udziału w ankiecie dotyczącej zmian klimatu i przyszłości miasta. Badanie jest częścią prac nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu, który ma pomóc samorządowi lepiej przygotować się na skutki coraz częściej występujących zjawisk pogodowych oraz poprawić jakość życia mieszkańców. Ankieta ma pomóc w zidentyfikowaniu najważniejszych wyzwań związanych ze zmianami klimatu na terenie miasta. Urzędnicy podkreślają, że opinie mieszkańców będą ważnym elementem podczas opracowywania dokumentu. Dzięki zebranym odpowiedziom możliwe będzie wskazanie obszarów wymagających szczególnej uwagi oraz przygotowanie działań odpowiadających na realne potrzeby lokalnej społeczności. Wypełnienie ankiety jest anonimowe i zajmuje około 13 minut. Miasto przekonuje, że każda odpowiedź może mieć wpływ na przyszłe decyzje dotyczące rozwoju Lęborka, ochrony środowiska oraz zwiększania odporności miasta na skutki zmian klimatycznych. Ankieta będzie dostępna do 26 czerwca. Samorząd zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach, podkreślając, że wspólne działania mogą przyczynić się do stworzenia bardziej zielonego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca do życia.

0: Gmina Kobylnica pozyskała blisko 500 000 zł dofinansowania z budżetu państwa oraz Krajowego Programu Odbudowy na kompleksową modernizację budynku we Wrzącej. Środki przyznane w ramach programu Termos Premium MZG, poprawiona zostanie efektywność energetyczna obiektu oraz zwiększony zostanie komfort mieszkańców. Zakres prac obejmować będzie m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, ocieplenie elewacji dach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Jak informuje Urząd Gminy Kobylnica, realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia strat energii, zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy jego stanu technicznego. Jest to kolejny ważny krok w kierunku zwiększania efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o 4:10, pogoda powolutku zacznie się poprawiać po tym ostatnim tąpnięciu. Słowo klucz, powolutku, to nie będzie jakaś radykalna zmiana w pogodzie. Dziś 15 stopni w Dębkach, Wody, Słowowie, Łebiusce, 16 w Gdyni, Pusku, Osakowie, Wejherowie, Rydzierumi, Gnieminie, Luźnie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale już na burze się nie zanosi. Zachmurzenie też będzie odrobinę mniejsze od umiarkowanego, pojedynie okresami dość.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 16 dzień czerwca to historia odpadania polskiej reprezentacji z różnego rodzaju zawodów. Mówię tu o piłce nożnej. No, na szczęście teraz nie mamy tego problemu, bo nie ma nas na Mistrzostwach Świata, także nie mamy z czego odpadać. Ale o tym za chwilę. W roku 61 została otwarta droga przyjaźni polsko-czeskiej. W roku 77 uruchomiono połączenie promowe Świnoujście-Kopenhaga. W roku 83 rozpoczęła się druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. No i tu zaczynamy. Rok 86. Reprezentacja Polski przegrała z Brazylią 0-4 i odpadła z piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku. W roku 2008 Polska przegrała z Chorwacją 0-1 w swym trzecim meczu grupowym na piłkarskich Mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii i odpadła z turnieju. I w roku 2012 Polska przegrała we Wrocławiu w swym trzecim meczu grupowym Euro 2012 z Czechami 0-1 i odpadła z turnieju. Czyli dzień 16 czerwca nie jest dniem szczęśliwym dla reprezentacji. Jeszcze rok 97 na antenie TVP1 wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Klan. I o tych serialach to ja jeszcze dzisiaj wam małe co nieco powiem. Co jeszcze wydarzyło się tego dnia? W roku 1657 holenderski uczony i wynalazca Christian Huygens otrzymał patent na pierwszy zegar wahadłowy. W roku 1911 założono amerykański koncern informatyczny IBM, a w roku 1963 z kosmodromu w Bajkonurze wystrzelono statek Wostok 6 z pierwszą kosmonautką, która nazywała się Walentina Tiereszkowa. Taka historia to 16 czerwca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa.

0: Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy. Pogoda jaka jest, każdy widzi, wystarczy wyjrzeć przez okno, jeżeli jesteście jeszcze w domu. No a jak już wyjdziecie na zewnątrz, to sami się przekonacie o tym, jak jest. No, lato nadchodzi i według synoptyków będziemy mieli w tym tygodniu jeszcze szansę gdzieniegdzie w Polsce na upały nawet 35 stopni. Ale wiecie, jak to z zapowiedziami tymi synoptyków, dlatego ja znalazłem taki żart z życia synoptyka. Panie dyrektorze, wpada zdenerwowany meteorolog do gabinetu. Moje najnowsze modele wskazują, że pomyliliśmy się w prognozie na dzisiaj. Zamiast lekkiego deszczu nadciąga gigantyczne oberwanie chmury. Na to dyrektor spokojnie macha ręką i mówi: aplikacja w moim telefonie już dawno to przewidziała. No to wy zamiast spoglądać w niebo, spójrzcie w swój telefon, w aplikację, co ona pokazuje, kiedy będą te upały, a może one w ogóle nie nadejdą. Nie wiem, czy aplikacje też kierują się synoptykami, czy synoptycy wpisują w aplikację to, co oni widzą. No ale różnie z tym bywa. Dobrej pogody, szczególnie ducha wam życzę na ten dzisiejszy dzień i zapraszam do słuchania porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy na

0: Narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Reklama.
3: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
4: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
3: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy zł brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
5: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
3: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
6: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
3: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Kosakowie odbyły się uroczystości związane z 60-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej, połączone z wydarzeniem Kosakowo Fest. Jubileusz stał się okazją do podkreślenia roli strażaków w życiu lokalnej społeczności. W końcu kosakowskie OSP działa już od 6 dekad.
8: Dzisiaj w Kosakowie świętujemy 60-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Jest to nasza jednostka, która stanowi chlubek

0: Gliny Kosakowo, dbając codziennie o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kosakowo, ale również misje, akcje realizowane są przez OSP Kosakowo poza terenem naszej Gminy Kosakowo. Ta 60-letnia historia jest to historia, można powiedzieć, oficjalna, natomiast Straż Pożarna w Gminie Kosakowo zaczęła funkcjonować już pod koniec XIX wieku.
1: Mówi wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc. Jubileusz był również okazją do świętowania i integracji mieszkańców podczas Kosakowo Fest.
2: W Kosakowie Ochotnicza Straż Pożarna ma bardzo dużo pracy. To jedna z najczęściej wyjeżdżających do zdarzeń w powiecie puckim najwięcej, ale i w województwie pomorskim jest piątą jednostką co do wyjazdowości. Mamy około tych 200 zdarzeń, więc można powiedzieć, częściej niż co drugi dzień nasi strażacy wyjeżdżają do zdarzeń. I są to zdarzenia wszelkiego rodzaju, od pożaru przez zdarzenia drogowe, pomoc ratownikom medycznym, czy też nawet zalania.
1: Opowiada sołtys wsi Kosakowa Andrzej Śliwiński. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Biblioteka w Główczycach została partnerem międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. Inicjatywa koordynowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zakłada współpracę z zagranicznymi instytucjami kultury i rozwój działań edukacyjnych oraz kulturalnych. Udział w projekcie daje bibliotece możliwość wymiany doświadczeń, podnoszenia kompetencji oraz rozszerzenie oferty skierowanej do mieszkańców gminy. To także szansa na realizację działań o europejskim zasięgu i włączenie się w międzynarodową współpracę instytucji kultury. Drugim sukcesem jest stypendium przyznane Dorocie Chmiel w ramach programu Culture Moves Europe, finansowanego przez Unię Europejską. Program wspiera mobilność artystów i twórców kultury, umożliwiając im realizację projektów oraz rozwój zawodowy w środowisku międzynarodowym. To wyróżnienie otwiera drogę do nowych doświadczeń i współpracy poza granicami kraju. Trwa nabór wniosków na stypendia kulturalne prezydenta miasta Słupska. Do końca czerwca mieszkańcy mogą składać dokumenty artystek i artystów, których pasje i talent związane są z twórczością kulturalną lub organizowaniem wydarzeń kulturalnych w Słupsku. Jak informuje Urząd Miejski, wnioski dostępne są w systemie dostępnym na stronie internetowej slupsk.estypendia.pl. Po jego wypełnieniu należy go wydrukować i dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 3, bądź też przesłać tradycyjną pocztą. Możliwe jest też wygenerowanie pliku i elektroniczne złożenie go poprzez platformę ePUAP lub systemy doręczeń. Na stypendia kulturalne w drugim naborze miasto w tym roku przeznaczyło 37,5 tysiąca złotych.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Wciąż jeszcze mogą się dziś pojawiać opady, ale dobra wiadomość jest taka, że powolutku, stopniowo pogoda zaczyna się poprawiać. Dziś nawet odrobinę cieplej będzie niż było to wczoraj. Na termometrach zobaczymy około 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzielu, Mignie, Mieluzinie i 17 stopni Celsjusza pojawi się na termometrach w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie wciąż stosunkowo niskie i wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie we wtorkowy poranek, miłego dnia chciałem wam życzyć na początek tego dzisiejszego dnia. 16 dzień czerwca, wtorek, imieniny dzisiaj obchodzą Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś: nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. Nie wiem, czy się no kosy się już zaczęły, ale z deszczem to w tym roku nie mamy problemów, chociaż synoptycy zapowiadają, że za chwilę naprawdę nadejdzie potężne ocieplenie i będziemy narzekać na to, że jest nam gorąco. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych i myślę, że te rodzinne przekazy pieniężne mają już zupełnie inną formę w dniu dzisiejszym, czy w dzisiejszych czasach, bo często gęsto słyszę w sklepie: mamo, puść bliczka, bo muszę coś kupić do jedzenia. Także te rodzinne przekazy pieniężne to w dzisiejszych czasach przynajmniej w Polsce to jest tak zwane bliczkowanie, czyli mamo, tato, dajcie jakiegoś bliczka, bo muszę zrobić zakupy. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam już za chwilę poranna księga imion Aneta i Alina. I o tych dwóch imionach słów kilka już za chwilę w naszym porannym programie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowska.

0: Kolejowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz wyjątkowego smaku Pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
5: Reklama.

poranną księgę imion rozpoczynamy od Aliny. To piękne imię ma starogermańskie korzenie i wywodzi się od słowa oznaczającego osobę szlachetną, prawą oraz jasną. I trzeba przyznać, że każda Alina potrafi wnieść mnóstwo światła i dobrej energii wszędzie tam, gdzie się pojawi. W codziennym życiu Alina to kobieta o niezwykłym uroku osobistym, ale też o bardzo silnym charakterze. Łączy w sobie ogromną wrażliwość z pragmatyzmem, jest ambitna, zorganizowana i ma wrodzony dar zjednywania sobie ludzi. Potrafi rozmawiać z każdym i w każdej sytuacji znaleźć nić porozumienia. Prywatnie to dusza towarzystwa, lojalna przyjaciółka i osoba, na której optymizmie można budować w ciemno. Kobieta z klasą, pasją i wielkim sercem. Aneta to urocze imię powstało jako francuskie zdrobnienie od legendarnej Anny i w wolnym tłumaczeniu oznacza osobę pełną wdzięku, miłą oraz łaskawą. I choć brzmi niezwykle subtelnie, każda Aneta to kobieta o niesamowitym charakterze, która doskonale wie, czego chce od życia. W codziennym życiu Aneta to synonim świetnej organizacji i niespożytej energii. Jest ambitna, błyskotliwa i niezwykle zaradna. Dla niej nie ma sytuacji bez wyjścia. Posiada rzadki dar logicznego myślenia, który potrafi połączyć z ogromną kobiecą intuicją. Prywatnie to absolutny wulkan pozytywnych wibracji, lojalna przyjaciółka i niezwykle ciepła osoba, na której słowie można polegać jak na zawiszy. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, z okazji waszych imienin.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.

0: kąci, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jerosz przy mikrofonie. Czas zacząć kolejny poranny szczyt komunikacyjny. Zabrzmiało groźnie, ale tak naprawdę to ten szczyt już trwa. Tylko pytanie, jak bardzo intensywnie. Zacznijmy sobie od Gdyni. Całkiem nieźle sytuacja się prezentuje, ale nie wszędzie. Na przykład na ulicy Hutniczej, no to raczej niespecjalnie optymistycznie się to maluje. Lepiej troszeczkę na Morskiej, chociaż tutaj także ruch jest delikatnie podwyższony. Pięknie się patrzy na estakadę Kwiatkowskiego, kiedy w końcu można tędy przejechać, nie bojąc się o gigantyczne opóźnienia w trasie. Co prawda w rejonie skrzyżowania z Morską trochę ten ruch jest podwyższony, ale w porównaniu z tym, co działo się przez ostatnie miesiące, w sumie no to naprawdę jest piękna różnica. Śródmieście raczej przejezdne, południowa część Gdyni też się nieźle prezentuje, no może poza Chwaszczyńską, a w północnej części miasta i w Pogórzu klasyka gatunku, czyli największy ruch na Derdowskiego od strony Kosakowa. Obwodnica Trójmiejska prezentuje się stabilnie, naprawdę dobrze, żadnych poważniejszych utrudnień na trasie nie znajdziecie. A my uciekamy sobie do Rumi, gdzie my raczej jedziemy bez większych problemów. Jedyny tutaj taki wyjątek, taka łyżka dziegciu w beczce miodu, to jest ulica Pomorska. Tutaj niestety troszkę musimy zwolnić. Oprócz tego Rumia stabilnie się prezentuje. Greda z kolei, tutaj póki co poranne godziny szczytu jakoś niespecjalnie dały w kość. Z Redy sprawdźmy sobie, jak wygląda trasa na Puck i Władysławowo. Bardzo, bardzo dobrze. Póki co jeszcze tutaj sezon nie dał nam w kości, a już niedługo pewnie to będzie miało miejsce. Wejherowo przejezdne bez jakichś poważniejszych utrudnień. Na Zamocnej w Bolszewie delikatnie ruch spowalnia, ale nie jakoś radykalnie. To samo na Gościcińskiej Górce. Lęborg póki co jeszcze nie doświadczył porannych godzin szczytu w całej swojej okazałości. W Słupsku największy ruch na Bohaterów. Westerplatz, to Siemieńsk do Słupska 213, chętnie wybierana przez kierowców jak zwykle o tej porze. No i jeszcze ulica Główna w Kobylnicy, gdzie widać, że auto jest dosłownie na aucie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Dzisiejszy dzień do upalnych należeć nie będzie, ale też spokojnie bardzo zimno nie będzie. 16 stopni zobaczymy na termometrach w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce i szalone 17 stopni w Gniewinie i Luzinie. Ale czując ten lekki chłodek, sobie pomyślicie, że już nawet w ten weekend 30 może się pojawić na termometrach, no i nagle jakoś lepiej się robi. Zachmurzenie wciąż dość intensywne i mogą pojawiać się przelotne opady.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: szerokiej drogi dla wszystkich tych, którzy ruszają o tej porze. Powiem wam tak, 2028 rok, czyli za dwa lata znikną dowody rejestracyjne w tej formie, w której mamy w tej chwili, czyli w tej formie papierowej, a dwa lata później mają zniknąć również prawa jazdy w tej formie fizycznej. No i wszystko będziemy mieli w aplikacji, w telefonie. Najgorzej, jak człowiek zgubi telefon, to wtedy będzie tragedia. Zresztą już dzisiaj w telefonach mnóstwo rzeczy, zgubienie telefonu, to może być spory problem. A jakie dzisiaj stawki na paliwo? Ja przypomnę, że od dzisiaj będzie obowiązywał CPN na nieco zmienionych zasadach, ale dalej są ceny maksymalne. Dzisiaj 95, 5,97, 98, 6,52, a olej napędowy 6,37. To ceny maksymalne, które mogą pojawiać się na stacjach benzynowych. Jak zwykle o poranku życzę wam szerokiej drogi i dobrego słuchania podczas jazdy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
6: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
7: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

Czekamy z niecierpliwością na dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Czy to stanie się dzisiaj, czy być może jutro? Tego jeszcze do końca nie wiemy. Miało się to wydarzyć wczoraj. Wczoraj żadna informacja nie dotarła do mediów. No i cały czas czekamy. Ale za to wiemy, że Maja Chwalińska wystąpi w turnieju WTA 250 w Hamburgu. Poinformowali organizatorzy wydarzenia. Tam ją po prostu zaproszono i organizatorzy powiedzieli, że to dla nas bardzo wielki zaszczyt. Jesteśmy dumni, że Maja zagra u nas w Paryżu, rozegrała turniej życia, a dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi będzie ulubienicą publiczności w Hamburgu, podsumowali organizatorzy. Turniej odbędzie się w dniach od 20 do 26 lipca i wtedy będzie można Maję zobaczyć w tym turnieju, no ale wcześniej oczywiście czekamy na Wimbledon. No i dziką kartę dla Mai, albo też nie będzie. I wtedy, cóż, trzeba będzie od początku tego turnieju przechodzić kolejne etapy, tak jak to zrobiła podczas turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, trzymamy kciuki za dziką kartę.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
3: I na jednej binie spotkają z orkiestrę 100

0: Polecę Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
1: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
0: to może da stać belnych że młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
0: Przejezdta wszyscy.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
0: Do usłyszeni.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: Reklama.
4: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nieksta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
5: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste. Że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
4: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
6: I naprawdę bardzo trudno potem wysiedzieć w ławce w szkole.
4: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Polskie elektrownie jądrowe rozwijają działanie edukacyjne na Pomorzu. Tym razem w Choczewie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. 11 czerwca w Urzędzie Gminy Choczewo odbyło się spotkanie przygotowane dla lokalnej społeczności o podstawowych zagadnieniach energetyki jądrowej, w tym kwestiach związanych z promieniowaniem jonizującym, jego występowaniem w środowisku naturalnym oraz zastosowaniem w różnych obszarach życia i działalności człowieka. Część spotkania poświęcono również zasadom bezpieczeństwa funkcjonowania elektrowni jądrowych oraz podstawom ochrony radiologicznej. Jak mówi ekspertka do spraw komunikacji w polskich elektrowniach jądrowych Małgorzata Dawidowska, wspieranie edukacji i budowanie rzetelnej wiedzy o energetyce jądrowej to jeden z naszych priorytetów. Energetyka jądrowa i realizacja naszej inwestycji budzą duże zainteresowanie. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w działania, które zwiększają świadomość społeczną i tym samym wpływają na poczucie bezpieczeństwa, które jest bardzo ważne przy tego typu projektach. Działania edukacyjno-informacyjne są prowadzone w rejonie lokalizacji

0: najlepszej elektrowni jądrowej w Polsce i obejmują zarówno spotkania bezpośrednie, jak i udostępnianie materiałów służących pogłębianiu wiedzy na temat energetyki jądrowej. W gminie Potęgowo planowane jest czasowe zamknięcie wiaduktu w ciągu ulicy Głuszyńskiej w związku z przebudową linii kolejowej nr 202 prowadzoną przez PKP. Jak informują władze gminy, na ten moment nie został jeszcze ustalony dokładny termin wprowadzenia zmian organizacji ruchu. Na czas prowadzenia prac wyznaczony zostanie objazd dla samochodów nowo wybudowaną drogą przebiegającą przez Darzyno, Potęgowo i Głuszynko. Dla pieszych i rowerzystów przewidziano możliwość bezpiecznego przejścia pod wiaduktem w specjalnie zabezpieczonym tunelu, który będzie funkcjonował do czasu wykonania docelowego przejścia w poziomie torów. Obecnie wykonawca inwestycji prowadzi działania związane z przygotowaniem oznakowania objazdów. Samorząd zaznacza, że szczegółowe informacje, w tym dokładny termin zamknięcia wiaduktu, zostaną podane po otrzymaniu oficjalnego harmonogramu prac, a mieszkańcy proszeni są o śledzenie bieżących komunikatów gminy. Uwaga, zmotoryzowani mieszkańcy Słupska, od godziny 6 rano w czwartek do około godziny 23 w sobotę 20 czerwca dla ruchu kołowego zamknięty zostanie całkowicie Plac Zwycięstwa. Ponadto postój taksówek wraz z miejscem postoju dla autokarów zostaną tymczasowo przeniesione w inne miejsce. Jak informują słupscy urzędnicy, za złamanie zakazu parkowania kierowcy muszą się liczyć z odholowaniem pojazdu i pokryciem kosztów. Zmiany w organizacji ruchu na Placu Zwycięstwa mają być związane z przygotowaniami do 125. urodzin ratusza i związanym z tym programem wydarzeń, m.in. wieczorem atrakcji i koncertem dla mieszkańców. W Bieszkowicach w gminie Wejherowo doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Osobówka dechowała. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło 13 czerwca około godziny 23.45. Do działań zadysponowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Dworu Wejherowskiego oraz jednostkę ratowniczo-gaśniczą numer 1 w Wejherowie. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz prowadzili czynności mające na celu ustalenie okoliczności dechowania pojazdu. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdzie się na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda powoli zaczyna się poprawiać, ale dzisiejszy dzień jeszcze do najlepszych pogodowo należeć nie będzie. Wciąż mogą pojawiać się opady deszczu, wciąż zachmurzenie będzie dość intensywne, a i temperatura do najwyższych należeć nie będzie. Dzisiaj maksymalnie będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 16 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziarumi, Gniewinie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach też utrzymują się niespecjalnie wysokie wartości, a na niebie wciąż mamy dużo

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, wtorkowy poranek, witajcie ponownie. Chciałem pozdrowić wszystkich fanów seriali, szczególnie tych polskich, tych tasiemcowych. Przypomnę, że 16 czerwca w roku 97 na antenie TVP1 wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Klan. I ten serial trwa nieprzerwanie od 97 roku. Do tej pory wyprodukowano aż 4531 odcinków. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy obejrzeli wszystkie. Ja przyznam się szczerze, że nie widziałem ani jednego. Ale jeżeli lubicie polskie seriale, to muszę wam powiedzieć, że Rancho powraca po latach. 6 nowych odcinków właśnie w tej chwili powstaje. Aktorzy zaczęli dzielić się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami za kulis. Ma być to serial pełen akcji i pościgów. Rancho kojarzy mi się generalnie z czymś bardzo spokojnym, no ale może to tak ma właśnie być. Wilko Wyje to właśnie miejsce, w którym dzieje się ten serial, a tam występują m.in. Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Jacek Kawalec i inni. I ten serial powraca na ekrany telewizorów już wkrótce. Pozdrawiam wszystkich fanów polskich seriali.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
4: To nasza siemałsko grupa teatralna pokaże historia Fulka Siepścigłe, humoru i chwatkusce.
3: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
4: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się 8 popełniu.
3: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
4: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
3: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
5: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
6: Pomorskie

0: Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neo Tools. A oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.

0: Wszystkiego naj dla tych, którzy urodzili się 16 czerwca. Możecie pochwalić się obiektywizmem i dojrzałością. Nie macie problemu z podejmowaniem decyzji. Dzieje się tak głównie dlatego, że jesteście niezwykle spostrzegawczy i bardzo szybko uczycie się na czyichś błędach. Dzięki obserwacji zdobywacie cenną wiedzę i staracie się jak najlepiej wykorzystać ją w praktyce. Ponadto wykazujecie się niemal nieomylną intuicją, która pozwala wam uniknąć krzywdzących konsekwencji własnych decyzji. Początkowo wydajecie się być dość tajemniczy, a wasze zachowanie może dziwić czy budzić pewnego rodzaju przerażenie, ale z czasem wszyscy przekonują się, że taka wasza natura i po prostu możecie pochwalić się nieprzeciętnym intelektem. Wasze zalety: ambicja, inteligencja, wady: impulsywność i mściwość. Wasza szczęśliwa liczba to 4, a wśród urodzonych 16 czerwca są polski aktor serialowy, telewizyjny i teatralny Maciej Wilewski, brytyjski piosenkarz i muzyk John Newman i niemiecki trener piłkarski Jürgen Klopp. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja sytmenosty. Brac na łycek.
4: Brac na łycek.
5: Brac na łycek.
4: Brac na łycek.
5: Powodować ucieczkę.
4: Powodować ucieczkę.
5: Strach mnie bierze na łycek, ci zableci kłed.
4: Cykor ze mnie, że szkota gadać.
5: Strach mnie bierze na łycek, ci zableci kłed.
4: Brac na łycek.
5: Powodować ucieczkę.
4: Brac na łycek.
5: Na łycek.
4: Łycek.
5: Powodować ucieczkę.
4: Brac na łycek.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
7: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób

0: prywatnych i firm.
1: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: No i mamy 8.30, Michał Jarosz przy mikrofonie, zobaczmy, co tam się na drogach zmienia. Czy już się skończyły te poranne godziny szczytu, czy wciąż jeszcze trwają? W Słupsku na przykład, z tego co widać, mamy już je za sobą. Sytuację się zdążyła unormować praktycznie już na wszystkich drogach, przede wszystkim na ulicy Bohaterów Westerplatte, no i na 213, to już rzeczywiście poza samym Słupskiem, ale nie do końca, bo to także ulica Kaszubska w Słupsku. W Kobylnicy też zmiana na lepsze na ulicy Głównej, no i rejon Słupska i okolic mamy w ten sposób za sobą. Przenosimy się na Lęborg. Na trasie nie ma żadnych utrudnień, a w samym Lęborku też dość spokojnie sytuacja się prezentuje, jedynie delikatnie, jedynie symbolicznie podwyższony ruch na rondzie Solidarności. Dalej na Wejherowo jedziemy bez najmniejszych problemów. Dobra wiadomość, sytuacja na Gościcińskiej Górce się uspokoiła i na ulicy Zamostnej, także w Bolszewie. Wejherowo nic się nie za bardzo nie zmieniło od godziny 7.30, po prostu dalej jedziemy bez problemu. Cała Reda, przejezdna Rumia też dość dobrze się prezentuje, jakichś wielkich utrudnień nie ma i w Gdyni powolutku już sytuacja się zaczyna uspokajać. Jeszcze na Morskiej symbolicznie ruch podwyższony, ale to nie są jakieś pojedyncze, bardzo zapychające się punkty, po prostu jeszcze troszkę tych aut jest więcej na całej długości drogi. W północnej części miasta i w Pogórzu niewiele się zmieniło na Dyrdowskiego, od strony Kosakowa dalej ruch naprawdę intensywny. Śródmieście wciąż przejezdne, południe Gdyni cały czas dobrze się prezentuje, nawet jakby odrobinę się uspokoiła sytuacja na Chwaszyńskiej, chociaż tutaj dalej tych aut jest dość dużo. Obwodnica Trójmiejska nie doświadcza na szczęście żadnych problemów, żadnych korków nie ma na trasie, choć niestety mamy zdarzenie drogowe na zjeździe w obwodnicę na wysokości Chwaszczyńskiej. Tutaj niestety widać, że coś się zadziało, wielkich korków nie ma, mam nadzieję, że się taki nie pojawiał, niemniej warto o tym wiedzieć. Na koniec szybki rzut oka na Puck, jak tutaj sytuacja się ma, całkiem nieźle. Chyba nie ma jakiegoś takiego konkretnego punktu, przed którym trzeba było Was ostrzec.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: -15 stopni Celsjusza dzisiaj będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce. No nie jest taki specjalny upał. Nieznacznie cieplej w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku, Lęborku, Komelnicy, 16 i 17 w Gniewinie oraz Luzinie. Na barometrach 1008 hektopaskali. Zachmurzenie, z tego co przez okno widzę, dalej utrzymuje się dość intensywne i w całym regionie takie intensywne będzie. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, wiatr generalnie umiarkowany, może być dość silny.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What?

0: Jak zawsze o poranku staram się Wam życzyć samych sukcesów i opowiadać o sukcesach innych, które może zmotywują Was do walki i do osiągnięcia czegoś wyjątkowego. Zazwyczaj zagrzewają zawodników do walki i rozpalają kibiców na trybunach, ale tym razem to one wystąpiły w Göteborgu. Odbyły się tam akademickie mistrzostwa świata w cheerleaderingu sportowym, w których wystartowała również reprezentacja Polski i dziewczyny wywalczyły srebrny medal. Gratulacje! Zawsze wiedziałem, że nasze cheerleaderki są najlepsze. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy chodzą na mecze koszykówki, bo wiadomo, że tam najczęściej to właśnie cheerleaderki pokazują, co potrafią i dopingują zawodników swojej drużyny, ale również i kibiców do dopingu. Gratulujemy jeszcze raz. A propos dopingu, to ja też Was dopinguję. Staram się być taką poranną cheerleaderką Waszą. No i teraz uwaga, mam dla Was doping. Kim jesteś? Odpowiadacie, jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. I taki doping mam dla Was dzisiaj o poranku, pozdrawiając Was serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726-004-004.
7: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Na antenie Radia Norda FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Kultura, literatura, muzyka i taniec to wszystko już w najbliższe dni i w najbliższej okolicy. Mieszkańcy Wejherowa i Pucka będą mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniach, które pokazują, jak bogate i różnorodne jest życie kulturalne naszego regionu. Już w środę 17 czerwca o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu literackiego Gryf Literacki. To wydarzenie stanowi zwieńczenie kolejnej edycji konkursu, który od lat wspiera oraz promuje lokalnych twórców. Jak zapewniają organizatorzy, Gryf Literacki już na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny miasta, a konkurs

Konkurs nie tylko odkrywa nowe talenty, ale także zachęca mieszkańców do rozwijania literackich pasji i dzielenia się własnym spojrzeniem na świat. Uroczysta gala będzie okazją do poznania laureatów, wysłuchania fragmentów nagrodzonych prac oraz spotkania osób, dla których słowo pisane jest prawdziwą pasją. Tego samego dnia, również o godzinie 17, warto zajrzeć do ratusza w Pucku. Tam odbędzie się koncert z muzyką na ty. Wyjątkowe spotkanie z muzyką, podczas którego przed publicznością zaprezentują się uczniowie oraz nauczyciele szkoły muzycznej. W programie nie zabraknie emocji, talentu i pięknych dźwięków. Organizatorzy zapewniają, że takie wydarzenia pokazują, że edukacja artystyczna przynosi znakomite efekty, a młodzi muzycy już dziś potrafią zachwycić publiczność swoimi umiejętnościami. Wstęp na koncert jest wolny. Na tym jednak nie koniec kulturalnych atrakcji. Dzień później, 18 czerwca, Puck zaprasza mieszkańców do wspólnej zabawy podczas wydarzenia Taneczne Rytmy Lata. Od godziny 17 do 19 Park Kaszubski wypełni się muzyką, energią i wakacyjną atmosferą. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas i cenią sobie integrację w plenerze. Wspólne tańce pod gołym niebem to doskonały sposób na rozpoczęcie letniego sezonu i spotkanie z sąsiadami w przyjaznej atmosferze. Najbliższe dni pokazują, że kultura w naszym regionie ma wiele twarzy, od literatury przez muzykę, aż po taniec. No, każdy może znaleźć coś dla siebie, a my słyszymy się już na następnych informacjach kulturalnych o 12.45.

Telefon w dzisiejszych czasach to wiadomo skarb, bo w tym telefonie mnóstwo przydatnych rzeczy, m.in. banking, m.in. również otrzymywanie różnego rodzaju

0: wiadomości, maili, a teraz kolejna nowa funkcja w mObywatelu. Skrzynka osobista, która połączy dwie usługi, e-doręczeń i e-pułap w telefonie. Dzięki temu korespondencję z instytucjami publicznymi będzie można odbierać i wysyłać bez korzystania z komputera. To ma uprościć kontakt z urzędami, innymi instytucjami. Z opisu wynika, że ci wszyscy, którzy będą mieli ochotę to zainstalować, muszą mieć po pierwsze mDowód w aplikacji, aktywną skrzynkę do e-doręczeń, konto ePUAP i dostęp do internetu i będzie można wtedy odbierać i wysyłać pisma do instytucji publicznych, a także pobierać załączniki i potwierdzenia odbioru, czyli będzie łatwiej, będzie przyjemniej. Mam nadzieję, że te wszystkie pisma od instytucji to tylko będą przyjemne informacje i przyjemne pisma, czego i sobie i wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10.30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem. Reklama.
5: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po dwóch operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie.

0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
0: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
2: Obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
0: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
4: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
0: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościuszczyk. Polacy, na ostatniej prostej planowania wakacji, najczęściej na tegoroczny urlop, zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
5: Na wiadomości z regionu Radia Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Gmina Kosokowo pozyskała 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzięki tym środkom powstanie nowy kompleks sportowo-rekreacyjny. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska piłkarskiego typu Orlik, boiska wielofunkcyjnego oraz skateparku. Projekt obejmuje również wykonania zaplecza szatniowo-sanitarnego, oświetlenia całego kompleksu, ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz montaż stojaków rowerowych. Jak informuje wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc, realizacja inwestycji będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury wspierającej aktywny i zdrowy styl życia mieszkańców. Nowoczesny obiekt stworzy przestrzeń do uprawiania sportu, rekreacji i integracji społecznej, odpowiadając na potrzeby dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 6,5 miliona złotych. Gmina Kosakowo otrzymała na realizację zadania 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju został objęty 36-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, u którego funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany po kontroli drogowej przeprowadzonej na ulicy Kanałowej w Lęborku. Do interwencji doszło w piątkowe popołudnie. Policjanci patrolujący miasto zwrócili uwagę na rowerzystę, który na widok radiowozu zaczął nerwowo oglądać się za siebie. Funkcjonariusze postanowili go skontrolować. Przy 36-latku znaleźli foliowe zawiniątko z białym proszkiem. Mężczyzna przyznał, że przewozi narkotyki, a następnie badania wykazały, że zabezpieczona substancja to amfetamina lub jej pochodne. Po zatrzymaniu mężczyzny kryminalni przeszukali jego mieszkanie. W pudełku oznaczonym jako zestaw pierwszej pomocy oraz w

0: innych opakowaniach znaleźli kolejne środki odurzające. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 60 gramów substancji, które według wstępnych ustaleń są marihuaną i amfetaminą. Następnego dnia zatrzymany usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Śledczy ustalają teraz pochodzenie zabezpieczonych substancji oraz cel ich posiadania. Bezmyślnie narażał dzieci na niebezpieczeństwo, zakończył jazdę mandatem. O szczegółach mówi rzecznik słupskiej policji, młodszy aspirant Amadeusz Galus.
1: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego nie mogli wyjść ze zdumienia, kiedy zatrzymali do kontroli dostawczego busa. Jak się okazało, kierujący przewoził 2 swoich dzieci w przedziale pasażerskim, jednak w żaden sposób nie zabezpieczył tych najmłodszych podróżników. Dziewczynka siedziała na drewnianych deskach położonych na siedzenie pasażera, a chłopiec jechał na stojąco. Spotkanie z policjantami zakończyło się dla ojca dzieci mandatem w wysokości 300 zł i 10 punktami karnymi.
0: Policjanci niejednokrotnie przypominają, że ważniejsze jest zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdami. Jest to jeden z najskuteczniejszych środków ochrony życia i zdrowia podczas wypadków drogowych. Ich używanie znacząco zmniejsza ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń, a nawet śmierci. Podobnie prawidłowo dobrany i odpowiednio zamontowany fotelik ochroni najmłodszych pasażerów nie tylko w chwili zdarzenia drogowego, ale nawet podczas gwałtownego hamowania. Lokator pomógł namierzyć skradziony rower. Kryminalni odzyskali jedno ślad i zatrzymali 29-latka. Wejherowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru. Już na początku interwencji okazało się, że pokrzywdzony dysponuje bardzo cenną informacją. W saszetce znajdującej się przy rowerze pozostawił etui do słuchawek wyposażone w funkcję lokalizacji. Dzięki aplikacji w telefonie mógł na bieżąco sprawdzać miejsce, w którym znajdowało się etui, a tym samym śledzić prawdopodobną lokalizację ukradzionego jednośladu. Jak ustalili policjanci, jednoślad stał na prywatnej, ogrodzonej posesji, gdzie brama i furtka były zamknięte, ale nie na klucz. Rower nie był zabezpieczony blokadą, co przyciągnęło uwagę przechodzącego sprawcy. Wszedł na posesję i go ukradł. Dzięki sprawnej wymianie informacji oraz szybkiej reakcji, kryminalni wytypowali miejsce, w którym mógł znajdować się ukradziony rower. Po dotarciu pod wskazany adres na terenie Wejherowa, policjanci przeprowadzili czynności, które potwierdziły wcześniejsze ustalenia. W efekcie odnaleźli skradziony jednoślad, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież. Odzyskany rower wrócił do właściciela. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec Wejherowa. Mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Jak ustalili funkcjonariusze, był on już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, włamaniu oraz przestępstwa narkotykowe. Podejrzany został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet do 5 lat więzienia.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Zacznijmy sobie od takiej małej ciekawostki. Dziś właśnie mieliśmy najwcześniejszy wschód słońca w ciągu roku. Było to o godzinie 4:09, tylko że to słońce to raczej się dzisiaj tylko chowa za chmurami i nic więcej nie robi. Przez cały dzień zachmurzenie będziemy mieli intensywne, a z tych chmur przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Słupsku, Lęborku, Kamienicy, 17 w Gniewinie.

0: sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Lato, lato wszędzie. Taka była piosenka w roku 95. To przebój formacji nierzewych z Chabów, a w muzycznym kalendarium 16 czerwca w roku 1966 to właśnie w Częstochowie urodził się Aleksander Klepacz, wokalista formacji nierzewych z Chabów, Klub Wesołego Szampana, Swobodny George, Żółty Rower, czy właśnie Lato z 95 roku to były ich największe hity. W roku 70 grupa Mango Jerry zdobyła szczyt listy Wielkiej Brytanii debiutanckim singlem In the Summertime. To kolejny hit mówiący o tym, że lato zbliża się wielkimi krokami. W roku 67 rozpoczął się słynny trzydniowy festiwal w Monterey. Cały zysk z przedsięwzięcia został przeznaczony na cele charytatywne, a wystąpili tam m.in. The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Byrds i wielu, wielu innych tuzów tamtego czasu. W roku 71 na świat przyszedł Tupac Amaru Shakur, amerykański raper, przedstawiciel tak zwanego gangsta rapu. W roku 1980 film The Blues Brothers z Johnem Belushim oraz Danem Aykroydem w rolach głównych miał swoją premierę w Chicago. W tym filmie duża dawka muzyki, m.in. Aretha Franklin i Johna Lee Hookera. W tym filmie wystąpili również James Brown jako pastor oraz Ray Charles jako właściciel sklepu. W roku 1990 grupa Roxette rozpoczęła dwutygodniowy pobyt na pierwszym miejscu amerykańskiej listy dzięki piosence It Must Be Have Been Love. Kompozycja pochodziła ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pretty Woman z Julią Roberts i Richardem Gere.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
2: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz

0: Ratę cukrową. Patronem wydarzenia jest NeoTools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
3: Reklama.

Zabieram was teraz na zakupy. Jeden sklep w Polsce postanowił wprowadzić handel w niedzielę i ominąć trochę przepisy. Wprowadzili u siebie czytelnię. Teraz można w Radomiu pójść do sklepu w niedzielę i poczytać, a przy okazji zrobić też zakupy. Były już chyba takie próby. Nie wiem, jak one się skończyły, ale myślę, że Polacy już przyzwyczaili się tak do tego tematu, że w niedzielę po prostu się nie robi zakupów. W niedzielę zajmujemy się innymi, przyjemniejszymi rzeczami. Te niedziele handlowe, one są od czasu do czasu i jest chyba okej. Ale jeżeli robicie zakupy w internecie i szczególnie na tych chińskich platformach, to przypomnę, że od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają stałą opłatę celną na przesyłki o wartości do 150 euro. Dotychczas takie paczki były zwolnione z cła, jednak teraz każda z nich zostanie objęta stawką 3 euro, czyli około 13 zł. Nowe regulacje oznaczają, że cło będzie naliczane już w momencie płatności za zamówiony towar. Wynika to z nowelizacji przepisów unijnych, które mają na celu ujednolicenie zasad dotyczących importu niewielkich przesyłek spoza Unii Europejskiej. Także jeżeli zamawiacie tam, to teraz musicie szybko zamówić, bo później od 1

0: 1 lipca będzie drożej. A wiadomo, że do 1 lipca już niedaleko, dosłownie kilkanaście dni i trzeba będzie zapłacić za każdą przesyłkę więcej o 13 zł. To co? Na zakupy!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.

I mamy 9.30, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na małą aktualizację, co tam się na drogach dzieje. Godzinę temu w Pucku skończyliśmy, no to teraz w Pucku zaczniemy. Sytuacja prezentuje się stabilnie, jedzie się pięknie, dobrze, że chciałoby się do Pucka pojechać o tej porze. Może gdyby pogoda była jeszcze odrobinę lepsza, to jeszcze bardziej by się chciało, ale nie jest źle. Do Redy dojedziemy z Pucka bez najmniejszych problemów. Póki co ta droga nie sprawia utrudnień, nie sprawia problemów kierowcom. I jeszcze tutaj widać, że na 216 jakoś sezon bardzo mocno się nie rozkręcił i poranne godziny szczytu w samej Redzie też mamy za sobą. Mówię już o ciągu dalszym 216 przede wszystkim, czyli na ulicy Puckiej. Rano troszkę tych aut jeszcze tam było widocznych, w tym momencie przejedziemy ulicą bez najmniejszych problemów, jak i przez całą Redę. W Rumi również sytuacja prezentuje się stabilnie do kompletu, chyba można dorzucić spokojnie już Gdynię. Poranne godziny szczytu też powoli się już wypalają, nawet w Pogórzu w tym momencie na Derdowskiego. W tym momencie już ruch toczy się sprawnie, jedynie dalej jeszcze więcej samochodów widać na skrzyżowaniu Derdowskiego-Dąbka. Śródmieście Gdyńskie przejezdne, południe Gdyni przejezdne, Chwaszczyńska przejezdna, nawet oznaczenie o zdarzeniu drogowym na zjeździe w obwodnicę trójmiejską z Chwaszczyńskiej zniknęło. A na obwodnicy na szczęście żadnych zdarzeń nie mamy, roboty drogowe też kierowcom w kość nie dają. Wejherowo dzisiaj przez całe przedpołudnie się prezentował dość dobrze, w tym momencie jedynie widzę, że troszkę się nam podwyższył ruch w rejonie Ronda Świętego Leona Wielkiego, ale nie są to jakieś wielkie utrudnienia. Do Lęborka dojedziemy bez problemu, ale na północ od Nowej Wsi Lęborskiej na 214 widzę, że ruch toczy się na pewnym odcinku ślamazarnym tempem przed Garczegorzem. W samym Lęborku całkiem nieźle. Do Słupska też dojedziemy bez problemu. No i sam Słupsk poranne godziny szczytu zakończył, a wraz z Słupskiem Kobylnica i wszystkie okoliczne miejscowości.

0: Pucka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Temperatura dzisiaj osiągnie może nie jakieś specjalnie robiące wrażenie, ale całkiem solidne 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 16 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Słupsku, na Morku, Kobylnic, a 17 w Gniewinie oraz Luzinie. Na barometrach dość niskie, ale nie ekstremalnie niskie ciśnienie, 1008 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się od słabego przez umiarkowany po porywisty i nawet dość silny nad morzem i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: co tam ciekawego na Mundialu? Będę wam mówił o wydarzeniach, jeżeli one będą miały jakieś większe znaczenie, o tym, co się dzieje dla tych, którzy nie obserwują, nie śledzą piłki nożnej. No, było ciekawie, dlatego że po raz pierwszy pojawiający się na Mundialu zespół Curaçao strzelił gola Niemcom. Było 1-1 i wszyscy się nagle rozpisywali, co to za zespół, ten Curaçao, który 1-1 remisuje z Niemcami, ale potem się okazało, że Niemcy jeszcze strzelili 6 goli i cały wynik 7-1 pokazał, kto tu rządzi i że oczywiście Niemcy grają i wygrywają. Jeżeli jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych i piłce nożnej, to chcą tam Roberta Lewandowskiego. Zespół Chicago Fire potwierdził, że chcą Roberta Lewandowskiego u siebie, ale Robert Lewandowski jeszcze się zastanawia. Powiedział, że potrzebuje kilku dni, a może tygodnia i da odpowiedź, czy będzie grał w Chicago Fire. Podobno wszystko, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no i Robert musi to przeanalizować, czy ten kontrakt mu się opłaci. Według tych, którzy się znają, niestety Robert nie ma za wielkiego wyboru i jedyna taka właśnie propozycja to jest ze Stanów Zjednoczonych. Także zobaczymy, poczekamy jeszcze chwilę i będziemy wiedzieli, czy Robert będzie grał w Stanach Zjednoczonych, a jak nie, no to może przejdzie na emeryturę. Kto wie?
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.

0: Codziennie przeglądam dla Was wszelkie możliwe prognozy pogody, żeby Wam powiedzieć, kiedy będzie naprawdę ciepło i jakie będzie lato. Mam najnowsze informacje. Polska jest na progu lata i wakacji i coraz więcej wskazuje na to, że najbliższe miesiące przyniosą inną pogodę niż w ubiegłym roku. A przypomnę, że w zeszłym roku było regularnie zimno i deszczowo. Z najnowszej prognozy sezonowej wynika, że często możemy liczyć na wysokie temperatury, a szczególnie ciepło zapiszą się prawdopodobnie sierpień i wrzesień. Okresami nie unikniemy jednak deszczu i burz, czyli tak normalnie trochę, ale będzie też fala upałów z temperaturami nawet do 35 stopni. Podobno już ta końcówka tego tygodnia ma sprawić, że poczujemy lato. Czekam z niecierpliwością. No ale jeżeli chodzi o miesiące letnie, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, jeżeli zaplanowaliście na przykład wakacje w lipcu, czy w czasy w lipcu w Polsce, no to może być tak średnio, bo ma być w normie. Szczególnie na północy, czyli nad morzem, cieplej będzie na południu, czyli w górach, ale już na przykład sierpień zdecydowanie powyżej normy w całej Polsce i wrzesień również powyżej normy, czyli jak planujecie, a jeszcze nie zaplanowaliście może wakacji, to lepiej wziąć urlop w sierpniu albo we wrześniu, przynajmniej tak twierdzą synoptycy, żeby potem nie było, że to ja powiedziałem i że to wszystko potem będzie na mnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
3: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po obławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty. Ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon. Agnieszka Trojanowska, BIS. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
4: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
3: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna.

0: Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
1: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
0: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służby z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
2: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
3: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
0: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu. Dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
4: Na wiadomości z regionu Radia Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Miniona niedziela w Redzie upłynęła pod znakiem kolejnego święta. Tamtejszy stadion wypełnił się młodymi zawodnikami, którzy wzięli udział w ogólnopolskim mitingu lekkoatletycznym. Weekend pod znakiem Dni Redy obfitował w różnego rodzaju wydarzenia. Jednym z nich było niedzielne zgromadzenie sportowe, które odbyło się na terenie Mosiru.
5: Dzisiaj lekkoatletyka ogromne w historii Redy, chyba największe wydarzenie tego typu, bo każde co roku jest większe. Organizator to UKS 1 Reda. Jak widać za mną, za moimi plecami, z każdej innej strony mamy tutaj ponad 500 samych zawodników, więc plus trenerzy, plus rodzice, plus opiekunowie, to jest naprawdę ogromne grono ludzi i ponad 1000-1050 osobostartów, więc impreza będzie trwała do wieczora.
4: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. Ogólnopolski miting lekkoatletyczny przyciągnął do siebie także wielu gości, którzy zechcieli towarzyszyć młodym sportowcom w ich rywalizacji. Podczas wydarzenia nie zabrakło wyjątkowego momentu.
5: Odsłaniamy dzisiaj odcisk dłoni naszej chodziarki z kilkudziesięcioletnim stażem. Choć pani Janina Uniewska wygląda cały czas bardzo, bardzo młodo, to osiąga niezwykłe sukcesy na arenie nie tylko ogólnopolskiej, nie tylko europejskiej, ale światowej. Jej małżonek również. Ale dzisiaj będzie odsłonięcie odcisku jej dłoni w naszej takiej mini alei gwiazd, którą z każdym rokiem staramy się budować.
4: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert.
6: Zadowolenie, ekscytacja. Nigdy nie przypuszczałam, że kilkadziesiąt lat zaangażowania w sport będzie uwieńczone gwiazdą. W wieku szkolnym, szkoły średniej byłam sprinterką, skakałam w dam. Potem było wychowanie dzieci, a potem znowu jakby wróciłam do sportu. Ze względu na to, że mój mąż był chodziarzem, cały czas trenował. Chłopcy też zaczęli trenować, także ja tak jakby naturalnie weszłam do tego chodu sportowego.
4: Dodaje chodziarka Janina Łuniewska. I tak ze sportem idzie przez życie, czego należy pogratulować. A wszystkim młodym sportowcom życzyć kolejnych wspaniałych możliwych do bicia rekordów i stawania na najwyższych stopniach podium. Policyjna kontrola drogowa przeprowadzona w Lęborku doprowadziła do zatrzymania kierowcy podejrzewanego o prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających oraz pasażera, który był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na alei

0: niepodległości. Policjantki ruchu drogowego zatrzymały do kontroli 31-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego, kierującego Peugeotem. Jego nerwowe i nadpobudliwe zachowanie wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszek. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu, jednak narkotest wskazał możliwość zażycia metamfetaminy oraz innych narkotyków. Policjantki zatrzymały kierowcę, odebrały mu prawo jazdy i zabezpieczyły pojazd. Od mężczyzny pobrano również krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas interwencji sprawdzono także dane 28-letniego pasażera, mieszkańca Lęborka. Okazało się, że jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe. Mężczyzna został zatrzymany i ma zostać przewieziony do zakładu karnego. Jeżeli badania krwi potwierdzą obecność środków odurzających w organizmie kierowcy, podczas prowadzenia pojazdu usłyszy on zarzut zagrożony karą do 3 lat więzienia oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. 26 czerwca planowane jest otwarcie nowej drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem i Lęborkiem. Zanim to jednak nastąpi, będzie niepowtarzalna okazja, by przysłowiową gołą stopą przejść się brakującym fragmentem trasy kaszubskiej. Na rajd pieszo-rowerowy pomiędzy węzłami Budy i Poprowniki zaprasza dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, Grzegorz Gurłacz.
1: Zbliża się moment otwarcia trasy S6. Zanim to jednak nastąpi, wspólnie z inwestorem i wykonawcą generalnym zapraszamy chętnych na rajd pieszo-rowerowy odcinkiem między węzłami Budy i Poprowniki. Zapraszam piechurów, miłośników Nordic Walking, hulajnóg, rowerzystów do wspólnego przemarszu na odcinku 5 km drogą S6. Zobaczymy inwestycje z bliska i sprawdzimy, jak zmieniła nasz krajobraz.
0: Początek rajdu po trasie kaszubskiej w niedzielę o godzinie 16. Zbiórkę wyznaczono na węźle Budy. Po około godzinnym przemarszu na węźle w Obrownikach zaplanowano wspólne spotkanie integracyjne. Na przystani kajakowej w Damnie odbędzie się ognisko z kiełbaskami i relaks nad rzeką. Organizatorzy zapewniają dojazd powrotny z Bobrownik do Damnicy na miejsce startu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Kolejny poranek przywitał nas raczej dość chłodną aurą. Dzień co prawda będzie odrobinę cieplejszy niż było to wczoraj, chociaż dalej bym się na upały nie nastawiał. One jeszcze przyjdą spokojnie. Dziś 15 stopni będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 stopni w Gniewinie i Luzinie. Tak, dla kontrastu już w ten weekend temperatura może osiągnąć nawet uwagę 30 stopni.

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zabieram was na naszą poranną wycieczkę. Zmiany nas czekają, wszystkich tych, którzy latają, bo reforma praw pasażerów w Unii Europejskiej ma zielone światło. Ale ta reforma to taka trochę z przymrużeniem oka. Opowiem wam o jednej zmianie, która będzie dotyczyła bagażu podręcznego. Duża zmiana, piszą media, będzie w tym procesie, dlatego że teraz będziemy dostawali w cenie biletu ten duży bagaż podręczny, walizkę kabinową, wliczoną w cenę. Czyli teoretycznie oznacza, że znikają taryfy Basic z samym plecakiem, ale nie do końca, bo pasażer będzie mógł zrezygnować z walizki kabinowej w procesie rezerwacji i w zamian otrzymać zniżkę na zakup biletu lotniczego, czyli tą wersję Basic. Czyli zmiana jest taka, że mamy teraz odwrotnie. Teraz kupujemy wersję Basic i możemy sobie dokupić do tego bagaż kabinowy. A już wkrótce będziemy mieli bilet z bagażem, ale będziemy mogli z tego bagażu zrezygnować. I tak to ma wyglądać. Taka zmiana. I inne zmiany też są takie trochę, wiecie, zmiany, nie zmiany. Tak naprawdę wychodzi na to, że prawie nic się nie zmieni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Reklama.

0: To ja tylko przypomnę wszystkim tym, którzy poruszają się samochodami i podróżują, że w tym tygodniu trwa nie tylko w Polsce, ale i w Europie taka akcja alkohol i narkotyki. No i podczas porannej akcji Trzeźwy Poranek funkcjonariusze zatrzymują 56-letnią kobietę, która jedzie kompletnie pijana do pracy. I do jakiej pracy ona jechała? Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, jakby jechała do zwykłej pracy, chociaż to i tak w ogóle wiadomo, że nie jest poprawne, ale ta kobieta pracowała jako drużniczka i odpowiedzialna była za bezpieczeństwo na torach kolejowych. No i dobrze, że policjanci ją zatrzymali, bo wyobraźcie sobie, co mogłoby być dalej. Po pierwsze, kobieta mogła spowodować wypadek na drodze, a potem jeszcze mogłaby spowodować kolizję pociągów. No i zero zastanowienia się nad sobą. Takie właśnie sytuacje zdarzają się w Polsce, chociaż dane mówią o tym, że jest coraz lepiej i coraz mniej osób siada po alkoholu za kierownicę. Ale jak słyszycie, niestety takie przypadki się zdarzają. No i kobieta, która miała być odpowiedzialna za, tak można powiedzieć, wiele istnień ludzkich, była totalnie nieodpowiedzialna. Na szczęście została zatrzymana w porannej akcji, także uważajcie, nie pijcie i nie wsiadajcie za kierownicę.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.
4: To nasza szemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
3: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
4: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
3: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
4: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy się na spektaklu.
3: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalko.
4: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
5: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
6: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
7: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
6: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
7: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
6: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
7: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami ostatnia kolejka sezonu 5 ligi w grupie Gdańsk 1 w derbach. Rumi Salus pokonał Orkana Rumia 3-1. Emocji nie zabrakło także we Władysławowie, gdzie Memke Solar zremisował z Orlen Tamirda 3-3. Punktami podzielił się również zespół Weekendu Dwoliźno i Orła Trąbki Wielkie. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Z kolejka z Kwaszyną na własnym boisku pokonał Amator Kiełpino 2-1. Wysokie zwycięstwo odnotował także Stoczniowy z Gdańsk, który rozgromił na wyjeździe Jaguar 2 Gdańsk 6-1. 5 bramek zdobył także GKS Kolbudy, wygrywając Gdanią 2 Gdańsk 5-1. Najbardziej okazałe zwycięstwo zanotowała jednak drużyna tylko Lechia Gdańsk,

0: która pokonała Sportnik Leśno aż 6-1. Na zakończenie sezonu remis padł również w Ościach, gdzie Ościanko zremisowało z Bałtykiem Gdynia 1-1. Pierwsze miejsce w lidze zajął Stoczniowiec Gdańska, a ostatnie Orkan Rumia. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W miniony weekend zakończył się również sezon w 5. lidze Grupy Słupskiej. Największy popis szlecki dała Sparta z Cebice, która rozgromiła na wyjeździe Chojniczankę 3-0 aż 8-1. Pewne zwycięstwo odniósł także Sokół Czechy, wygrywając ze Skotawią Dębnica Kaszubska 5-0. Komplet punktów do swojego dorobku dopisał Jantar Ustka. Ustczanie pokonali na wyjeździe KS Wynkówko 3-0. Z kolei Dolina Sprawna Niepogrędzie wygrała w Tuchomiu z Myśliwcem 4-2. Skromne, ale cenne zwycięstwo odniosło Pomorze Potęgowe, które pokonało Słupią Kobylnica 1-0. 3 punkty na zakończenie sezonu zdobyła również Stal Jeziorzyce po wygranej 2-0 nad GTS-em Czarna Dąbrówka. Jedyny remis w tej serii spotkanie padł w Studzielicach, gdzie miejscowa Kaszubia zremisowała z rezerwami Gryfa Słupsk 2-2. W grupie słupskiej pierwsze miejsce zajął Start Miasto, a ostatnie Czarna Dąbrówka. Zmieniamy dyscyplinę. Blisko 700 sportowców z całego Pomorza rywalizowało podczas wojewódzkich igrzysk ludowych zespołów sportowych, które odbyły się w linii. Na stadionie i w halach sportowych spotkali się reprezentanci 35 samorządów oraz około 100 miejscowości z regionu. Zawodnicy rywalizowali m.in. w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, tenisie, stołowym, nordic walking oraz biegu o złotą nić Kaszub. W programie znalazły się także konkurencje rekreacyjne, w tym przeciąganie liny, wyciskanie ciężarka i żółty do celu. W biegu głównym na 10 km tryumfowali Julia Bieszka z Karlikowa oraz Sebastian Waśkiewicz z Gdańska. W marszu nordic walking zwycięstwo odnieśli m.in. Anna Szymanowska z Lemorka i Jacek Kubacki ze Starogardu Gdańskiego. Duże emocje towarzyszyły turniejowi piłkarskiemu. W finale LZS Sparta Kochanowo z gminy Luźno pokonała reprezentację gminy Czuchów 3-2. Trzecie miejsce zajęła gmina Wejherowo. W klasyfikacji drużynowej po raz kolejny najlepsza okazała się gmina Pusk. Drugie miejsce zajęła gmina Wejherowo, a trzecie gmina Luźno. Tegoroczne igrzyska miały także jubiluszowy charakter i były częścią obchodów 80-lecia ludowych zespołów sportowych. Podczas uroczystego otwarcia wręczono oznaczenia państwowe i sportowe zasłużonym działaczom, trenerom oraz zawodnikom związanym z ruchem LZS.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Dzisiaj wychodząc z domu dobrze mieć w zanadrzu jakiś parasol albo chociaż kurtkę z kapturem. Co prawda lać specjalnie nie powinno, ale już przelotne opady deszczu to inna bajka. Na nie trzeba się nastawić. Zachmurzenie dość intensywne, a temperatura no taka umiarkowana. 15 stopni to dziś będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gniewinie i Luzinie. Na barometrach z kolei 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: powodują też często inne narażenia, z którymi możecie się spotkać. Również ważna jest woda. Kraje o nieco innych standardach sanitarno-higienicznych nie oferują bezpiecznej wody, takiej jak u nas w Europie, z kranu, tylko musicie bacznie zwracać uwagę, co pijecie i co jecie, w jakich warunkach przychodzi wam nocować i gdzie przebywacie. Specjaliści przypominają, by na cały czas pobytu za granicą zabrać ze sobą zapas stale przyjmowanych leków. Biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia w powrocie z podróży, należy także sprawdzić, czy przyjmowane przez was leki, które są dozwolone w Polsce, nie są zakazane w innych krajach. No i wakacyjne tatuaże. O tym też mówi Sanepid. Nie zawsze to będzie bezpieczne, szczególnie w takich krajach trzeciego świata. Jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie tatuaż, to pamiętajcie, że ryzykujecie zarażaniem różnego rodzaju chorobami typu żółtaczką, a nawet HIV i AIDS. Henna wydawałoby się bezpieczna, też może być niebezpieczna, dlatego że ona może powodować różnego rodzaju zmiany na skórze, szczególnie u dzieci. Dlatego raczej zrezygnujcie też z tatuaży z henny. Takie pierwsze porady wakacyjne od Sanepidu dla was, którzy być może już wkrótce ruszycie w drogę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalko, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy. Pst. Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci

0: ilości wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Wczoraj wszyscy fani tenisa czekali na informacje na temat Mai Chwalińskiej i jej dzikiej karty do Wimbledonu. Niestety nikt się nie doczekał. Najprawdopodobniej dzisiaj dostaniemy takie informacje, ale już wiadomo, że na 99% siostry Williams otrzymają takie dzikie karty. No ale to wiecie, to są siostry Williams, które są znane. Natomiast czy Maja Chwalińska dostanie dziką kartę? Napisała podobno pismo, sama poprosiła o to, czy ona mogłaby dostać dziką kartę. No i czekamy z niecierpliwością, bo to już dzisiaj powinna pojawić się ta właśnie informacja, kto otrzymuje te dzikie karty. Także trzymamy kciuki za Maję. Mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie i nie będzie Maja musiała od samego początku przez ten turniej przechodzić. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ja życzę wam udanego miłego dnia, jak zwykle wtorek jeszcze przed wami, przed nami, a ja zapraszam na jutrzejszy środkowy, środowy poranek, jak zwykle gorąco i serdecznie wszystkich tych, którzy rano wstają i radia słuchają. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca od Kaszub po Norwegię.
2: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
1: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
2: to może da stać belnych grze młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
2: Przejezdta wszyscy.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
2: Do usłyszeni.
1: Zapraszają wójt gminy Szemudzie. Ryszard Kelkowski.
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.
6: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+. Agnieszka Trojanowska, BIS. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła, mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
7: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
8: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.

0: zeznania.
1: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
2: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kontem?
1: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
3: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, że nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
3: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
5: Na wiadomości z regionu Radia Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Legendarny spacer przez Zatokę Pucką już za nami. Odbyła się 26. edycja Marszu Śledzia. Wydarzenie to rozpoczęło się w Kuźnicy. Uczestnicy przemierzali płcizny oraz głębsze fragmenty Zatoki, a po kilku godzinach wysiłku dotarli do mety przy Szperku Rewskim. Po drodze nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku, a najtrudniejszym momentem okazało się pokonanie najgłębszego odcinka trasy przy wsparciu rybackich kutrów. Uczestnicy podkreślali m.in. wyjątkowy klimat tego wydarzenia.
6: Było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam, jest super.
5: Wspomina Ania Lenartz z Wejherowa. Dla części osób tegoroczna edycja była pierwszym spotkaniem z legendarnym marszem.
7: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. Mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec. Nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei po środku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
5: Wskazywał Damian Stasiak z Wrocławia. Po dotarciu do mety na uczestników czekał posiłek regeneracyjny oraz uroczyste podsumowanie wydarzenia. Zwieńczeniem 26. Marszu Śledzia było wręczenie pamiątkowych oznak i nagród, a zdjęcia z tego niezwykłego wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy gminy Łęczyce, korzystający z kotłów grzewczych klasy 3 i 4, powinni pamiętać o zbliżającym się terminie wynikającym z przepisów uchwały antysmogowej dla Pomorza. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, urządzenia tego typu mogą być użytkowane jedynie do 31 sierpnia. Po tym terminie konieczna będzie eksploatacja źródeł ciepła spełniających aktualne wymagania środowiskowe. Przepisy przewidują kilka możliwości zastąpienia starszych kotłów. Mieszkańcy mogą zdecydować się m.in. na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, ogrzewanie gazowe, systemy zasilane lekkim olejem opałowym, energię elektryczną lub urządzenia na paliwo stałe zgodnie z wymaganiami ekoprojektu. Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy jakości powietrza w regionie. Samorząd gminy Łęczyce przypomina, że warto odpowiednio wcześniej zaplanować modernizację systemu ogrzewania. Osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła mogą uzyskać informacje dotyczące dostępnych programów wspierających takie inwestycje bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Łęczycach. Władze zachęcają mieszkańców do sprawdzenia swoich instalacji i podjęcia działań jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu. 4 pijanych kierowców zostało zatrzymanych w powiecie słupskim. Jedna z nich już usłyszała wyrok. Miniony weekend na drogach powiatu słupskiego upłynął pod znakiem walki z nietrzeźwymi kierowcami. Policjanci drogówki zatrzymali aż 4 osoby, które zdecydowały się prowadzić samochody po spożyciu alkoholu. Pierwszy z kierowców został zatrzymany w sobotę rano na ulicy Wiejskiej w Słupsku. Badanie wykazało,

0: okazało, że 41-letni mieszkaniec powiatu miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Niemal w tym samym czasie patrol drogówki zatrzymał 37-letnią kobietę kierującą Volkswagenem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jej problemy z utrzymaniem toru jazdy. Alkomat wykazał prawie 2 promile alkoholu. Kobieta trafiła do policyjnej celi, a jej sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Już w niedzielę sąd skazał ją na 6 miesięcy ograniczenia wolności, orzekł 4-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał ją do wpłaty łącznie 10 tysięcy złotych na wskazane cele. Dodatkowo kobieta została obciążona kosztami sądowymi. Kolejny nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w Dębicy Kaszubskiej dzięki reakcji świadków, którzy podejrzewali, że kierujący Renault może być pijany. Ich przypuszczenia potwierdziło badanie alkomatem. 61-latek miał blisko 2 promile alkoholu. W niedzielę policjanci interweniowali także po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny, któremu świadek odebrał kluczyki po tym, jak ten przejechał samochodem pod jeden ze sklepów w powiecie słupskim. Badanie wykazało, że 45-letni mieszkaniec Gdyni miał aż 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Policja przypomina, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Choć wszystko wskazuje, że powolutku już to ochłodzenie będzie dobiegało końca, to dziś jeszcze upałów nie będzie. Na termometrach zobaczymy jedynie 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, na Borku, Kamienicy, 17 w Gniewinie i Luzinie. Na barometrach 1008 hektopaskali, a na niebie chmury. Cały czas zachmurzenie utrzymuje się naprawdę intensywne, a z tych chmur musimy być gotowi na to, że pojawiają się nam przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy mogę z nieukrywaną przyjemnością rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Nie zabraknie solidnej porcji muzyki połączonej z ciekawostkami, które niejednokrotnie potrafią zaskoczyć. Możecie być pewni, że najbliższe godziny upłyną pod znakiem dobrej energii. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Reklama.

Republika Zielonego Przylądka zrobiła na mundialu coś, co brzmi jak gotowy materiał na sportowy film. Debiut na Mistrzostwach Świata, rywal z najwyższej półki i remis 0-0 z Hiszpanią, czyli reprezentacją, która zwykle przy takich spotkaniach ma grać rolę nauczyciela, a nie nerwowego ucznia przy tablicy. Bohaterem został 40-letni bramkarz Wozina, który zatrzymywał kolejne strzały i po meczu był noszony emocjami równie mocno jak piłka przez hiszpańską pomoc. Ten wynik pokazuje, dlaczego mundial nadal ma taką siłę. Można analizować budżety, ligi, gwiazdy i rankingi, ale potem przychodzi 90 minut i mały kraj potrafi zatrzymać wielkiego faworyta. W mediach społecznościowych takie historie działają natychmiast, bo świat uwielbia moment, w którym scenariusz wymyka się ekspertom. Hiszpania miała dominować, a dostała lekcję cierpliwości. Republika Zielonego Przylądka nie wygrała meczu, ale wygrała uwagę świata.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Bokserskie moce czekały na mieszkańców Redy. W minioną sobotę w Redzkiej hali zorganizowano galę boksu olimpijskiego o Puchar Burmistrza Redy. Wydarzenie było jedną z głównych atrakcji tegorocznych Dni Redy i zgromadziło licznych kibiców oraz zawodników z klubów bokserskich z całego Pomorza. Gala została zorganizowana pod patronatem Polskiego Związku Bokserskiego i była pierwszym tego typu wydarzeniem w Redzie, realizowanym w oficjalnym systemie współzawodnictwa PZB.
5: Przemek Soiński, członek zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy Afera Reda. Mamy ponad 30 zawodników gali głównej we wszystkich kategoriach od juniorów, kadetów po seniorów. Łącznie jest 16 walk. Zawodnicy są głównie tutaj z naszego rejonu, województwa pomorskiego, ale są też z innych okolic, takich jak województwo mazurskie, warmińsko-mazurskie czy kujawsko-pomorskie. Warto wspomnieć, że są to zawodnicy zrzeszeni w Pomorskim Okręgowym Związku Bokserskim, więc te zawody są tak naprawdę sportowym, bardzo dużym wydarzeniem.
4: Podczas gali rozegrano 15 oficjalnych walk w kategoriach kadet, junior, młodzieżowiec oraz senior. W ringu zaprezentowali się zawodnicy reprezentujące czołowe kluby bokserskie województwa pomorskiego. Jednym ze zwycięzców był Gracjan Okraszewski z gdyńskiego Sako.
6: Gracjan Okraszewski, Sako, Gdynia. Na pewno był ciężki, dużo skracał, dużo dystansu, był niższy i kondycja mnie trochę powstrzymywała, ale udało się wygrać.

0: i naprawdę bardzo fajna walka. Przyszedłem na pierwszy trening w 2020 roku, bardzo mi się spodobało i od tego czasu po 3-letniej przerwie wróciłem i cały czas trenuję, bardzo lubię ten sport i lubię to robić.
1: Z pełną listą zwycięzców możecie zapoznać się w artykule na portalu nadmorski24.pl. Udany występ zawodników Mazur Boxing Słupsk podczas międzynarodowego turnieju bokserskiego w niemieckim Schwedt. Słupscy pięściarze wrócili z zawodów z dwoma zwycięstwami i kolejnym cennym doświadczeniem zdobytym na zagranicznym ringu. W kategorii juniorów do 70 kg Nikita Kleszin pokonał na punkty Dmytro Symezenkę z niemieckiego klubu VIP Demmin. Z bardzo dobrej strony pokazał się także Marek Moszczyński. W rywalizacji kadetów do 70 kg zwyciężył na punkty reprezentanta gospodarzy Jana Blaskina z UBV Schwedt. Blisko wygrany był również Michał Kowalenko, a po wyrównanej walce musiał jednak uznać wyższość Nikodema Tuska z Fight Club Koszalin. Zmieniamy cywile. Świetny występ młodych karateków podczas turnieju karate pierwszego kroku, którego organizatorem było Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan Beihorobo. W zawodach wystartowało 34 reprezentantów gospodarzy, a najmłodszy uczestnik miał zaledwie 4 lata. Dla wielu zawodników był to pierwszy start w sportowej rywalizacji. Na matach nie brakowało emocji, a młodzi karatecy mieli okazję zmierzyć się z rówieśnikami z klubów z Elbląga, Sopotu, Lęborga i Rumi. Reprezentanci gospodarzy spisali się znakomicie, zdobywając łącznie 36 medali. Na ten dorobek złożyło się 12 złotych, 5 srebrnych i 19 brązowych krążków. Tak imponujący wynik pozwolił klubowi z Beihorobo zająć pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej turnieju.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Południe zbliża się wielkimi krokami, temperatura rośnie, choć dość ślamazarnie i niespecjalnie chętnie. Dziś max będziemy mieli 17 stopni w Gniewinie i Luzinie, w pozostałych miejscach już tylko chłodniej. 16 Gdynie, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Werda, Rumia, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, 15 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. Cały czas pojawiają się nam przelotne opady deszczu, cały czas także zachmurzenie utrzymuje się dość intensywne. Naciśnienie stosunkowo niskie, 1008 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Steven Spielberg wrócił z filmem Dzień Objawienia i od razu widać, że nazwisko reżysera nadal potrafi uruchomić globalną kinową rozmowę. Film otworzył się mocno w box office, a sam temat UFO, tajemnic i wielkich rządowych sekretów działa dokładnie tak, jak popkultura lubi najbardziej. Daje widzom poczucie, że za zamkniętymi drzwiami istnieje historia większa niż oficjalny komunikat. Spielberg od lat potrafi łączyć widowisko z emocją i właśnie dlatego każda jego większa premiera jest czymś więcej niż kolejnym tytułem w repertuarze. W świecie marek i filmów budowanych jak franczyzowe wieżowce pojawia się reżyser, który sam jest marką. To też ciekawy sprawdzian dla kina, czy publiczność przyjdzie jeszcze za nazwiskiem twórcy, a nie tylko za znanym logo. Dzień Objawienia pokazuje, że jeśli ktoś umie dobrze zapalić światła nad tajemnicą, widzowie nadal chcą zajrzeć do środka.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa.

turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele.

Disney znów pokazuje, że przy swoich największych markach potrafi budować emocje długo przed premierą. Lin-Manuel Miranda napisał nową piosenkę do aktorskiej wersji Moany, zatytułowaną Along the Way, a sam fakt jego powrotu do tego świata od razu uruchamia fanów musicali, animacji i wielkich rodzinnych produkcji. Moana ma wyjątkową pozycję, bo łączy przygodę, muzykę i bohaterkę, która nie potrzebuje klasycznego księcia, żeby ruszyć w swoją drogę. Kiedy do takiego tytułu wraca twórca kojarzony z bardzo rozpoznawalnym stylem pisania, oczekiwania rosną błyskawicznie. W dzisiejszym kinie piosenka potrafi być tak samo ważna jak zwiastun. Jeśli chwyci, zaczyna żyć w krótkich nagraniach, coverach, występach dzieci i rodzinnych playlistach. Disney dobrze wie, że przebój z filmu nie kończy się na napisach. On potem tygodniami mieszka w samochodach, kuchniach i głowach rodziców, którzy znają tekst lepiej niż planowali.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
4: Prezydent Poznania obrzucony tortem to na sesji Rady Miasta. Potem aktualne informacje w sprawie ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. Będziemy też na Mundialu. Dziś grę zaczyna jeden z faworytów imprezy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
5: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
6: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
4: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelaniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
7: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
4: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma. Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów

0: kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowana w Wielkich Jeziorach Mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów, Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
1: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
0: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
2: Janusz Ludwiczak, zapraszam na wiadomości z regionu na antenie Radia Norda FM. Liczne atrakcje gościły w miniony weekend w Bolszewie. Cel wydarzenia był jeden – wsparcie kobiet po chorobie nowotworowej. Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
3: Bardzo się cieszę, że tyle przyszło ludzi, że przede wszystkim pan Wojtek Kuziel zorganizował te biegi dla dzieci, dla osób starszych, dla seniorów, dla ludzi w młodszym wieku. Bardzo to jest fajne. Budowanie i propagowanie Amazonek i wspieranie przez sport to jest coś wspaniałego. Bardzo się cieszę organizatorom, nie tylko panu Wojtkowi, ale wszystkim. To naprawdę świetna inicjatywa, a wsparcie dla Amazonek jest nieocenione, bo wiadomo, potrzebują tego wsparcia nie tylko jeśli chodzi o finanse, ale także tego psychicznego, bo wiadomo, z czym się zmagają.
2: Wejherowskim Stowarzyszeniu Amazonek zrzeszonych jest blisko 40 pań. Jak przyznaje prezeska organizacji Janina Frey, Amazonki otrzymują wsparcie po przebytej chorobie raka piersi.
4: Każda kobieta inaczej to przechodzi i niektóre kobiety zostają całkowicie same sobie. Więc my spotykając się, wymieniając własne doświadczenia, porady, wyjeżdżamy na różne wyjazdy rehabilitacyjne, na spotkania integracyjne. Również korzystamy z masaży limfatycznych, które jest podstawa. I to wszystko sprawia, że siebie wzajemnie wspieramy i jest nam po prostu łatwiej to wszystko przejść.
2: Z inicjatywą organizacji festynu w Bolszewie wyszło Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych. Oprócz rodzinnych atrakcji zbiórki nie zabrakło także akcentów sportowych i kulturalnych. Na scenie pojawił się zespół Na dobrą nutę. Przy ulicy Komuny Paryskiej w Lęborku rozpoczęła się modernizacja i rozbudowa placu zabaw ze statkiem. Inwestycja obejmuje zarówno montaż nowych urządzeń, jak i odnowienie już istniejącej infrastruktury. W ramach zadania na placu pojawią się 4 nowe atrakcje dla dzieci. Wśród nich znajdzie się duży zestaw zabawowy ze ślizgawką w kształcie flaminga, zestaw spinaczkowy oraz 2 bujaki stylizowane na żabki. Nowe urządzenia mają zwiększyć możliwości aktywnego spędzania czasu i urozmaicić ofertę rekreacyjną dla najmłodszych mieszkańców Lęborka. Zakres prac obejmuje także renowację dotychczasowego wyposażenia. Istniejące elementy zostaną dokładnie umyte, odmalowane i naprawione tam, gdzie będzie to konieczne. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 150 tysięcy złotych. Po zakończeniu robót mieszkańcy będą mogli korzystać z odświeżonego i rozbudowanego placu zabaw, który zyska nowe urządzenia oraz poprawiony standard bezpieczeństwa i estetyki. Syreny alarmowe w gminie Kobylnica przejdą modernizację, dzięki czemu mieszkańcy szybciej dowiedzą się o zagrożeniach. Na ten cel samorząd pozyskał ponad 38 tysięcy złotych dofinansowania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a dzięki wsparciu wymienione zostaną kluczowe elementy systemu alarmowego działającego przy jednostkach ochotniczych straży pożarnej we Wrzącej, Sycewach i Sierakowie. Chodzi o urządzenia odpowiedzialne za uruchamianie system alarmowych i przekazywanie komunikatów ostrzegawczych. Najważniejszą zmianą będzie połączenie lokalnych syren z wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania ludności. W praktyce oznacza to szybsze i sprawniejsze przekazywanie informacji o zagrożeniach, takich jak gwałtowne zjawiska pogodowe, awarie czy inne sytuacje kryzysowe. Urząd Gminy w Kobylnicy podkreśla, że inwestycja ma zwiększyć gotowość służb i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Modernizacja wpisuje się w działania związane z budową nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca tego roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Południe mamy już za sobą, za chwilę temperatura osiągnie dzisiejsze maksimum, choć ono specjalnie wysokie nie będzie. Tutaj mówię to z takim lekkim przekąsem, że nie będzie tak naprawdę bardzo zimno, chociaż upały również się dziś nie pojawią. 15 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, no i

0: Niewiele cieplej, 17 w Gniewinie i Luzinie. Przelotne opady deszczu mogą się cały czas pojawiać, a ma z czego padać, bo chmur wciąż mamy mnóstwo.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

Wimbledon jeszcze przed startem turnieju stał się tematem światowej debaty, bo organizatorzy ogłosili rekordową pulę nagród. Mowa o ponad 64 milionach funtów, czyli wzroście o 20%. Na papierze wygląda to imponująco, ale w tle nadal słychać głosy zawodników, którzy chcą większego udziału w przychodach największych turniejów. I właśnie dlatego ta sprawa jest ciekawsza niż zwykła informacja o pieniądzach. Wimbledon jest symbolem tradycji, białych strojów, trawy i elegancji, ale współczesny sport coraz mocniej mówi językiem ekonomii. Zawodnicy nie pytają już tylko o prestiż. Pytają też, ile warte są ich nazwiska, zdrowie, obecność w mediach i emocje.

które sprzedają bilety oraz transmisje. Tenis lubi wyglądać bardzo grzecznie, ale pod spodem toczy się twarda rozmowa o podziale tortu. Nawet jeśli tort podawany jest w miejscu, gdzie truskawki ze śmietaną mają niemal status świętości.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.

0: serdecznie zapraszamy.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center, Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Reklama.

Druski jako prowadzący BET Awards pokazuje, jak mocno zmieniła się droga do wielkiej sceny w amerykańskim showbiznesie. Komik i twórca internetowy ma poprowadzić jubileuszową galę jako najmłodszy gospodarz w historii tego wydarzenia. I to jest bardzo wymowny moment. Jeszcze niedawno wiralowy twórca był traktowany jako ktoś z osobnego świata, trochę z boku telewizji i tradycyjnych gal. Teraz internetowe wyczucie tempa, improwizacji i kontaktu z publicznością staje się przepustką do jednego z najważniejszych wydarzeń czarnej kultury popularnej w Stanach. Druski wyrósł z krótkich form, skeczy i energii social mediów, a teraz wchodzi na scenę, gdzie trzeba unieść muzykę, gwiazdy, żarty i historię całej marki. To pokazuje, że show biznes nie pyta już tylko, kto ma największy dorobek telewizyjny. Coraz częściej pyta, kto naprawdę umie zatrzymać uwagę ludzi, zanim przewiną dalej.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Przemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
3: To nasza siemałska grupa teatralna pokoże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
2: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
3: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po południu.
2: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Przemudzie.
3: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
2: Serdecznie zapraszają wójt gminy Przemud Ryszard Kalko.
3: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I oczywiście Szymucka Grupa Teatralna.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań urwisem.
0: Reklama.

FIFA coraz mocniej walczy o młodszego widza, a świetnym przykładem jest Brazylia, gdzie wszystkie 104 mecze mundialu mają być streamowane przez platformę związaną z internetowym twórcą. To nie jest tylko kwestia praw do transmisji. To znak, że wielki sport przesuwa się z klasycznej telewizji w stronę bardziej swobodnego internetowego komentarza. Młodszy kibic często nie chce już tylko oficjalnego studia, poważnych min i analizy z tablicą. Chce reakcji, tempa, żartu, kontaktu na żywo i poczucia, że ogląda mecz razem z kimś, kto mówi językiem sieci. Mundial zawsze był globalnym świętem telewizji, ale teraz coraz bardziej staje się też świętem platform, streamów i influencerów. Piłka nadal toczy się po boisku, ale druga gra dzieje się na ekranie obok. Tam, gdzie komentarz, mem i reakcja potrafią dobiec do widza szybciej niż powtórka spalonego.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskiett.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zaprasza Was Agata Andryskowska. W Słupsku będzie się działo przed nami 2 dni Wielkiego Święta Miasta, muzyki i dobrej zabawy. Po raz pierwszy miejskie obchody urodzin ratusza i studenckie juwenalia połączą siły, tworząc wspólne wydarzenie pod hasłem Słupsk i Uniwersytet.

jeden vibe. Organizatorzy zapowiadają 2 dni pełne sportowych emocji, koncertów, rodzinnych atrakcji i studenckiej energii. A co ważne, wszystkie wydarzenia będą otwarte i bezpłatne. Wspólna inicjatywa miasta Słupsk i Uniwersytetu Pomorskiego oraz Samorządu Studenckiego ma integrować mieszkańców, studentów i wszystkich tych, którzy chcą aktywnie rozpocząć wakacyjny sezon. Program został przygotowany tak, aby każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś dla siebie. Świętowanie rozpocznie się w piątek, 19 czerwca, na zielonych terenach Parku Kultury i Wypoczynku przy Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Już od południa uczestnicy będą mogli korzystać ze strefy aktywności i animacji. W planach znalazły się m.in. turnieje piłkarzyków, test wiedzy sportowej dla dzieci i dorosłych oraz miasteczko Akademickiego Związku Sportowego. Popołudnie i wieczór upłyną pod znakiem muzyki. Od godziny 15 rozpocznie się impreza taneczna z udziałem DJ-ów, a zielone tereny parku zamienią się w plenerowy parkiet. Jeszcze więcej atrakcji zaplanowano na sobotę, 20 czerwca, kiedy to dzień rozpocznie się aktywnie od porannej sesji jogi na tarasie Nowego Teatru. Chwilę później natomiast odbędzie się nietypowa rywalizacja sportowa, czyli bieg na wieżę Słupskiego Ratusza. Od południa Plac Zwycięstwa zamieni się w centrum rodzinnej zabawy. Pojawią się dmuchańce, animacje dla najmłodszych, gry i konkursy, a także strefa gastronomiczna. Kulminacyjnym momentem dnia będzie symboliczne przekazanie studentom kluczy do miasta. Wieczorem scenę przejmą artyści. Przed słupską publicznością wystąpią zespoły i wykonawcy reprezentujący różne gatunki muzyczne. Jednak największe emocje organizatorzy rezerwują na finał wydarzenia. O godzinie 22 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Organizatorzy zapewniają, że połączenie miejskiego święta z juweneliami ma stworzyć przestrzeń do wspólnej zabawy zarówno dla mieszkańców, jak i studentów. A my słyszymy się na następnych informacjach kulturalnych już o 16:45. Do usłyszenia.

Apple wzięło na tapet temat pod tytułem Jak sztuczna inteligencja ma wejść do codziennego życia bez wielkiego hałasu, ale za to bardzo blisko użytkownika. Nowa odsłona Siri AI ma być bardziej kontekstowa, bardziej pomocna i mocniej połączona z tym, co dzieje się na ekranie telefonu, w wiadomościach, zdjęciach czy aplikacjach. I tu zaczyna się najciekawszy fragment tej historii. Przez lata asystenci głosowi bardziej kojarzyli się z ustawianiem minutnika albo pytaniem o pogodę niż z prawdziwym cyfrowym pomocnikiem. Apple próbuje teraz przesunąć te granice. Telefon ma nie tylko odpowiadać, ale rozumieć sytuację, w której się znajdujecie. To brzmi wygodnie, ale od razu stawia pytanie o prywatność i zaufanie. Bo jeśli urządzenie ma być naprawdę sprytne, musi wiedzieć więcej. A użytkownik musi zdecydować, czy chce mieć w kieszeni pomocnika, czy bardzo uprzejmego obserwatora z dostępem do połowy życia.

tak. Pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha. Po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było.

0: Reklama. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
3: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelaniny w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21 miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
4: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
5: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
4: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
3: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
6: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
3: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejsce

0: radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy, ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
1: Na wiadomości z regionu Radia Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku hucznie obchodziło Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To festyn dla rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Na uczestników festynu czekało wiele ciekawych atrakcji. W organizacji wydarzenia zaangażowało się m.in. koło gospodyń wiejskich w Domatówku, a także sponsorzy i lokalni partnerzy, którzy wsparli inicjatywę.
2: Na szczęście pogoda się udała, dzięki czemu możemy zaprosić tutaj nasze dzieci do tego, żeby skorzystały z dmuchańca, nasze rodziny, żeby skosztowały smacznych rzeczy koła gospodyń wiejskich, żeby skosztowały drożdżówki. Mamy też wsparcie wielu sponsorów.
1: Relacjonowała kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej Klaudia Fiałkowska. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje zadania związane ze wsparciem rodzin zastępczych.
3: W naszym powiecie znajduje się 66 rodzin zastępczych i obejmujemy wsparciem 137 dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej.
1: Tłumaczyła dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku Agnieszka Szenk. Każda nowa rodzina to szansa na bezpieczną przyszłość dla dziecka, które potrzebuje opieki, stabilizacji i wsparcia. Zachęca puckie PCPR. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej proszone są o kontakt z placówką przy ulicy Kolejowej 7 w Pucku. Rozwój infrastruktury rowerowej w powiecie lęborskim był głównym tematem ostatniego posiedzenia zespołu roboczego do spraw komunikacji rowerowej. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządu i środowiska rowerowego omówili obecnie realizowane inwestycje, a także projekty przygotowane do realizacji oraz plany rozwoju sieci rowerowych tras w kolejnych latach. Część przedsięwzięć posiada już pełną dokumentację i zabezpieczone finansowanie. Wśród planowanych inwestycji znalazła się budowa drogi rowerowej w ciągu Alei Wolności na odcinku od ulicy Kossaka do Placu Piastowskiego. Gotowa jest również dokumentacja projektowa dla drogi rowerowej przy ulicy Piotra Skargi. Realizacja tego zadania planowana jest na drugą połowę przyszłego roku. Trwają także przygotowania do budowy drogi pieszo-rowerowej od Drętowa w kierunku Rybek. Podczas spotkania przedstawiono również plany dotyczące kolejnych odcinków tras rowerowych, które mają powstać w następnych latach. Omówiono m.in. projekty związane z ulicą Żeromskiego, Aleją Niepodległości oraz ulicą Kossaka. Dyskusja dotyczyła także inwestycji przygotowywanych zarówno przez sąsiednie gminy, jak i starostwo powiatowe w Lęborku. Wszystkie przedsięwzięcia mają poprawić bezpieczeństwo i komfort rowerzystów, a także stworzyć bardziej spójną sieć połączeń rowerowych w regionie. Jak zachować się w sytuacji kryzysowej? Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Jak udzielić pierwszej pomocy? Odpowiedzi na te pytania uzyskają mieszkańcy Słupska podczas otwartego wykładu poświęconego bezpieczeństwu, który już dziś odbędzie się w auli Uniwersytetu Pomorskiego. Wydarzenie ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie reagowania na różnego rodzaju zagrożenia. Uczestnicy wysłuchają prelekcji dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej, zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, cyberbezpieczeństwa oraz podstaw pierwszej pomocy. Organizatorzy przygotowali również część praktyczną, obejmującą ćwiczenia i pokazy. Początek wykładu w auli Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku o godzinie 16. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy i umiejętności, które mogą okazać się nieocenione w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Weszliśmy w najcieplejszą część dnia i tutaj mamy mały problem, bo nie jest ona specjalnie ciepła niestety. Dziś jedynie 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Białusce, w pozostałych miejscach tylko nieznacznie cieplej. 16 Wejherowe, Radarum, Jagdynia, Puck-Kossakowo czy też Słupsk, Lęborko oraz Kobylnica i 17 stopni Celsjusza, Gniewino oraz Luzino. Na barometrach 1008 hektopaskali, czyli ciśnienie dość niskie, ale nie jakoś ekstremalnie niskie. Zachmurzenie utrzymuje się cały czas gęste.
4: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.

Paramount i Warner Bros. Discovery są coraz bliżej połączenia. Amerykański Departament Sprawiedliwości dał zielone światło przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance, wartemu około 110 miliardów dolarów. Za tymi nazwami stoją studia filmowe, telewizja, streaming, wielkie marki, biblioteki seriali i produkcje, które przez lata budowały wyobraźnię widzów. I właśnie dlatego ta sprawa jest większa niż tabelka w świecie finansów. Media coraz bardziej skupiają się w rękach kilku gigantów, którzy walczą nie tylko o abonentów, ale też o wasz czas, przyzwyczajenia i emocje. Kiedy łączą się takie firmy, pytanie brzmi nie tylko, kto będzie właścicielem katalogu. Pytanie brzmi, czy na ekranie będzie więcej odwagi, czy po prostu większa ostrożność w droższym opakowaniu.

0: love is the answer.
1: Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Blake Lively i Justin Baldoni znów są w centrum uwagi, bo sąd rozstrzygnął ważny fragment ich hollywoodzkiego sporu. Amerykański sędzia uznał, że Lively może odzyskać koszty prawne od Baldoniego, choć nie przyznał jej dodatkowego odszkodowania. Sprawa od miesięcy działała jak przykład tego, jak bardzo dzisiejszy show biznes przeniósł się z czerwonego dywanu do sal sądowych, dokumentów i komunikatów prawników. Film, który miał żyć premierą, rolami i reakcją publiczności, zaczął być omawiany także przez pryzmat oskarżeń, pozwów i wizerunkowych konsekwencji. Przy takich historiach widać, że Hollywood nie kończy się na napisach końcowych. Za kulisami trwa druga narracja, często bardziej skomplikowana niż fabuła. Publiczność ogląda gwiazdy na ekranie, ale coraz częściej śledzi też, kto wygrał kolejny rozdział poza kamerą.

0: Reklama. Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
1: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
0: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
1: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
0: Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.

Project Hail Mary trafia do streamingu i od razu pokazuje, jak szybko zmienia się droga filmu po kinowym życiu. Produkcja z Ryanem Goslingiem i Sandrą Hüller, oparta na popularnej powieści science fiction, wchodzi jako jeden z najgłośniejszych tytułów tygodnia w zestawieniach nowości. I tu widać ciekawy mechanizm. Film może mieć duży ekran, kosmiczną skalę i hollywoodzkie nazwiska, ale jego drugie życie zaczyna się wtedy, gdy trafia do domów. Streaming nie jest już tylko miejscem nadrabiania zaległości.

stał się przedłużeniem rozmowy o premierze. Jedni widzowie oglądają film od razu w kinie, inni czekają na platformę, a jeszcze inni dopiero wtedy dołączają do dyskusji, kiedy temat znów wypływa na głównej stronie aplikacji. Współczesny hit ma więc kilka startów. Najpierw plakat, potem kino, potem streaming, a na końcu pytanie znajomego. No dobra, ale warto to włączyć.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskiett.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
6: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.

BTS, Cardi B, Snoop Dogg, Muse, Lainey Wilson i kilka innych wielkich nazwisk w jednym line-upie pokazują, jak wygląda globalna muzyka bez dawnych przegródek. Zapowiedziany iHeartRadio Music Festival w Las Vegas znów stawia na zestaw, w którym K-pop, rap, country, rock i pop stoją obok siebie bez większych kompleksów. Szczególnie mocno działa tu powrót BTS do wspólnych występów po okresie związanym ze służbą wojskową członków zespołu. Dla fanów to nie jest tylko kolejny punkt w kalendarzu. To znak, że jedna z największych grup świata znów działa pełną mocą. Współczesne festiwale coraz częściej wyglądają jak playlisty zrobione przez człowieka, który nie wierzy w jeden gatunek naraz. I chyba właśnie tak słuchamy muzyki. Rano pop, po południu rap, w samochodzie rock, wieczorem K-pop, a potem jeszcze ktoś mówi, że przecież ma bardzo spójny gust.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowych.

0: medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.
4: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę. Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
5: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
6: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
5: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
4: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
7: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
4: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
8: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie.
4: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
9: Na wiadomości z regionu Radia Nord FM zapraszam.

0: zaprasza Janusz Ludwiczak. Na terenie powiatowego zespołu szkół nr 4 w Echerowie odbyło się oficjalne otwarcie nowej zielonej infrastruktury, tak zwanego wodnego zakątka. Projekt został przygotowany przez uczniów i nauczycieli samochodówki, mówi nauczycielka i opiekunka jednego z projektów Anna Guziuk.
1: Czekaliśmy na ten moment ponad pół roku. Niestety pogoda dzisiaj spłatała nam figle, ale daliśmy radę. Wodny zakątek możemy uznać za oficjalnie otwarty. Z tego miejsca chciałam na wstępie bardzo podziękować dyrekcji naszej szkoły, która umożliwiła nam, że tak powiem, udział w konkursie, który wygraliśmy, dzięki czemu otrzymaliśmy grant i mogliśmy rozpocząć realizację naszego projektu pod tytułem Wodny zakątek.
0: Zielona inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w ramach Pomorskiego Funduszu Energii Społecznej. Jak wyglądało powstanie zakątka? O tym opowiada Wojciech Westa, nauczyciel powiatowego zespołu szkół nr 4 w Wejherowie.
2: W miarę rozwoju tego projektu, realizacji tego projektu, no to w trakcie uczniowie też rzucali swoje pomysły. Zazieleniliśmy szkołę do właściwie nie tylko w tym zakątku wodnym, który planowaliśmy, ale obsadziliśmy roślinami szkołę dookoła. Wszystkie wolne przestrzenie. No i chyba taką najważniejszą, poza tym, że działaliśmy proekologicznie, chcieliśmy tutaj taki aspekt zrealizować my jako dorośli. Oczywiście młodzież potrzebuje inspiratora, kogoś, kto tak w tle, w miarę niewidocznie nimi kieruje, ale generalnie jedną z najważniejszych rzeczy to jednak to, że wykonywaliśmy tą pracę razem.
0: Projekt Wodny Zakątek obejmował stworzenie ogrodów deszczowych, kwietnej łąki, ziołowego zakątku oraz hotelu dla zapylaczy. W planach jest jeszcze postawienie uli dla pszczół. Zdjęcia wodnego zakątka można znaleźć na łamach portalu nadmorski24.pl. Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Hufiec Lębork Związku Harcerstwa Polskiego podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dokument ma na celu rozwijanie wspólnych działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców oraz wsparciem administracji w sytuacjach kryzysowych. Współpraca zakłada wykorzystanie potencjału organizacyjnego i społecznego lęborskich harcerzy w działaniach związanych z ochroną ludności. Podpisane porozumienie ma pomóc w budowaniu skutecznego systemu współdziałania pomiędzy samorządem a organizacją samorządową, a także zwiększyć gotowość do reagowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. To kolejny krok w rozwijaniu lokalnych mechanizmów bezpieczeństwa i wzmacnianiu odporności społecznych na sytuacje kryzysowe. Sygnatariusze zgodnie zaznaczają, że współpraca pozwoli lepiej wykorzystać zasoby i doświadczenie obu instytucji, a także skuteczniej realizować zadania związane z ochroną mieszkańców i reagowaniem na sytuacje nadzwyczajne. Mieszkańcy gminy Ustka mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy, a wszystko to w związku z ćwiczeniami obronnymi z udziałem wojskowych z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Działania szkoleniowe realizowane są m.in. w Rowach i Objaździe. Jak informują władze gminy, ćwiczenia mają wyłącznie charakter treningowy i odbywają się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Mieszkańcy nie muszą obawiać się utrudnień w ruchu. Organizatorzy zapewniają, że prowadzone działania nie wpłyną na codzienne funkcjonowanie miejscowości, a obecność żołnierzy jest elementem zaplanowanego szkolenia. Ćwiczenia potrwają do środy, 18 czerwca. Mieszkańcy nie muszą obawiać się utrudnień w ruchu. Organizatorzy zapewniają, że prowadzone działania nie wpłyną na codzienne funkcjonowanie miejscowości, a obecność żołnierzy jest elementem zaplanowanego szkolenia. Szkolenia wojskowych potrwają do środy, 18 czerwca.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Pogoda chwilowo trochę się nam popsuła. Ostatnio króluje deszcz i chmury, a temperatura spadła, ale to jest tylko chwilowa sytuacja. Już niedługo znowu się zrobi naprawdę ciepło. Dziś 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gniewinie i Luzinie. Chmur cały czas dość dużo, przelotne opady deszczu również się pojawiają, tak jakby już nie było wystarczająco mokro do tej pory.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Norda.

Wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami. I tak dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zostaje mi za nie bardzo podziękować, ukłonić się nisko i oczywiście zaprosić na jutro. Co niniejszym czynię, bądźcie z nami koniecznie o stałej porze. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
3: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: No panie dyrektorze, nie da się ukryć, wakacje nam się zbliżają wielkimi krokami. No i to bardzo ważne, bo przed nami ogromne święto, czyli to, na co roku mieszkańcy gminy Gniewino, ale także goście czekają, czyli no, Dni Gminy Gniewino.
4: Tak, Dni Gminy Gniewino. W tym roku zaczynamy praktycznie o dwa tygodnie wcześniej, czyli już pierwszy weekend lipca, 4-5 lipiec, a praktycznie to już nawet w piątek już zapraszamy do Ciemanowa na Wesołe Miasteczko, które mam nadzieję mieszkańcy pamiętają z zeszłego roku, ale w tym roku będzie jeszcze bogatsze, będzie jeszcze więcej tych atrakcji. No chciałbym tu zwrócić uwagę na to tak zwane koło młyńskie bodajże, czy koło diabelskie, różnie to jest nazywane, no ale to jest atrakcja rzadko spotykana na naszym terenie, także zapraszam serdecznie.
3: No właśnie, to taka okazja, bo kiedyś tak było jeszcze za dawnych czasów, kiedy te dni gminy odbywały się w samym Gniewinie, tam w rejonie stadionu, że takie Wesołe Miasteczka się pojawiały, potem oczywiście w mniejszej ilości, no a teraz w mniejszej skali, no a teraz od zeszłego roku faktycznie, powiedzmy sobie szczerze, te zabawy chyba bardzo się sprawdziły.
4: Tak, tak, cieszę się dużym powodzeniem i dlatego też w tym roku postanowiliśmy też zaprosić firmę wszystkimi atrakcjami i też prosiliśmy, żeby jeszcze więcej, po prostu bardziej rozbudować tą propozycję dla naszych mieszkańców. No i gości oczywiście, gości zapraszamy.
3: No ale to jest, powiedzmy sobie, ta jedna z wielu atrakcji, ale tak, ta najważniejsza, to chyba też możemy powiedzieć, dlaczego to przyspieszenie niejako, no bo wymarzyliśmy sobie gwiazdę, konkretną gwiazdę i udało się ją ściągnąć.
4: No tak, mamy tą gwiazdę niespodziankę, 45 lat na scenie, więc chyba już nie muszę mówić, że to jest Lady Punk i występuje u nas w sobotę, także ja serdecznie zapraszam. W sobotę już od godziny 17.

0: 17 są zespoły, które występują. Jeszcze po Gwieździe Wieczoru też mamy atrakcję. Tutaj też jeszcze jeden zespół wystąpi, więc myślę, że będzie się działo. W trakcie też będzie co zjeść, będzie gdzie pieniądze wydać, że tak powiem. Będzie można zakupić różne wyroby rękodzielnicze. No wszystko to, co zawsze jest, no i koła gospodyń wiejskich z tymi stoiskami, no przecież to jest takie no, dobre jedzenie, ale nie tylko.
1: Trudno już znaleźć kogoś, kto w gminie Gniewino jeszcze nie grał. Lady Punk jest jednym z niewielu zespołów, bo już mieliśmy przecież i Perfect, Maryla Rodowicz, Baim, czego tam jeszcze nie było. No i tu faktycznie po wielu, wielu latach, a oni na fali cały czas. Przecież ostatnio wielka trasa 45-lecia, ostatnio także nagradzani właśnie za swoje całe dokonania. No i tutaj największe hity ich będziemy mogli usłyszeć za darmo w Czmanowie.
0: Tak, tak, właśnie to jest... Też takie wyjście tutaj, że można przyjść za darmo. Było tych koncertów wiele i było biletowane. No tutaj mamy okazję, kto nie dostał się na koncert biletowany, to serdecznie zapraszamy do Czmanowa, do gminy Gniewino.
1: No właśnie, dni gminy Gniewino wracają do formuły dwudniowej. No oprócz Wesołego Miasteczka, tak, które faktycznie, tak jak powiedzieliśmy, już od piątku będzie. W zeszłym roku z okazji 80-lecia gminy mieliśmy ten dzień wcześniej, dzień młodzieżowy. No ale tutaj chyba... Rozumiem także, że wielu innych atrakcji nie zabraknie, bo tutaj po prostu tego dnia w sobotę jest to troszkę wydłużone, trochę bogatszy program, no i tak gwiazda jedna, ale jakże konkretna, więc powiedzmy sobie szczerze, no atrakcji nie zabraknie.
0: Tak, ale tutaj nawiązując jeszcze do młodzieży właśnie, bo tutaj współpracujemy z naszą Radą Młodzieży w gminie Gniewino i na ich prośbę jest też zespół Sound Grace, dobrze chyba powiedziałem.
1: Tak jest, Sound Grace.
0: Sound Grace, więc i oni występują jako pierwsi, o 17, więc tutaj zapraszam młodzież. Myślę, że wybór jest trafny jak najbardziej, no tym bardziej, że wskazany nam jako organizatorom przez naszą Radę Młodzieży.
1: No i to jest bardzo fajna rzecz, bo już tak powiedzmy sobie z wysokiego C zaczynamy, tak? Bo nie da się ukryć, to jest zespół, który naprawdę jest już znany, zespół wokalny też, co ciekawe, wspaniałe głosy. No a potem będzie chyba jeszcze ciekawie, jeszcze lepiej, bo bardzo dużo do zabawy, ale też bardzo szeroki przekrój tych wykonawców, bo Lady Punk to oczywiście rock, tutaj oczywiście ta muzyka bardziej wokalno-instrumentalna, no ale w międzyczasie i reggae nam zagości.
0: Tak.
1: I trochę innych rytmów, nawet po części góra, nawet też podchodzącą, więc powiedzmy też o tym.
0: No jest zespół Reggaeside, który jest właśnie tutaj z naszych okolic, z Trójmiasta się wywodzi. No i myślę, że to jest fajne, że na naszych scenach występują muzycy, które są tutaj z naszej strony. No następny zespół Rzepczyno, no to już taki typowy, myślę, że tam będzie można się przy nim dobrze zabawić, wspólnie pośpiewać i potańczyć. Nie jest to co prawda tutaj może z naszego regionu, ale jest sympatyczny, występował na zeszłym roku na Dożynkach i chcieliśmy właśnie ten występ powtórzyć dla szerszego grona. A na zakończenie już no, po Lady Punk to jest Róża, czyli nasz kolega tutaj, muzyk, artysta już samej gminy Gniewino, który w zeszłym roku występował na początku, no teraz w tym roku kończy może taką klamrą ten pierwszy dzień.
1: No i co ciekawe, był tutaj u nas niedawno, zapowiadał swój nowy materiał i już gra, już śpiewa, więc zupełnie coś nowego będzie w jego wykonaniu, także można usłyszeć i to też jest fajne, że oddajemy po takiej gwieździe właśnie scenę swojemu tutaj mieszkańcowi, no już nie swojemu, bo mieszka gdzie indziej w tak, Redzie, ale wywodzący się ale właśnie stąd.
0: Myślę, że to jest nasz człowiek, no to nawet jak mieszka w Redzie.
1: Tym bardziej mieszkańców Redy, także oczywiście, zapraszamy oczywiście tak, i wszystkich innych. No i jedno jest pewne właśnie, tego dnia warto tej samej 17, a nawet wcześniej, bo przecież Wesołe Miasteczko
0: tak,
1: będzie po prostu
0: cały już,
1: czas być.
0: Z tego co pamiętam, tak od 15 już jest Wesołe Miasteczko w sobotę, tak, od 15.
1: No to proszę Państwa, pierwszy dzień za nami, to w takim wypadku zróbmy sobie krótką przerwę, bo zaraz porozmawiamy o tym, co jeszcze będzie można oprócz tych atrakcji koncertowych porobić podczas właśnie dni gminy Gniewino, które już niedługo przed nami.

0: Radia Norda FM.
1: I wracamy na naszej antenie do tego, co będzie się działo w najbliższym czasie w gminie Gniewino, czyli do dni gminy Gniewino. Sobota bardzo koncertowa, ale tej muzyki, tych wszystkich też emocji, chociaż troszkę innej formy, nie zabraknie także w niedzielę, bo to już jest taka też wieloletnia tradycja, że dni gminy Gniewino w formie dwudniowej mają tak, że ten drugi dzień jest mniej może rozrywkowy aż tak mocno, ale jest bardziej rodzinny.
2: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że ten drugi dzień właśnie jest taki bardziej rodzinny. Od wielu lat to podkreślamy, że ta niedziela ma być taka rodzinna i tu już naprawdę zapraszam wszystkich chętnych. W niedzielę o 13 ruszamy jak co roku paradą spod naszej remizy, czyli spod kościoła, bo to podobne miejsce w Gniewinie. Idziemy do końca Gniewina, czyli do tego torowiska i tam siadamy w autobusy, które przewiozą wszystkich uczestników. Tam się nie trzeba się martwić. Wszystkich przewieziemy, jak nie za pierwszym razem, to za drugim na plac koncertowy do Czymanowa. I tu przy okazji chciałbym powiedzieć, że kierowcy, którzy przyjeżdżają na paradę, żeby się nie martwili o samochody, o transport. Można samochody zaparkować w Gniewinie, a będą dwa autobusy, które będą chyba bodajże o 16, o 17 z Czymanowa wracały właśnie, żeby kierowców zawieźć po swoje samochody.
1: To też warto wspomnieć, że dla mieszkańców gminy Gniewino takie autobusy także będą dostępne tego pierwszego dnia.
2: Tak, pierwszego dnia to są po wszystkich sołectwach, po wszystkich miejscowościach praktycznie uruchomione są autobusy, które dowiozą chętnych do Czymanowa i też po całej imprezie zawiozą do domu.
1: Wszyscy spoza gminy jednak zapraszamy, parkingi będą oczywiście dostępne, no ale właśnie, jeżeli chodzi już w niedzielę, to parada to jest jedna, ale potem tradycyjnie już rozumiem, zaczynamy od festiwalu Orkiestr Dętych.
2: Tak, to jest już 19. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych i tutaj jak co roku zaczynamy tutaj dwoma hymnami, które w tym roku 6 orkiestr bierze udział, zaczynamy hymnem polskim i kaszubskim, tą całą uroczystość, no a wtedy już wszystkie orkiestry po kolei się prezentują. Prezentację kończy jako siódmy zespół, nasz zespół na Dolanie, który oczywiście zawsze nam jest wierny, można powiedzieć, i zawsze mu będziemy kibicować i jak najbardziej trzymać za nich kciuki, żeby jak najlepiej się ten zespół rozwijał. No i w trakcie tych całego wydarzenia mamy tutaj jeszcze wielką wymianę zabawek. Myślę, że osoby, które były w zeszłym roku, też wiedzą, o co chodzi, czyli więc można przynieść swoją używaną zabawkę i wymienić na inną używaną, która się jeszcze nie znudziła. Jest też Plitark, to jest pierwszy raz w tym roku, więc zapraszamy, będzie można sobie na pewno coś tam ciekawego znaleźć. Jest też, będą animacje dla dzieci. Są też 2 godziny strefy darmowej na tych dmuchańcach, skakańcach, więc Wesołe Miasteczko część będzie miało wydzieloną taką nieodpłatną dla dzieciaków. Myślę, że to jest wszystko warto zauważenia i tutaj, żeby te całe rodziny naprawdę przyszły do Czymanowa i razem spędzili z nami ten czas.
1: No tak, jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, kolorowo. Muzyka, orkiestr przecież też świetnie.

0: pięknie wybrzmiewa, a na koniec także wybrzmiewa gwiazda dodatkowa, więc tu też warto to podkreślić.
1: A no tak, bo przegląd kaszubski, ale na końcu wystąpi jeszcze góral. Spod śląskich Tater, jak to kolega Wojtek mówił, z Bajerantów, przyjadę do was i trochę pogram naszej tutaj góralszczyzny. Myślę, że też zespół Bajeranty w miarę znany i tutaj serdecznie zapraszam. Będzie można z nimi chyba i pośpiewać i na pewno potańczyć.
0: No i to taki dzień rodzinny, bo tam cały czas gastronomia, wszystkie inne rzeczy, czyli można, prawdę mówiąc, przyjechać, spędzić świetnie niedzielę, pojechać do domu. Nie da się ukryć, że te dwa dni po prostu, no tak mają wyglądać, żeby jak najwięcej mieszkańców gminy, ale także gości po prostu poczuło się jak najlepiej.
1: Tak, tak. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy jeszcze raz. Niedziela, pogoda jest zamówiona, także nie martwić się, przyjeżdżajcie do nas do Gniewina, do Czymanowa konkretnie.
0: 4-5 lipca, więc wcześniej niż zwykle, to podkreślamy. No ale to tak też rozpoczęcie, bo jeszcze tych imprez wakacyjnych oczywiście w gminie Gniewina także nie zabraknie, jeżeli chodzi o to, co roku przygotowujemy właśnie.
1: Tak, to tradycyjnie bardziej może w tą stronę mamy Kranzbal, który jest w Nadolu, razem organizujemy z Muzeum Ziemi Puckiej, tutaj skansen otwarty dla wszystkich, pielgrzymka łodziowa do Żarnowca 26 bodajże, to jest niedziela, czyli dosłownie w Anny, na ostrów świętej Anny. Jeszcze mamy na końcu sierpnia dożynki, które będą bardziej tradycyjne niż zwykle. Ci Państwo, którzy byli u nas w Gniewinie w zeszłym roku na dożynkach powiatowych, więc one będą w podobnej wersji, ale zaczną się już w sobotę po południu i tak tradycyjnie mszą, przemarszem i wtedy bawimy się przy hali sportowej w Gniewinie.
0: To już pod koniec sierpnia. Tak. Tak jeszcze tylko pozwolę sobie, bo już w ten weekend także macie Państwo okazję do spędzenia czasu pod wieżą widokową w tam sobotę, także noc kupały, więc tak. Jedno jest pewne, warto też śledzić, bo to wszystkie rzeczy, które na bieżąco się dzieją w gminie Gniewino, przecież tam cała moc atrakcji różnego rodzaju, no to cały czas chociażby na stronie Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie, więc można cały czas być na bieżąco.
1: Tak, zapraszam do śledzenia naszych stron wszystkich, i gminnych, i naszych organizacji. Tutaj także zapraszam wszystkich, żeby tam śledzić i to do nas zapraszam serdecznie.
0: No to zapraszamy również. My tam będziemy na pewno, proszę Państwa, więc tak jak słyszeliśmy, Ladybank oczywiście, gwiazda główna 4 lipca, ale także bardzo dużo innych ciekawych rzeczy w gminie Gniewina, więc zachęcamy do tego, żeby po prostu przybywać i korzystać z tej bogatej oferty. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj był Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowalska.

packowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskie.com.

0: na miejscu, doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.47 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na Fal Aktualności, program, w którym sprawdzamy, czym żyją nasze regionalne media, co ciekawego się u nas dzieje. Ze mną w studiu są Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Weltrowski z swojej telewizji morskiej. Tomek, co tam ciekawego w telefonie już nam znalazłeś?
2: Jak to mówił kiedyś o nas kolega nadmorszczaki, jeżeli pamiętasz takiego śmiesznego naszego blondynka. A co w portalu? Kontynuujemy temat ustawy metropolitalnej. Jak już wiemy, przeszło głosowanie i w Sejmie, i w Senacie. Teraz czeka na podpis prezydenta RP Karola Nawrockiego. Natomiast prezydent, już nie RP, ale naszego Wejherowa, apeluje właśnie do prezydenta RP, żeby wziął długopis i podpisał tę ustawę. Piszemy także o uczniach szkoły podstawowej nr 1 w Bolszewie, którzy niedawno bawili się na balu ósmoklasisty. Możecie zobaczyć wiele, wiele zdjęć z tego, z tych tańców. Piszemy także o Luzinie, które podsumowało udział w projekcie Rowerowy Maj. To była ich pierwsza edycja, w której wzięli udział. Piszemy także o Robercie Lewandowskim, bo ten zamówił katamaran w jednej ze stoczni, w jednej z firm tutaj w Stoczni Gdańskiej. Także troszeczkę o tych, zajrzeliśmy do kronik policyjnych, a tam nie brakuje piratów drogowych. Jeden z kierowców do Wejherowa wjechał z prędkością 167 km na godzinę. I troszeczkę sportu, bo w Redzie w miniony weekend odbyła się

0: gala bokserska organizowana przez klub Afera, także możecie zapoznać się z wynikami i zdjęciami z tego wydarzenia.
1: A my z prędkością 167 km na godzinę przenosimy się do twojej telewizji morskiej. Co dzisiaj pojawi się w serwisie?
2: Tak szybko mam mówić?
1: Możesz, spróbuj.
2: Nie wiem, jak to będzie. Nie, dzisiaj w twojej telewizji morskiej oczywiście jeszcze trochę skupiamy się na tych wszystkich wydarzeniach, które się działy, chociażby OSP Kosakowo świętowało swoje 60-lecie, ale także właśnie, jeżeli chodzi o sport, to duże święto w linii odbyło się, czyli 10. Wojewódzkie Igrzyska Sportowe LZS-ów, no i to połączone także z 80-leciem ludowych zespołów sportowych. Z innych chociażby także, w powiecie puckim, nie tylko w gminie Kosakowo, bo przecież ruszali z Kuźnicy, no ale tak przez wodę przeszli do Rewy, czyli Marsz Śledzia za nami, kochani. Bardzo ciekawe wydarzenie. A z innych jeszcze kwestii, to chociażby powiem o absolutorium dla wójta gminy Krokowa, który zresztą będzie naszym gościem jutro, bo będziemy opowiadać właśnie o tym, co się składa po części na to absolutorium, czyli także o nowym basenie, który zostanie otwarty jeszcze w tym miesiącu.
1: A jeszcze więcej informacji oczywiście znajdziecie także w serwisie Radia Nord FM, równo o godzinie 15.00.

0: Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
4: I na jednej binie spotkają się orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i Nasze Siemałcko.
3: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
4: to może da stać

0: Że młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
0: Przejedz ta wszędzie.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
0: Do usłyszenia.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Reklama.
5: Fatalne samopoczucie nauczycieli cepiący chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu. Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
6: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
6: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
8: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
6: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
5: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa. W jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barba Poznańska.
9: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
5: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę, karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
10: Na wiadomości z regionu Radia Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Obchody stulecia Gdyni zawitały do kolejnych dzielnic miasta. Teraz świętowali mieszkańcy Leszczynek, Chyloni, a także Cisowej i Pustek Cisowskich Dębtowa. Na uczestników wydarzenia czekały animacje dla dzieci, gry i konkursy rodzinne, a także prezentacje lokalnych talentów i występy artystyczne. Jak relacjonuje dyrektor do spraw kultury i aktywności mieszkańców miasta Gdynia Mariusz Bzdęga, Rady Dzielnic Cisowej, Chyloni, Pustek Cisowskich, Dębtowa i Leszczynek połączyły swoje siły i zorganizowały wspaniały dzielnicowy koncert, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Na scenie wystąpili lokalni artyści oraz zespół Dobrani, który zadbał o muzyczną oprawę wydarzenia. Kulminacyjnym momentem wieczoru był występ Sarsy. Kolejne wydarzenia związane z obchodami stulecia Gdyni odbędą się w ramach cyklu wydarzeń Spotkajmy się na urodzinach

0: Gdyni w Dzielnicach. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej gdynia.pl. Wspólna rozgrywka zamieniła się w wybuch agresji. Straty oszacowano na około 200 tysięcy złotych. O szczegółach mówi aspirant Agnieszka Salewska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
1: Policjanci z Władysławowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie automatu do gier w Władysławowie przy ulicy Sportowej. Straty oszacowano na około 200 tysięcy złotych. Dużą rolę w zatrzymaniu odegrali świadkowie, którzy przekazali policjantom szczegółowy opis sprawców oraz kierunek ich ucieczki. Dzięki temu mężczyźni zostali zatrzymani od razu po zdarzeniu. Jak się okazało, jeden z nich był również poszukiwany przez sąd listem gończym.
0: Wobec 23-latka prokurator rejonowy w Pucku zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Za przestępstwo zniszczenia mienia kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Gmina Potęgowo zakończyła rozbudowę i modernizację szkoły podstawowej imienia Lucjana Kowalskiego w Skórowie. Od września uczniowie będą korzystać z nowoczesnych, odnowionych i bardziej funkcjonalnych pomieszczeń. W ramach inwestycji powstało nowe skrzydło przedszkolne, a dotychczasowy budynek przeszedł kompleksową przebudowę. Szkołę dostosowano do wymogów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami niepełnosprawnościowymi. Zamontowano także windę, pompy ciepła, wentylację mechaniczną i instalację fotowoltaiczną. Przebudowano również teren wokół placówki. Powstała nowa droga wewnętrzna, nowe ogrodzenie, nasadzenia zieleni oraz elementy małej architektury. Inwestycje zrealizowano w formule projektu i wybuduj, a łączna wartość prac wyniosła blisko 7 850 000 zł, z czego 76% tej kwoty pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Słupsku muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Od najbliższego czwartku, 18 czerwca, w związku z remontem ulicy Bohaterów Westerplatte, zmienionymi trasami pojadą autobusy linii numer 8 i 21. Autobusy jadące w kierunku Hubalczyków i Szpitala pojadą objazdem ulicami Wiejską i Kniaziewicza. Nieczynne będą przystanki nad Śluzami, Arciszewskiego, Osiedle Akademickie, Jarzębinowa i Kasztanowa. Zmiany obejmą także kursy 8 i 21 w kierunku Parku Wodnego, ulicy Dmowskiego i Centrum Handlowego przy ulicy Szczecińskiej. Autobusy pojadą dodatkowo objazdem prowadzącym ulicą Kniaziewicza.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Na zegarach godzina 15 z groszem, a na termometrach 15 stopni z groszem. Ale to tylko w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce. W pozostałych miejscach trochę cieplej, choć raczej symboliczna różnica. 16 stopni w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzielu, Słupsku, Lęborku, Kamienicy, 17 w Gniewinie i Luzinie. 1008 hektopaskali na barometrach z kolei, czyli stosunkowo niskie ciśnienie. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie cały czas utrzymuje się nam intensywne.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

Boogie Wonderland w Radiu Nordo FM na 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. I od razu mam dobrą informację dla kierowców, bo już wkrótce będzie można przejechać praktycznie całą trasą ekspresową S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. No i wiadomo, oznacza to, że podróż przez całe Pomorze

0: Panie się jeszcze szybsze, a wakacyjne wyjazdy nad morze lub na zachodnie Pomorze będą znacznie wygodniejsze. A skoro o podróżach mowa, to każdy kierowca zna ten moment, kiedy nawigacja pokazuje do celu pozostałe 2 godziny, a po godzinie jazdy nadal pokazuje do celu pozostałe 2 godziny, prawda? A przed nami 3-godzinny program Nordo na fali, do 18 jesteśmy razem. Będziemy zaglądać na nadmorskie kamery, sprawdzać sytuację na drogach i oczywiście śledzić mundialowe emocje. Zostańcie z nami, zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
1: Reklama.
4: A ja lubię cię jak

0: popołudniowe, przyjemne granie na antenie Radio Nordo FM i do 18 program Nordo na fali, za nami Gromi. Przenosimy się do Karwi, proszę Państwa, gdzie kamery w nadmorskim24.pl pilnują plaży lepiej niż ratownik na wieży obserwacyjnej. Dzisiaj nad Bałtykiem widać typowy czerwcowy miks, jest sporo chmur, ale od czasu do czasu pojawiają się także jaśniejsze momenty. No i plaża nie świeci pustkami, bo są spacerowicze, którzy doskonale wiedzą, że nad morzem nie trzeba mieć 30 stopni, żeby dobrze spędzić czas. Patrząc jednak na pogodę w całym regionie, parasol nadal pozostaje jednym z najważniejszych gadżetów i to chyba tak będzie do końca dnia. Ale wiecie, jak to jest nad morzem. Wystarczy kwadrans słońca i od razu pojawiają się osoby, które powiedzą, ale piękna pogoda, nawet jeśli 5 minut wcześniej padało, prawda? Pozdrawiamy wszystkich spacerujących po plaży, nie tylko w Karwi, ale też nad Zatoką. W Radiu Nordo za chwilę sprawdzimy, czy łatwo, czy trudno dojechać do tych nadmorskich kurortów. 15.30 meldujemy się z popołudniowym raportem drogowym. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
0: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
0: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową.

0: wydarzenia jest Neo Tools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Godzina 15.30 na zegarach. Michał Jaros przy mikrofonie. To właśnie ta pora, by zobaczyć, co tam dzieje się na drogach. Jeżeli siedzicie w tym momencie w samochodzie, no to pewnie jesteście nastawieni już na popołudniowe godziny szczytu, na korki, na utrudnienia. A ja wam już teraz mówię, czy są. No i niestety nie jestem zaskoczony, bo oczywiście, że jakieś tam są. Chociażby w takim Słupsku mamy zdarzenie drogowe, konkretnie na odcinku ulicy Witkacego pomiędzy skrzyżowaniem z Przemysłową, a skrzyżowaniem z Poznańską. Tak biegłem, żeby wam o tym powiedzieć, że aż tutaj normalnie oddech straciłem, ale na szczęście wy w większości miejsc za kółkiem tego oddechu nie stracicie, bo tak źle się sytuacja nie prezentuje. Czyżbym sobie zaprzeczał? No nie do końca, no bo na przykład mamy Lęborg, gdzie tak naprawdę tylko jedna droga się nam zapycha. To jest konkretnie Aleja Niepodległości. Poza tym całkiem sympatycznie sytuacja się prezentuje. Na Małe Trójmiasto Kaszubskie też jedziemy już bez żadnych problemów. W samym Małym Trójmieście Kaszubskim klasyka gatunku. Zanim dojedziemy do Wejherowa, no to mamy Kościcińską Górkę. Powiem szczerze, nie chciałbym tutaj być w tym momencie. W samym Wejherowie największy ruch w tym momencie utrzymuje się w rejonie przejazdów kolejowych, co chyba nikogo nie dziwi. Może troszkę na Rzeźnickiej. Reda raczej przejezdna poza fragmentami ulicy Puckiej oraz ulicy Gdańskiej. Rumia też nieźle się prezentuje. No i jeszcze szybki rzut oka na Gdynię, chociaż może nie taki szybki, no bo już na start zaczynam od zdarzenia drogowego na wyjeździe obwodnicy Trójmiasta w ulicę Morską. Dalej mamy jeszcze takie sytuacje, jak na przykład Eugeniusza Kwiatkowskiego tuż przed wjazdem do obwodnicy. Śródmieście raczej przejezdne, południowa część Gdyni. Najgorzej prezentuje się ulica Wielkopolska. Tutaj auto dosłownie na aucie.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: A jak tam temperatura się nam dzisiaj prezentuje? No szału tutaj nie ma, można zapomnieć, że lato już dosłownie za rogiem. Dziś na termometrach jedynie, chociaż może z drugiej strony, aż 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieruni, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i szalone 17 stopni w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1008 hektopaskali, wiatr utrzymuje się słaby, umiarkowany, choć może być porywisty, a chmur na niebie to mamy pod dostatek.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: disco.
1: Italo Disco i zespół The Colors bardzo fajnie wchodzi we wtorek. Nawet kto pracuje przy biurku, namawiam do tego, żeby się trochę ruszyć, wstać, pokręcić. Na pewno kręgosłup nam podziękuje. Śledzimy mundialowe mecze. Za nami Iran-Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska z Urugwajem 1-1 i Belgia z Egiptem też remis 1-1. A dzisiaj w grupie I o godzinie 21 będziemy mogli obejrzeć Francję z Senegalem, a później Irak zagra z Norwegią. I tak się składa, że za chwilę w fali ciekawostek przygotowałem dla Was genezę powstania hymnu na Mundial 2026, który w tym roku ponownie zaśpiewała Shakira. Piosenka się nazywa Daj Daj i zaraz po fali ciekawostek zagramy. Zostańcie z nami.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Halo, rodzice z Wejherowa, żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek, to spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
7: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.

0: Reklama.
1: Fala ciekawostek.
2: Shakira po raz kolejny połączyła muzykę z piłkarskimi emocjami. Kolumbijska gwiazda wspólnie z nigeryjskim artystą Barnaboyem nagrała Die Die, oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026.

Słowo daj daj, wywodząca się z hiszpańskiego okrzyku motywacyjnego oznaczającego dalej dalej, ma zachęcać do wspólnego przeżywania sportowych emocji. Shakira od lat towarzyszy piłkarskim mistrzostwom świata. W 2006 roku wystąpiła podczas ceremonii zamknięcia w Niemczech, wykonując Hips Don't Lie i Bambu. 4 lata później podbiła świat przebojem Waka Waka, oficjalną piosenką mistrzostw RPA, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych mundialowych hitów. W 2014 roku wróciła z utworem La La La, promując turniej w Brazylii. Singiel Daj Daj zadebiutował 14 maja, kilka dni później premierę miał oficjalny teledysk. W klipie pojawiają się największe gwiazdy światowego futbolu, w tym m.in. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland czy Alphonso Davies. W teledysku wykorzystano także archiwalne ujęcia z poprzednich mundiali, nawiązania do legend piłki nożnej oraz symboliczne lokalizacje związane z gospodarzami mundialu i historią futbolu.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wtorkowe granie w Radiu Norda FM do 18 Nordo na fali. Za nami połowa czerwca, czyli niebawem wakacje, a przed wakacjami są dwa typy uczniów. Jedni odliczają dni do końca roku szkolnego, a drudzy odliczają minuty. W drugim liceum ogólnokształcącym w Słupsku postanowili jednak, że ostatnie dni przed wakacjami nie będą spędzone wyłącznie na patrzeniu w kalendarz. Już jutro odbędzie się tam piknik samorządu uczniowskiego i dzień sportu. Będą mecze siatkówki, uczniowie kontra nauczyciele, turniej piłki nożnej, karaoke, mnóstwo sportowych emocji, a jak dobrze wiemy, mecz na nauczyciele kontra uczniowie to nie jest zwykły mecz. To często kwestia prestiżu na najbliższe kilka miesięcy. No a do tego będzie można zjeść coś słodkiego i zrobić coś dobrego, bo cały dochód z piknikowego stoiska gastronomicznego trafi do schroniska dla zwierząt w Słupsku. A więcej o tym wydarzeniu już za chwilę w serwisie regionalnym Radia Norda FM. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46.

0: Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie. Reklama.
1: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy, potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
2: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony. Na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. Na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
3: Ten, który stał z tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
1: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciasta odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
4: Janusz Ludwiczak, zapraszam na wiadomości z regionu na antenie Radia Nord FM. Dla puckiej policji miniony weekend okazał się wyjątkowo pracowity. W sobotę wieczorem w Dażlubiu funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 38-letniego mieszkańca Bolszewa kierującego Fiatem. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Szczególny niepokój budzi fakt, że w jego samochodzie znajdował się również 7-letni syn. Kolejnego nietrzeźwego kierowcę policjanci ujawnili w Lisewie. W trakcie interwencji związanej ze zgłoszeniem dotyczącym agresywnego mężczyzny ustalili, że kierował on samochodem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badania wykazały ponad 3,5 promile alkoholu w organizmie 33-latka. Z kolei w niedzielę po południu w Pucku funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Oplem. Przeprowadzone badanie wykazało, że znajdował się on również w stanie po spożyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a o dalszych losach zdecyduje sąd. Policja przypomina, kierowanie samochodem po alkoholu stwarza śmiertelne zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Praca Natalii Gracz i Olgierda Szopińskiego ozdobi przejście podziemne przy wzgórzu Świętego Maksymiliana. Propozycja ta okazała się najlepsza spośród 22 zgłoszonych. Rozstrzygnięto konkurs zatytułowany Mural na stulecie miasta Gdyni w przejściu podziemnym wzgórze Świętego Maksymiliana. W jego ramach pracę oceniała komisja konkursowa złożona z przedstawicieli środowisk artystycznych, urbanistycznych, naukowych oraz reprezentantów dzielnicy wzgórze Świętego Maksymiliana. Jak podkreślono w uzasadnieniu, autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali rozwiązanie nawiązujące do historii Gdyni oraz jej artystycznego dziedzictwa. W projekcie można dostrzec inspiracje twórczości.

0: twórczością Kazimierza Ostrowskiego, artysty związanego z miastem, który mieszkał i tworzył w Gdyni. Mural autorstwa Natalii Gracz i Olgierda Szopińskiego już niebawem będzie można podziwiać w przejściu podziemnym przy wzgórzu Świętego Maksymiliana w Gdyni. W Szkole Podstawowej imienia Lotników Morskich w Siemierowicach w gminie Potęgowo odbyła się ogólnopolska akcja Jak nie czytam, jak czytam, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Akcja miała charakter integracyjny i angażowała całą społeczność szkolną. Uczestnicy wspólnie promowali czytanie jako wartościową formę spędzania wolnego czasu. W wydarzeniu wzięła udział również zastępca wójta gminy Cewice, Joanna Parszewska. Samorząd podkreślił znaczenie inicjatyw zachęcających młodych ludzi do sięgania po książki oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych. Przedstawiciele gminy zwracają uwagę, że tego typu przedsięwzięcia pokazują, iż promocja czytelnictwa może odbywać się w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Organizatorom oraz uczestnikom podziękowano za zaangażowanie i stworzenie wydarzenia, które nie tylko promuje książki, ale także integruje uczniów, rodziców i nauczycieli. Akcja Jak nie czytam, jak czytam od lat zachęca młodych ludzi w całej Polsce do odkrywania świata literatury i rozwijania swoich pasji. Przed uczniami drugiego LO imienia Adama Mickiewicza w Słupsku dwa dni pełne sportowych emocji i dobrej zabawy. Już w środę na boisku przy sali gimnastycznej odbędzie się piknik samorządu uczniowskiego połączony z Dniem Sportu. W programie znalazły się m.in. mecze siatkówki, w których naprzeciw siebie staną uczniowie i nauczyciele. Ponadto klasowe konkurencje sprawnościowe oraz turniej piłki nożnej o tytuł mistrza liceum. Dla uczestników i kibiców przygotowano także karaoke. Wydarzenie będzie miało również cel charytatywny. Podczas pikniku działać będzie stoisko gastronomiczne, oferujące m.in. ciasta, gofry, popcorn, tosty i napoje. Cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie schroniska dla zwierząt w Słupsku. A sportowe zmagania odbędą się również następnego dnia. 18 czerwca uczniowie wezmą udział w turnieju kręglarskim, w którym czteroosobowe reprezentacje klas powalczą o zwycięstwo. Na najlepszych czekają puchary i medale, a organizatorzy zapowiadają również słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: -15 stopni Celsjusza to nie jest zła temperatura, no ale nie w połowie czerwca byśmy chcieli, żeby było troszkę cieplej. Lato zaraz będzie, a tutaj tylko 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierowi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, no i nieznacznie cieplej, 17 stopni w Gniewinie i Luzinie. Chmur wciąż dużo, wciąż pojawiają się przelotne opady deszczu, a ciśnienie utrzymuje się dość niskie, choć nie ekstremalnie niskie, około 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Norda, Norda.

0: I to już prawie kwadrans po 16. Radio Norda FM we wtorek. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. No właśnie, wtorek, 16 dzień czerwca i swoje imieniny dzisiaj obchodzą m.in. Aneta, Alina, Justyna i Benon. I wszystkim solenizantom jak zwykle życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i samych pogodnych dni. Nawet jeśli za oknem pogoda czasem ma inne plany, kartka z kalendarza podpowiada nam dzisiaj, że mamy Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. I jestem ciekaw, ilu słuchaczy właśnie pomyślało, no bardzo fajne święto, szkoda, że moja rodzina o nim nie pamięta. No i nie wiem, czy znacie takie przysłowie, które mówi, że nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. Bo patrząc na pogodę w ostatnich dniach, można odnieść wrażenie, że czerwiec bardzo poważnie potraktował to powiedzenie. To tyle, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza. Do 18:00 program Nordo na fali, dajcie głośniej, bo w tej godzinie będziemy fajnie grali. Będzie Alan Walker, Calvi i Remy, pojawi się Dr. Alban. Przed 17:00 Elton John i Dua Lipa, no i Blanka ze swoim singlem solo. Sprawdzimy, co na drogach regionalnych i oczywiście o 16:30 wpada zagadka dnia. Bądźcie z nami. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapraszam.

0: morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, Avutools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja sytmenosty. Brac na łycek.
2: Brac na łycek.
3: Brac na łycek.
2: Brac na łycek.
3: Powodować ucieczkę.
2: Powodować ucieczkę.
1: Strach mnie bierze na łycek, ciś zableci kłet.
2: Cykor ze mnie, że szkota gadać.
1: Strach mnie bierze na łycek, ciś zableci kłet.
2: Brac na łycek.
3: Powodować ucieczkę.
2: Brac na łycek.
3: Na łycek.
2: Łycek.
3: Powodować ucieczkę.
2: Brac na łycek.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: To jest Radio Nordo FM i wtorkowe wydanie programu Nordo na fali. Wiem, że fajnie się tego słucha w samochodzie. Sanak za nami. Coraz większy przedwakacyjny ruch w naszym regionie. Kierowcy, uważajcie na siebie. No i najbliższe dni przyniosą trochę zmian. O tym będziemy mówić za chwilę w ostatnim raporcie drogowym Radio Nordo FM. Zajrzymy m.in. do Słupska, bo od czwartku część autobusów pojedzie objazdami z powodu remontu drogi. Będziemy też w Potęgowie, bo tam planowane jest zamknięcie wiaduktu przy ulicy Głuszyńskiej. To będzie raport drogowy w Radiu Norda, a po 16.30 czekam na Was na Facebooku z zagadką dnia.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia. Nauka przez zabawę.

0: pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem!
1: Reklama.
2: To już 16.30 w Radiu Nord FM, ostatni raport drogowy. Mamy kilka ważnych informacji, posłuchajcie. Na początek utrudnienia dla pasażerów w Słupsku. Od środy zmienią się trasy autobusów. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Słupsku muszą przygotować się na zmiany, bo od 18 czerwca w związku z remontem na odcinku od ronda przy ulicy Bohaterów Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Sułkowskiego zmienione zostaną trasy autobusów linii 8 i 21. Autobusy jadące w kierunku Hubalczyków i Szpitala pojadą objazdem przez ulicę Wiejską i Kniaziewicza oraz okolice Uniwersytetu i osiedla Westerplatte. Z obsługi wyłączone zostaną przystanki nad Śluzami, Arciszewskiego, osiedla Akademickie, Jarzębinowa i Kasztanowa. Zmiany obejmą także kursy w kierunku Parku Wodnego, ulicy Dmowskiego i Centrum Handlowego Jantar. Na trasie objazdu autobusy pojadą przez osiedle Westerplatte, jednostka wojskowa, Uniwersytet, ulicę Kniaziewicza i Wiejską. W tym kierunku nie będą obsługiwane przystanki Kasztanowa, Jarzębinowa, osiedla Akademickie oraz Arciszewskiego. Zmiany zaczną obowiązywać od czwartku, 18 czerwca. A w gminie Potęgowo planowane jest czasowe zamknięcie wiaduktu w ciągu ulicy Guszyńskiej w związku z przebudową linii kolejowej nr 202 prowadzoną przez PKP. Jak informują władze gminy, na ten moment nie został jeszcze ustalony dokładny termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu. Na czas wprowadzenia prac wyznaczony zostanie objazd dla samochodów nowo wybudowaną drogą przebiegającą przez Darżyno, Potęgowo i Głuszynko. Dla pieszych i rowerzystów przewidziano możliwość bezpiecznego przejścia pod wiaduktem w specjalnie zabezpieczonym tunelu, który będzie funkcjonował od czasu wykonania docelowego przejścia w poziomie toru. Obecnie wykonawca inwestycji prowadzi działania związane z przygotowaniem oznakowania pojazdu. Samorząd zaznacza, że szczegółowe informacje, w tym dokładny termin zamknięcia wiaduktu, zostaną podane po otrzymaniu oficjalnego harmonogramu prac, a mieszkańcy proszeni są o śledzenie bieżących komunikatów gminy. I jeszcze na koniec informacja dla zmotoryzowanych mieszkańców Słupska. Od godziny 6 rano w czwartek do około godziny 23 w sobotę, 20 czerwca, dla ruchu kołowego zamknięty zostanie całkowicie Plac Zwycięstwa. Ponadto postój taksówek wraz z miejscem postoju dla autokarów zostaną tymczasowo przeniesione w inne miejsce. Jak informują słupscy urzędnicy, za złamanie zakazu parkowania kierowcy muszą się liczyć z odholowaniem pojazdu i pokryciem kosztów. Zmiany w organizacji ruchu na Placu Zwycięstwa związane są z przygotowaniem do 125. urodzin ratusza i związanym z tym programem wydarzeń, m.in. wieczorem atrakcji i koncertem dla mieszkańców.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: W regionie dzisiaj tylko 16 stopni pokazują termometry, no i na pewno nie jest to wymarzona pogoda jak na moment, kiedy już niebawem lato zapuka do naszych drzwi. Takie temperatury można odczuć dzisiaj w Gdyni, w Wejherowie, w Słupsku i w Luzinie, nad morzem 15 stopni. I w województwie pomorskim wciąż duże zachmurzenie i do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu. Podobnie będzie wieczorem i w nocy, a jutro troszkę cieplej, nawet 19 stopni w Słupsku i w Lęborku.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: To są te przeboje, które znamy tylko z Radia Nordo FM. Dr. Alban, It's My Life. Tak gramy we wtorek w Nordzie na fali. I do 18 jesteśmy razem. Proszę Państwa, no dobrze, właśnie wtorek, więc czas sprawdzić, kto dziś ma refleks, kojarzenia i trochę szczęścia. Jak zwykle o tej porze startujemy z zagadką dnia. To wszystko na profilu facebookowym Radia Nordo FM. I dzisiaj mamy trzy słowa: pieniądze, przelew i poczta. I Wasze zadanie jest bardzo proste, bo trzeba połączyć te słowa i odgadnąć hasło, które mam dziś w głowie i które ujawnimy przed godziną 18 w finale naszej zabawy. A hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów i to jest moja pierwsza wskazówka. Będą jeszcze dwie. Gramy dzisiaj o płytę z edukacyjnymi piosenkami. Zozi, to też ważne. Bardzo fajna, wesoła płyta, raczej kierowana oczywiście dla dzieci. Myślę, że w sam raz do posłuchania na lato, na wakacje, płyta z piosenkami edukacyjnymi. No to spróbujmy rozpracować hasło: pieniądze, przelew i poczta. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Kombinujcie, zapraszam, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce.
5: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
7: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: znać.
1: Okno na kulturę.
2: Na antenie Radio Nord FM nadszedł czas na informacje kulturalne, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Wieczór tylko dla pań. Kino, rozmowy i słodki poczęstunek w Lęborku. W codziennym biegu między pracą, obowiązkami domowymi i troską o najbliższych często brakuje czasu wyłącznie dla siebie. Właśnie dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się wydarzenia, które pozwalają choć na chwilę zwolnić tempo, spotkać się z innymi kobietami i spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Lęborskie Centrum Kultury Fragata zapraszają na kolejne spotkanie z popularnego cyklu Kobieta pełna życia. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 23 czerwca i tradycyjnie połączy relaks, inspirację oraz dobrą rozrywkę. Organizatorzy podkreślają, że nie będzie to zwykły seans filmowy. Spotkanie rozpocznie się od wspólnej chwili przy kawie i kawałku ciasta. Ma to być czas przeznaczony na rozmowę, wymianę doświadczeń i spotkanie z innymi kobietami, które podobnie jak uczestniczki szukają chwili oddechu od codziennych obowiązków. Po słodkim poczęstunku przyjdzie czas na filmową podróż. Tym razem widzowie obejrzą francuską komedię Książę. Produkcja opowiada historię młodego mężczyzny przyzwyczajonego do wygodnego życia i nieograniczonego dostępu do pieniędzy. Zirytowany jego rozrzutnością ojciec postanawia dać synowi nietypową lekcję. Organizuje starannie przygotowaną mistyfikację, w wyniku której młody człowiek zaczyna wierzyć, że znalazł się na dworze króla Ludwika XIV. To, co początkowo wydaje się królewską przygodą, szybko okazuje się nieco bardziej skomplikowane. Na uczestniczki czekają także dodatkowe atrakcje. Tradycją spotkań z cyklu Kobieta pełna życia są niespodzianki, przygotowane dla szczęśliwych foteli. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 w Lęborskim Centrum Kultury Fragata 23 czerwca. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść z przyjaciółką, mamą, siostrą lub po prostu w gronie znajomych. A my słyszymy się na następnych informacjach kulturalnych już jutro o 8.45. Do usłyszenia.

0: Tak gramy we wtorek w Radiu Norda FM. Elton John i Dua Lipa. I dajcie głośniej, bo takich hitów będzie jeszcze więcej. Cała playlista jak zwykle na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane? W naszej zagadce dnia dzisiaj hasło, które składa się z dwóch wyrazów i podpowiem tylko, że ktoś coś wysyła, ktoś coś odbiera, a po drodze bardzo ważne są dane i kwota. To była taka moja bonusowa wskazówka, ale druga wskazówka to nadawca. Pieniądze, przelew, poczta, hasło składa się z dwóch wyrazów, nadawca. I kto już ma jakiś pomysł i wie, jakie jest hasło, zapraszam w komentarzach na profilu Radia Norda FM. Próbujemy rozszyfrować hasło, a za chwilę u nas kolejny serwis regionalny, a po 17 wracam z ostatnią wskazówką.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
1: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
0: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
1: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Przemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.
3: To nasza siemałsko grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkosce.
2: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
3: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
2: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Przemudzie.
3: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
2: Serdecznie zapraszają wójt gminy Przemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I oczywiście Szymucka Grupa Teatralna.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
5: Reklama.
6: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą

0: Być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
1: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
0: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
2: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
3: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa, a organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
4: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
3: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
0: który rusza 29 czerwca.
5: Na wiadomości z regionu Radia Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Gmina Kosakowo pozyskała 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzięki tym środkom powstanie nowy kompleks sportowo-rekreacyjny. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska piłkarskiego typu Orlik, boiska wielofunkcyjnego oraz skateparku. Projekt obejmuje również wykonania zaplecza szatniowo-sanitarnego, oświetlenia całego kompleksu, ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz montaż stojaków rowerowych. Jak informuje wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc, realizacja inwestycji będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury wspierającej aktywny i zdrowy styl życia mieszkańców. Nowoczesny obiekt stworzy przestrzeń do uprawiania sportu, rekreacji i integracji społecznej, odpowiadając na potrzeby dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 6,5 miliona złotych. Gmina Kosakowo otrzymała na realizację zadania 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju został objęty 36-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, u którego funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany po kontroli drogowej przeprowadzonej na ulicy Kanałowej w Lęborku. Do interwencji doszło w piątkowe popołudnie. Policjanci patrolujący miasto zwrócili uwagę na rowerzystę, który na widok radiowozu zaczął nerwowo oglądać się za siebie. Funkcjonariusze postanowili go skontrolować. Przy 36-latku znaleźli foliowe zawiniątko z białym proszkiem. Mężczyzna przyznał, że przewozi narkotyki, a następnie badania wykazały, że zabezpieczona substancja to amfetamina lub jej pochodne. Po zatrzymaniu mężczyzny kryminalni przeszukali jego mieszkanie. W pudełku oznaczonym jako zestaw pierwszej pomocy oraz w innych opakowaniach znaleźli kolejne środki odurzające. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 60 gramów substancji, które według wstępnych ustaleń są marihuaną i amfetaminą. Następnego dnia zatrzymany usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

0: Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Śledczy ustalają teraz pochodzenie zabezpieczonych substancji oraz cel ich posiadania. Bezmyślnie narażał dzieci na niebezpieczeństwo, zakończył jazdę mandatem. O szczegółach mówi rzecznik słupskiej policji, młodszy aspirant Amadeusz Galus.
1: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego nie mogli wyjść ze zdumienia, kiedy zatrzymali do kontroli dostawczego busa. Jak się okazało, kierujący przewoził dwoje swoich dzieci w przedziale pasażerskim, jednak w żaden sposób nie zabezpieczył tych najmłodszych podróżników. Dziewczynka siedziała na drewnianych deskach położonych na siedzenie pasażera, a chłopiec jechał na stojąco. Spotkanie z policjantami zakończyło się dla ojca dzieci mandatem w wysokości 300 zł i 10 punktami karnymi.
0: Policjanci niejednokrotnie przypominają, że ważniejsze jest zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdami. Jest to jeden z najskuteczniejszych środków ochrony życia i zdrowia podczas wypadków drogowych. Ich używanie znacząco zmniejsza ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń, a nawet śmierci. Podobnie prawidłowo dobrany i odpowiednio zamontowany fotelik ochroni najmłodszych pasażerów nie tylko w chwili zdarzenia drogowego, ale nawet podczas gwałtownego hamowania. Lokator pomógł namierzyć skradziony rower. Kryminalnie odzyskali jedno ślad i zatrzymali 29-latka. Wejherowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru. Już na początku interwencji okazało się, że pokrzywdzony dysponuje bardzo cenną informacją. W saszetce znajdującej się przy rowerze pozostawił etui do słuchawek wyposażone w funkcję lokalizacji. Dzięki aplikacji w telefonie mógł na bieżąco sprawdzać miejsce, w którym znajdowało się etui, a tym samym śledzić prawdopodobną lokalizację ukradzionego jednośladu. Jak ustalili policjanci, jednoślad stał na prywatnej, ogrodzonej posesji, gdzie brama i furtka były zamknięte, ale nie na klucz. Rower nie był zabezpieczony blokadą, co przyciągnęło uwagę przechodzącego sprawcy. Wszedł na posesję i go ukradł. Dzięki sprawnej wymianie informacji oraz szybkiej reakcji, kryminalni wytypowali miejsce, w którym mógł znajdować się ukradziony rower. Po dotarciu pod wskazany adres na terenie Wejherowa, policjanci przeprowadzili czynności, które potwierdziły wcześniejsze ustalenia. W efekcie odnaleźli skradziony jednoślad, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież. Odzyskany rower wrócił do właściciela. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec Wejherowa. Mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Jak ustalili funkcjonariusze, był on już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, włamaniu oraz przestępstwa narkotykowe. Podejrzany został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet do 5 lat więzienia.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Dzisiejszy dzień do najupalniejszych nie należy. Nie należy nawet do specjalnie gorących. Po prostu jest lekko ciepławy. 16 stopni w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku, Kamelnice, 17 w Niemie, Luzinie, 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Zachmurzenie utrzymuje się naprawdę intensywne. Cały czas pojawiają się nam także w regionie przelotne opady deszczu, choć jakoś mocno dzisiaj nie leje. Do tego wszystkiego noc nie będzie zbyt upalna, ale jutro zrobi się już tylko cieplej.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

Tu Radio Norda FM i przypomnę, że mamy niezmiennie dopiero wtorek, 16 dzień czerwca. Do weekendu jeszcze daleko, ale to nie znaczy, że nie możemy zaszaleć, prawda? Szczególnie w takich rytmach Radio Norda FM. Wiktor Dyduła, wcześniej Pitbull i Pretty Woman. W tej godzinie Felix Jen, Alok i Deep Down. Będzie Agnes i duet Alesso i Katy Perry. Do 18 Norda na fali, Robert Jastrzębski, witam ponownie. Jak się nazywa ta operacja, kiedy ktoś pieniądze wysyła, a ktoś je później odbiera? Pieniądze, przelew i poczta. Takie mamy trzy słowa kluczowe w naszej zabawie skojarzeniowej. Hasło składa się z dwóch wyrazów i dwie wskazówki, które podałem: nadawca i odbiorca. I przypomnę, że gramy dzisiaj o tak

0: taką fajną, przyjemną płytę CD z piosenkami edukacyjnymi. Zozi, to też ważne.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

0: Kolejna propozycja na wtorkowe popołudnie. Do samochodu, do ogrodu, do domu, na domówkę, albo nawet do grilla. No podczas meczu raczej nie będziemy tego słuchać, rozumiem. No właśnie, bo to wszystkie oczy i uszy skierowane są obecnie na Mundial 2026, ale w regionie też żyjemy sportem. I uwaga, bo Wejherowo za chwilę zamieni się w prawdziwą stolicę polskiego boksu. Już od 22 czerwca do miasta zjadą najlepsi młodzi pięściarze i pięściarki z całego regionu, by rywalizować w młodzieżowych mistrzostwach Polski. No i za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają przygotowania do tej prestiżowej imprezy i co o organizacji mistrzostw mówi założyciel wejherowskiego klubu bokserskiego Gryf, pan Wojciech Wasiakowski, a całość przygotował dla was dzisiaj Tomek Smuga. Zapraszam o 17.30, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Fejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Ogromny sukces młodych koszykarzy ze Słupska. Szkoła podstawowa nr 16 triumfowała w wielkim finale.

0: Ale Orlen Oryk Basket Cup by Jeremy Sochan zdobywają tytuł mistrzów Polski w szkolnych rozgrywkach koszykarskich. W turnieju finałowym rywalizowało 16 najlepszych drużyn z całego kraju, reprezentujących wszystkie województwa. Reprezentanci Pomorza nie mieli sobie równych, kończąc zawody z kompletem zwycięstw. W drodze po złoto pokonali m.in. zespoły z Niemodlina, Starachowic, Bielska Podlaskiego i Włocławka. W wielkim finale zdecydowanie wygrali z PSP nr 2 Grójec 65-34. Subszczanie zdobyli również indywidualne wyróżnienia. Tytuł najlepiej asystującego zawodnika turnieju trafił do Krzysztofa Nitki. On oraz Michał Kaczmarczyk znaleźli się także w prestiżowej pierwszej piątce turnieju. Nagrodą dla wyróżnionych zawodników oraz trenera mistrzowskiej drużyny Roberta Jakubiaka będzie udział w specjalnym kampie w Stanach Zjednoczonych, organizowanym przez reprezentanta Polski w NBA Jeremiego Sochana. Warto podkreślić, że zawodnicy złotej drużyny na co dzień występują również w barwach Energa Brank Czarny-Słupsk. W minionym sezonie sięgnęli po tytuł wicemistrzów Polski do lat 13. Z koszykówki przechodzimy do boksu. Już w czerwcu Wejherowo będzie gospodarzem młodzieżowych mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet w boksie.
1: Jeżeli chodzi o nasz klub, to organizowaliśmy 2 razy mistrzostwa Polski juniorek w Bolszewie. W zeszłym roku organizowaliśmy 1 raz w Wejherowie. W tym roku organizujemy młodzieżowe mistrzostwa Polski, więc idzie nam to całkowicie sprawnie, bardzo dobrze. Władze Polskiego Związku Bokserskiego również to dostrzegają i dają nam możliwość organizacji coraz to ważniejszych imprez.
0: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM założyciel Wejherowskiego Klubu Bokserskiego Gryf Wojciech Wasiakowski. Zawody rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do 28 czerwca. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski odbywać się będą w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej. Zmieniamy dyscyplinę. PGE Wybrzeże Gdańsk wzmacnia skład przed nowym sezonem. Nowym zawodnikiem gdańskiego klubu został 22-letni islandzki obrotowy Thorvaldur Thorvaldsson. Piłkarz ręczny podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2028-2029. Thorvaldsson uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Islandii. Ostatnio reprezentował barwy Valur Reykjavik, z którym w sezonie 2025-2026 zdobył mistrzostwo kraju. W minionych rozgrywkach zdobył 46 bramek na parkietach islandzkiej ekstraklasy. Nowy zawodnik Wybrzeża ma również doświadczenie w młodzieżowych reprezentacjach Islandii. Występował m.in. na Mistrzostwach Świata Europy, a podczas Mundialu do lat 21 rozgrywanego w Polsce zdobył 15 bramek. Dla Islandczyka będzie to pierwszy zagraniczny klub w seniorskiej karierze. Jak podkreśla sam zawodnik, już podczas styczniowych treningów w Gdańsku przekonał się, że chce kontynuować rozwój właśnie w Wybrzeżu. Z transferu zadowolony jest również trener gdańskiej drużyny Patryk Rombel. Szkoleniowiec podkreśla, że Thorvaldsson imponuje nie tylko warunkami fizycznymi, ale także podejściem do pracy i dużym potencjałem rozwojowym.
2: Pora tradycyjnie już o tej porze sprawdzić, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Do najcieplejszych należeć nie będzie, choć różnica, jeśli chodzi o temperaturę w porównaniu do tych z dnia, też nie będzie bardzo duża. 13 stopni w nocy pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i równe 10 stopni w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż dość niskie wartości się utrzymują. Do tego wszystkiego dużo chmur i opady deszczu.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tu Radio Nordo, tu Robert Jastrzębski. Jeszcze jestem z wami do godziny 18 w programie Nordo na fali. Sprawdzamy, co można obejrzeć na dużym ekranie. No to myślę, że na początek dzisiaj sprawdzimy, co w Słupsku, czyli Kino Rejs o godzinie 18, Kumotry, a o godzinie 20 Sny o słoniach. To są propozycje z Kina Rejs w Słupsku, natomiast w Lęborku dzisiaj o godzinie 20 Straszny film. A kto w Trójmieście, no to zapraszamy do Gdyni. Tutaj dzisiaj w dużym kinie w IMAX-ie m.in. Dzień Objawienia i to premierowo o godzinie 18.15, o 20 i również o 21.30 w IMAX-ie. Drugie życie o 18.30 to również premiera w Gdyni, Straszny film o 19 i o 21.20, Obsesja o godzinie 20.15, Fani Star Warsów obejrzą w Gdyni jeszcze dzisiaj Mandalorian i Grogu o 17.45 i o 20.45, Władcy Wszechświata o 19.15, Diabeł ubiera się u Prady 2 o 19.30 i jeszcze jedna propozycja na wieczór w Gdyni to Zawodowcy o 21.10.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

0: Tu Radio Nord FM i w głośnikach Will.i.am, This is Love. No i wszystko jasne, proszę Państwa. Przekaz pieniężny. Przekaz pieniężny to jest prawidłowa odpowiedź w naszej zabawie skojarzeniowej. Pieniądze, przelew i poczta. Hasło składa się z dwóch wyrazów: nadawca i odbiorca. I długo nie trzeba było czekać na pierwszą i precyzyjną poprawną odpowiedź, bo zdarzyło się to ponownie w pierwszym komentarzu i z wielką precyzją zrobiła to dzisiaj pani Anna Maszota. Prosto programu Nordo na fali, wielkie brawa. Anna dzisiaj wygrywa płytę Zozi, to też ważne, czyli taka fajna płyta z piosenkami edukacyjnymi. A ja dziękuję wszystkim za udział. Były przelewy, rachunki, usługi pocztowe i przekazy pocztowe. A skoro hasłem był przekaz pieniężny, no to życzę Wam, żebyście jak najczęściej byli po stronie odbiorcy, a trochę rzadziej po stronie nadawcy. Albo niech wszystkie przekazy pieniężne, które do Was trafiają, będą większe od tych, które musicie wysyłać. Jeszcze raz gratulacje dla Anny. A na koniec jeszcze tylko dodam, że inspiracją do hasła była kartka z kalendarza, w której jest napisane, że mamy Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Do usłyszenia, do jutra. Robert Jastrzębski, cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
4: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem.

0: do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
1: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
2: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
1: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z Fundacji Heart and Mind.
3: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
1: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wegeburger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
4: Na wiadomości z regionu Radia Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Miniona niedziela w Redzie upłynęła pod znakiem kolejnego święta. Tamtejszy stadion wypełnił się młodymi zawodnikami, którzy wzięli udział w ogólnopolskim meetingu lekkoatletycznym. Weekend pod znakiem Dni Redy obfitował w różnego rodzaju wydarzenia. Jednym z nich było niedzielne zgromadzenie sportowe, które odbyło się na terenie Mosiru.
5: Dzisiaj lekkoatletyka ogromne w historii Redy, chyba największe wydarzenie tego typu, bo każde co roku jest większe. Organizator to UKS 1 Reda. Jak widać za mną, za moimi plecami, z każdej innej strony mamy tutaj ponad 500 samych zawodników, więc plus trenerzy, plus rodzice, plus opiekunowie, to jest naprawdę ogromne grono ludzi i ponad 1000-1050 osobostartów, więc impreza będzie trwała do wieczora.
4: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. Ogólnopolski meeting lekkoatletyczny przyciągnął do siebie także wielu gości, którzy zechcieli towarzyszyć młodym sportowcom w ich rywalizacji. Podczas wydarzenia nie zabrakło wyjątkowego momentu.
5: Odsłaniamy dzisiaj odcisk dłoni naszej chodziarki z kilkudziesięcioletnim stażem, choć pani Janina Łuniewska wygląda cały czas bardzo, bardzo młodo. To osiąga niezwykłe sukcesy na arenie nie tylko ogólnopolskiej, nie tylko europejskiej, ale światowej. Jej małżonek również. Ale dzisiaj będzie odsłonięcie odcisku jej dłoni w naszej takiej mini alei gwiazd, którą z każdym rokiem staramy się budować.
4: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert.
6: Zadowolenie, ekscytacja. Nigdy nie przypuszczałam, że kilkadziesiąt lat zaangażowania w sport będzie uwieńczone gwiazdą. W wieku szkolnym, szkoły średniej byłam sprinterką, skakałam w dam. Potem było wychowanie dzieci, a potem znowu jakby wróciłam do sportu. Ze względu na to, że mój mąż był chodziarzem, cały czas trenował. Chłopcy też zaczęli trenować, także ja tak jakby naturalnie weszłam do tego chodu sportowego.
4: Dodaje chodziarka Janina Łuniewska. I tak ze sportem idzie przez życie, czego należy pogratulować. A wszystkim młodym sportowcom życzyć kolejnych wspaniałych możliwych dobicia rekordów i stawania na najwyższych stopniach podium. Policyjna kontrola drogowa przeprowadzona w Lęborku doprowadziła do zatrzymania kierowcy podejrzewanego o prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających oraz pasażera, który był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na Alei Niepodległości. Policjantki ruchu drogowego zatrzymały do kontroli 31-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego kierującego Peugeotem. Jego nerwowe i nadpobudliwe zachowanie wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszek. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu, jednak narkotest wskazał możliwość zażycia metamfetaminy oraz innych narkotyków.

0: Policjantki zatrzymały kierowcę, odebrały mu prawo jazdy i zabezpieczyły pojazd. Od mężczyzny pobrano również krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas interwencji sprawdzono także dane 28-letniego pasażera, mieszkańca Lęborka. Okazało się, że jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe. Mężczyzna został zatrzymany i ma zostać przewieziony do zakładu karnego. Jeżeli badania krwi potwierdzą obecność środków odurzających w organizmie kierowcy, podczas prowadzenia pojazdu usłyszy on zarzut zagrożony karą do 3 lat więzienia oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. 26 czerwca planowane jest otwarcie nowej drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem i Lęborkiem. Zanim to jednak nastąpi, będzie niepowtarzalna okazja, by przysłowiową gołą stopą przejść się brakującym fragmentem trasy kaszubskiej. Na rajd pieszo-rowerowy pomiędzy węzłami Budy i Poprowniki zaprasza dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, Grzegorz Gurłacz.
1: Zbliża się moment otwarcia trasy S6. Zanim to jednak nastąpi, wspólnie z inwestorem i wykonawcą generalnym zapraszamy chętnych na rajd pieszo-rowerowy odcinkiem między węzłami Budy Poprowniki. Zapraszam piechurów, miłośników Nordic Walking, hulajnóg, rowerzystów do wspólnego przemarszu na odcinku 5 km drogą S6. Zobaczymy inwestycje z bliska i sprawdzimy, jak zmieniło nasz krajobraz.
0: Początek rajdu po trasie kaszubskiej w niedzielę o godzinie 16. Zbiórkę wyznaczono na węźle Budy. Po około godzinnym przemarszu na węźle w Obrownikach zaplanowano wspólne spotkanie integracyjne. Na przystani kajakowej w Damnie odbędzie się ognisko z kiełbaskami i relaks nad rzeką. Organizatorzy zapewniają dojazd powrotny z Bobrownik do Damnicy na miejsce startu.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
4: Upały ostatnio dość mocno sobie odpuściły. Dziś jedynie 16 stopni mamy maksymalnie w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Nawet odrobinę chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 15 i nieznacznie cieplej 17 stopni w Gniewinie i Lurdzinie. Na barometrach z kolei stosunkowo niska wartość, około 1008 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie cały czas utrzymuje się dość intensywne, a z tych chmur cały czas mogą się nam pojawiać przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
5: Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.

0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cigle. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo.

0: troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Ewa Farna zapisała się w historii czeskiej muzyki, wyprzedając 3 koncerty z rzędu na stadionie w Czechach. Artystka świętuje jubileusz 20-lecia kariery, gromadząc dziesiątki tysięcy fanów i udowadniając, że jej popularność nie słabnie. To pierwszy taki wyczyn wśród czeskich wokalistek w tym kraju. Ewa Farna, jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i Czechach, świętuje w tym roku 20-lecie swojej kariery artystycznej. Z tej okazji artystka przygotowała serię wyjątkowych koncertów na największym czynnym stadionie w Czechach. Początkowo planowano tylko jeden występ, jednak ogromne zainteresowanie sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się na 2 dodatkowe terminy. Wszystkie 3 koncerty zostały błyskawicznie wyprzedane, a na 2 pierwszych koncertach pojawiły się dziesiątki tysięcy fanów. Ewa Farna jako pierwsza czeska wokalistka wystąpiła 3 dni z rzędu w Fortunie Arenie, bijąc historyczny rekord frekwencyjny. Dotychczas taki wyczyn udał się jedynie Markowi Stratnemu w 2023 roku. Była spektakularna oprawa wizualna, rozbudowana scena, choreografia oraz oczywiście największy przebój artystki. Ewa Farna od 2 dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku muzycznym. Już jako nastolatka podbiła listy przebojów w Polsce i Czechach, a jej utwory Cicho, Ewakuacja czy Bez łez na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Równolegle rozwijała swoją karierę na rynku czeskim, gdzie jej albumy zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a kolejne trasy koncertowe przyciągały tłumy słuchaczy.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
0: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
0: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
1: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zadzwoń 726 004 004.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Grażyna Bąkiewicz, Deszcz.
2: Co za pogoda, pada i pada,
1: narzekały dzieci. Usłyszał to Deszcz.
3: Już więcej nie będzie padać.
1: Obraził się, zabrał chmury i poszedł sobie. Początkowo wszyscy się cieszyli, lecz wkrótce nastała susza. Deszcz jednak ani myślał wracać. Udawał, że nic go to nie obchodzi. Kwiaty zawołały na pomoc czarodzieja. Ten wymyślił 1000 zaklęć na padanie deszczu, ale żadne nie poskutkowało. Wyczarował więc długą drabinę, wspiął się po niej i przedziurawił chmurkę, żeby wyleciały kropelki. Ale deszcz szybko zawiązał supeł na obłoku i uciekł z nim w najdalszy kąt nieba. Drzewa i trawy zżółkły już z pragnienia. Czarodziej machnął ręką na czary i zabrał się do pracy. Do kapelusza zaczerpnął wody ze stawu i rozbryzgał kropelki na ziemię. Potem jeszcze raz, jeszcze i tak ze 100 razy. Deszcz tylko śmiał się z jego wysiłków.
3: Popadaj troszkę,
1: poprosił zmęczony czarodziej.
3: Tam, dzieci mnie nie lubią, nie będę padał.
2: Popadaj, wyczaruję ci kolorowe kropelki i wszyscy cię polubią.
1: Czarodziej powiedział czary mary i na ziemię spadły czerwone, zielone, żółte i różowe krople, jakby rozprysła się tęcza. Wszystko w mieście było ufarbowane. Domy w czerwone pasy, jezdnie niebieskie, trawniki fioletowe, nosy dzieci złote, a policzki w indiańskie wzory. Ludzie uciekali do domów, bo myśleli, że to awaria w fabryce farb. Czarodziej też uciekł, bo spodziewał się awantury.
3: Nie martwcie się, zaraz wszystko wymyję,
1: zawołał uszczęśliwiony deszcz. Już wiedział, do czego jest potrzebny. Zebrał wszystkie chmurki, potrząsnął nimi i zaczęła się wspaniała ulewa. Ludzie z radości wyszli na ulicę. Po chwili miasto lśniło czystością. Domy znów były białe, jezdnie czarne, a trawniki zielone, tylko buzie niektórych dzieci zostały kolorowe.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.
6: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe na setne urodziny Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
6: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
8: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
6: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła

0: mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
1: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
0: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i potańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
2: Na wiadomości z regionu Radia Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Legendarny spacer przez Zatokę Pucką już za nami. Odbyła się 26. edycja Marszu Śledzia. Wydarzenie to rozpoczęło się w Kuźnicy. Uczestnicy przemierzali płcizny oraz głębsze fragmenty Zatoki, a po kilku godzinach wysiłku dotarli do mety przy Szperku Rewskim. Po drodze nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku, a najtrudniejszym momentem okazało się pokonanie najgłębszego odcinka trasy przy wsparciu rybackich kutrów. Uczestnicy podkreślali m.in. wyjątkowy klimat tego wydarzenia.
3: Było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam, jest super.
2: Wspomina Ania Lenartz z Wejherowa. Dla części osób tegoroczna edycja była pierwszym spotkaniem z legendarnym marszem.
4: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. Mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec. Nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei po środku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
2: Wskazywał Damian Stasiak z Wrocławia. Po dotarciu do mety na uczestników czekał posiłek regeneracyjny oraz uroczyste podsumowanie wydarzenia. Zwieńczeniem 26. Marszu Śledzia było wręczenie pamiątkowych oznak i nagród, a zdjęcia z tego niezwykłego wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy gminy Łęczyce, korzystający z kotłów grzewczych klasy 3 i 4, powinni pamiętać o zbliżającym się terminie wynikającym z przepisów uchwały antysmogowej dla Pomorza. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, urządzenia tego typu mogą być użytkowane jedynie do 31 sierpnia. Po tym terminie konieczna będzie eksploatacja źródeł ciepła spełniających aktualne wymagania środowiskowe. Przepisy przewidują kilka możliwości zastąpienia starszych kotłów. Mieszkańcy mogą zdecydować się m.in. na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, ogrzewanie gazowe, systemy zasilane lekkim olejem opałowym, energię elektryczną lub urządzenia na paliwo stałe zgodnie z wymaganiami ekoprojektu. Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy jakości powietrza w regionie. Samorząd gminy Łęczyce przypomina, że warto odpowiednio wcześniej zaplanować modernizację systemu ogrzewania. Osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła mogą uzyskać informacje dotyczące dostępnych programów wspierających takie inwestycje bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Łęczycach. Władze zachęcają mieszkańców do sprawdzenia swoich instalacji i podjęcia działań jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu. 4 pijanych kierowców zostało zatrzymanych w powiecie słupskim. Jedna z nich już usłyszała wyrok. Miniony weekend na drogach powiatu słupskiego upłynął pod znakiem walki z nietrzeźwymi kierowcami. Policjanci drogówki zatrzymali aż 4 osoby, które zdecydowały się prowadzić samochody po spożyciu alkoholu. Pierwszy z kierowców został zatrzymany w sobotę rano na ulicy Wiejskiej w Słupsku. Badanie wykazało, że 41-letni mieszkaniec powiatu miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Niemal w tym samym czasie patrol drogówki zatrzymał 37-letnią kobietę kierującą Volkswagenem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jej problemy z utrzymaniem toru jazdy. Alkomat wykazał prawie 2 promile alkoholu. Kobieta trafiła do policyjnej celi, a jej sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Już w niedzielę sąd skazał ją na 6 miesięcy ograniczenia wolności, orzekł 4-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

0: mechanicznych oraz zobowiązał ją do wpłaty łącznie 10 tysięcy złotych na wskazane cele. Dodatkowo kobieta została obciążona kosztami sądowymi. Kolejny nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w Dębicy Kaszubskiej dzięki reakcji świadków, którzy podejrzewali, że kierujący Renault może być pijany. Ich przypuszczenia potwierdziło badanie alkomatem. 61-latek miał blisko 2 promile alkoholu. W niedzielę policjanci interweniowali także po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny, któremu świadek odebrał kluczyki po tym, jak ten przejechał samochodem pod jeden ze sklepów w powiecie słupskim. Badanie wykazało, że 45-letni mieszkaniec Gdyni miał aż 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Policja przypomina, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Odrobinkę sobie do przodu wybiegnijmy, zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Gorąco to nie będzie. 12 stopni tej nocy to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Grzybowie, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 9 w Wejherowie, Radzierumi, 8 w Gniewinie i Luzinie. Zachmurzenie cały czas utrzymuje się intensywne, mogą się także pojawiać przelotne opady deszczu, a ciśnienie utrzymuje się stosunkowo niskie. Dzisiaj na barometrach oglądamy około 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskiett.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.
5: Mieszko Beltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest pani Iwona Witke, kierownik referatu rozwoju i promocji w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
5: No dzisiaj się spotykamy w bardzo takim ważnym dniu, już przed dzień wielkiego wydarzenia. Po raz drugi będziemy organizować w Lęborku Wielkie Święto Powiatu Lęborskiego. Nie da się ukryć, że rozumiem, to jest takie pokłosie tej pierwszej edycji, która w zeszłym roku chyba wyjątkowo wyszła.
6: Jak najbardziej. Sprawdziła się doskonale założenia również tej imprezy, ponieważ kierowana była praktycznie do każdej grupy wiekowej. Trzymając się tego pierwszego scenariusza, braliśmy pod uwagę to, że fantastycznie się sprawdził. Również i w tym roku planujemy bardzo dużo atrakcji.
5: No i to jest chyba najważniejsze, bo jest co świętować. Nie da się ukryć, że powiat lęborski przez cały czas się rozwija, bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje, także w sferze właśnie kulturalnej, więc warto się po prostu tym pochwalić.
6: No uważamy, że nigdy kultury nie jest za dużo, więc staramy się jak najbardziej też jakby w tym zakresie działać i stąd właśnie otwartość Zarządu Powiatu Lęborskiego, aby organizować takie wydarzenia.
5: Zapowiadano już od paru miesięcy, no i teraz już wiemy, że w najbliższą niedzielę będziemy się bawić właśnie, no to najpierw powiedzmy, bo tu już bardzo mało czasu, gdzie, kiedy dokładnie?
6: Dokładnie w niedzielę najbliższą, od godziny 15 w parku Żeroma przy Ogólniaku Jedynce rozpoczynamy nasze wydarzenie.
5: I to wydarzenie przede wszystkim właśnie, o 15 rozpoczynamy, parę godzin, wielu atrakcji, program jest wręcz napchany. Ja trochę tak jak na niego patrzę, to powiem szczerze, bardzo ambitnie podeszliście do tego, żeby w paru godzinach zamknąć tak dużą ilość różnego rodzaju atrakcji.
6: A jesteśmy przekonani, że w pełni nam się to uda, natomiast tak jak wspominałam wcześniej, chcemy jak najbardziej, żeby każda grupa docelowa jakby znalazła ten swój program, punkt programu dla siebie, więc myślę, że ma ku temu okazję jak najbardziej w tych kilku godzinach.
5: No to porozmawiajmy o tym, co będzie się działo, bo tutaj Jasne.

0: Już od samego początku otwarcia imprezy będziemy mieli też no, taki szereg występów, powiedzmy sobie szczerze, grup związanych stricte z powiatem lęborskim. To będą uczniowie, to będą muzycy, pasjonaci po prostu kultury nasi, tak to można powiedzieć.
1: Tak, jakby pierwsza i druga część, podzielę tą imprezę jakby na trzy części. Ta pierwsza i druga jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o młodzież, to ja jestem w ogóle zafascynowana naszą młodzieżą z Ogólniaka Jedynki, którzy to bardzo ambitnie też podchodzą do zadania i nie ukrywam, że pomagają nam bardzo w tym wydarzeniu. Po pierwsze jakby w tej części kulturalnej, czyli mają utworzone dwa bloki. Jeden blok to będzie adresowany do dzieci, które kochają piosenkę disneyowską, że tak powiem, tak, bajkową i to właśnie w tej części będą ją prezentować. Natomiast drugiej, to jest fantastyczne, że młodzież sięga po repertuar od lat 50. i do 2000 roku zaprezentuje też podczas kilkudziesięciu minut. Widziałam te występy i naprawdę mogę śmiało Państwu powiedzieć, że będziecie zaskoczeni i na pewno zafascynowani tymi występami.
0: To ja się pochwalę, że ja także widziałem, bo tu chyba taki przedsmak był podczas wielkiej uroczystości jubileuszowej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, ale to nie tylko młodzież oczywiście, ale O1. Ja tylko chcę jeszcze wspomnieć, że jakby Rada Rodziców i również i młodzież, dyrekcja bardzo otwarcie wychodzi do tego wydarzenia. Również zdecydowała się na to, aby dzieci poprowadziły warsztaty, znaczy młodzież poprowadziła warsztaty z dziećmi. Są przygotowani również i nagrodowo, i również jeżeli chodzi o program, no fenomenalny. No oprócz tego jeszcze niezawodna nasza młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury. Będą się prezentowały jak najbardziej, będzie to grupa wokalna Voice Steps. Ale, no jeszcze co ważne, dla osób, które lubią bluesa, lubią rocka, również się pojawi taki punkt programu, będzie to zespół Tylko Tak, którego wokalistą jest znany pan Andrzej Radajewski. No i jeszcze, dodatkowo, po tym koncercie poprowadzą wspólne granie jednego z utworów zespołu Jam, więc jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek predyspozycje do tego, aby grać na trójkącie, bębnie, gitarze, takiej, która nie wymaga podłączenia do prądu, czy jakkolwiek, nie wiem, cymbałki, cokolwiek, to drodzy Państwo, zapraszamy. Od najmłodszych po najstarszych, bo będziemy wykonywać ten utwór wspólnie. W zeszłym roku fenomenalnie się to sprawdziło, więc mam nadzieję, że w tym roku również.
0: W tym roku Harley Mui, no i nie da się ukryć, to tak, faktycznie legendarny utwór, jeszcze bardziej legendarnego zespołu. I to, co jest piękne, to chyba stworzymy jedną wielką lęborską orkiestrę.
1: Tak, okazuje się, że uzdolnionych muzycznie mieszkańców mamy cały ogrom, dlatego chcielibyśmy, żeby nie tylko gdzieś tam w przysłowiowych czterech ścianach pograli, ale również się zaprezentowali razem wspólnym graniem, a sprawia to ogromną frajdę, widzieliśmy to w zeszłym roku.
0: No warto jeszcze, teraz mamy parę dni to poćwiczyć, to jest kilka w miarę prostych akordów, powiedzmy sobie
1: tak,
0: szczerze.
1: Tak, dokładnie dwa, więc nie ma ich dużo, a jeżeli chodzi o utwór, podaliśmy te akordy również na naszym fanpage'u Powiatu Lęborskiego, więc zachęcamy, żeby zajrzeć. Póki co również będziemy przygotowani do tego, aby wydrukować i każdemu zainteresowanemu również przekazać.
0: No to pięknie, tak dotarliśmy już prawie do 18. No prawie, bo jeszcze przed 18 strażacy nam się pojawią.
1: Oj tak, w zeszłym roku, tak właśnie porównuję, w zeszłym roku mieliśmy możliwość obejrzenia skutków polania wrzątkiem, znaczy wodą rozgrzanego oleju. Ale to była duża ilość tego oleju, więc no taki wybuch był naprawdę znaczny. Strażacy zawsze pokazują te zagrożenia, więc jest ten akcent jeszcze taki podczas tej imprezy pokazania różnych zagrożeń, tak? Więc w tym roku pokrótce tylko Państwu zdradzę, że będzie palący się dom, tak? Palący się dom i kwestia ewakuacji, ale więcej nie powiem, bo liczę
0: naprawdę,
1: na to, że Państwo...
0: Naprawdę jakiś dom spalicie?
1: No na pewno sąsiedzi nie muszą się aż tak przejmować tym. Na pewno domy, które są dookoła będą, natomiast jakaś aranżacja mała będzie.
0: Okej, bo myślałem, że będzie jakieś losowanie. Dzisiaj padło tam.
1: Proszę przyjechać, zobaczyć. Na pewno Państwo naocznie zobaczą, jak to będzie wyglądało. Na pewno warto.
0: OSP Łebunia. No i tutaj...
1: Są niezawodni, jak najbardziej. Współpracują z nami od wielu lat w różnym zakresie i naprawdę bardzo się cieszymy, że się włączają bardzo otwarcie w takie wydarzenia.
0: W którym bloku teraz jesteśmy? Bo mówiliśmy na trzy, podzielimy, no to teraz
1: tak,
0: mamy kolejny
1: drugi
0: koncert.
1: Ale przechodzimy teraz do kwestii takiej sportowo, bardzo sportowej. Na pewno rodzice, którzy przyjdą ze swoimi pociechami, będą mogli chociaż na chwilę odsapnąć, ponieważ oprócz tradycyjnych skakańców, jeszcze do tego stworzyliśmy różne konkurencje sportowe, które będą się odgrywały też na tej głównej murawie naszej. A poza tym, no to co myślę, może przyciągnąć też sporą ilość widzów, którzy lubią lubią zawody strongman, to

nasz Eligiusz Grota poprowadzi Puchar Polski Północnej. Będzie to przerzucanie opony 400-kilogramowej, przepraszam, więc myślę, że widowisko też fajne, tym bardziej, że naprawdę fantastyczne postacie świata strongmanów właśnie ściąga na to wydarzenie.

0: Klasyki takie rockowe, troszeczkę też popowe. Jeżeli państwo lubią taką muzykę, to na pewno też się tutaj odnajdziecie.
1: No i Gwiazda Wieczoru.
0: Gwiazda Wieczoru, Ania Karwan. No, czekaliśmy na nią długo i bardzo się cieszymy, że możemy zrealizować ten koncert w Lęborku dla naszych mieszkańców. Komercyjnie jakiś czas temu była, natomiast na to wydarzenie, drodzy państwo, co najważniejsze, może przyjść każdy. Jest to wydarzenie w formule otwartej, czyli nie ma biletów wstępu. Każdy może przyjść posłuchać, a naprawdę warto. No, Ania jest jedną, myślę, że z fantastycznych wokalistek polskich, które pięknie śpiewają, które fantastycznie odczuwają feeling swoich utworów. Na pewno zachęcam do tego, aby państwo przybyli na to wydarzenie.
1: No i to jest też taka muzyka dla duszy uniwersalna troszkę, powiedzmy sobie szczerze, każdy w niej może odnaleźć kawałek siebie. No, nie ukrywajmy też, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych, bo i młodsi, i starsi widzowie są w stanie panią Anię odebrać bardzo
0: pozytywnie. Dokładnie tak. Myślę, że Ania nas i tak jeszcze zaskoczy. Kojarzymy z The Voice of Poland, kojarzymy fantastyczny wykonanie Prince'a, więc no właśnie, wszystko przed nami. Zapraszamy.
1: No to ten program, że leciliśmy sobie już tak oczywiście z grubsza, bo całość będziecie mogli państwo oczywiście w Lęborku w najbliższym niedzielę zobaczyć, ale mamy też wiele tych różnych atrakcji towarzyszących, które
0: tak,
1: się będą
0: działy. Tak, no chcę państwu powiedzieć, że przede wszystkim bardzo się cieszymy, że przyjedzie nasz powiat partnerski, powiat brzeski, zaprezentuje kulturę góralską, bo stworzyliśmy, że tak powiem, taką kooperację, współpracę już dawno temu. W zeszłym roku mieliśmy okazję pojawić się u nich na Święcie Śliwki z naszym folklorem, natomiast w tym roku pojawią się u nas. Ale oprócz tego oczywiście to, co powinno być przy takich imprezach, czyli ta duża strefa gastronomiczna, ale też sporo fantastycznych kramików sprzedażowych.
1: No i tutaj właśnie okazja do zapoznania się też z lokalnymi twórcami, ale też te ważne rzeczy dla dzieci, bo zawsze mówimy o tym dmuchańce, to jest jedno, ale tutaj i minizo, i konkurencje, i to wszystko, powiedzmy sobie szczerze, stworzy nam też jedno wielkie święto i dla nich.
0: Proszę państwa, przede wszystkim bardzo chcemy wciągnąć dzieci przede wszystkim w naukę, bo przez naukę chcemy pokazać niektóre jakby aspekty, między innymi OZE, energii odnawialnej, więc specjalnie dedykowane stoisko temu tematowi będzie, duże stoisko, na którym przede wszystkim będziemy eksperymentować energię słoneczną, energię wiatrową, no i jeszcze energię z wodoru. Będą różnego rodzaju eksperymenty, różnego rodzaju no, fantastyczne działania, które pokażą, w jaki sposób można duży wybuch zrobić albo coś fajnego zaaranżować, ale to już specjaliści z południa Polski przyjadą i nam to przedstawią.
1: To też rozumiem dzięki współpracy z partnerami, bo tych także nie zabraknie.
0: Dokładnie tak. Naszymi partnerami i również między innymi PGE, tak, tutaj jakby działa, pomaga nam jakby w organizacji tego typu stoiska promocyjnego.
1: No i powiedzmy sobie szczerze, to jest taka jedna z wielu okazji do świętowania, ale chyba ta najważniejsza w powiecie lęborskim, która zrzesza no wszystkich tego dnia, powiedzmy sobie szczerze.
0: To prawda. Dość długo czekaliśmy, żeby takie wydarzenie stworzyć. Absolutnie, jeżeli chodzi o zarząd powiatu lęborskiego, sygnał był jak najbardziej na tak, wręcz tutaj no, otworzyli, że tak powiem, swoje serca i chęci do tego, żebyśmy mogli to realizować. I bardzo się cieszymy, że możemy państwu właśnie taką imprezę zapodać.
1: No i rozumiem to taki przedsmak też no, tego, co będzie działo się w wakacje. Wiadomo, że trochę mniej, jeżeli chodzi o stricte imprezowo, no, ale z wielu różnych atrakcji w poszczególnych gminach będzie można też korzystać. To takie piękne otworzenie po prostu tego wspaniałego.
0: Dokładnie tak, ale też wakacje nie śpimy, bo zaraz miesiąc po tym wydarzeniu pojawiamy się na plaży z dużą akcją promocyjną lokalnej organizacji turystycznej Ziemia Lęborska Łeba, ale też i gmin, które przynależą do tej organizacji, więc również pokażemy nasz koloryt, tak, turystom, którzy przyjadą plażować, ale nie muszą tylko żyć na plaży, bo mogą również skorzystać z tego, co możemy zaoferować, a na pewno jest sporo.
1: No właśnie, jest sporo się dzieje, to gdzie tego też wszystkiego szukać, bo to jest zawsze, wiadomo, każde gmina, wszyscy na siebie troszkę działają, a tutaj jest właśnie ta okazja do połączenia się wspólnego.
0: Myślę, że bardzo dobrym kanałem informacyjnym jest nasza strona internetowa, czy też Facebook, ale myślę, że chociażby tak przez współpracę z państwem również możemy przekazać te ważniejsze informacje. Niejednokrotnie słyszę, jadąc radnym, wracając, że państwo też informujecie, więc najlepiej wszelkiego rodzaju rodzaju mediach, tak? Nasze lokalne media informują, my na stronie, na Facebooku, także proszę na bieżąco czytać, naprawdę uzupełniamy to bardzo szybko, takie informacje.
1: No to proszę Państwa, szukamy, znajdujemy najbliższą niedzielę, rezerwujemy sobie od 15, pewnie gdzieś tak do 21, dobrze, bo będzie się działo, no nie

0: ukrywajmy, wielkie święto powiatu lęborskiego, więc zapraszamy i mieszkańców powiatu, ale i wszystkich gości. Warto tego dnia być po prostu w Lęborku, w Parku Żeroma, no i korzystać z tych wszystkich atrakcji, do czego Państwa także zachęcamy. Przy okazji tak rzeczywiście wszystkich innych rzeczy, które dzieją się w powiecie lęborskim. A na dzisiaj już dziękuję ślicznie. Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była pani Iwona Witke, kierownik Referatu Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy. Reklama.
1: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
2: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji.

0: Nasza tenisistka, jej team i związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
1: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
0: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial. O 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i jeszcze na koniec Austria z Jordanią.
2: Janusz Ludwiczak, zapraszam na wiadomości z regionu na antenie Radia Norda FM. Liczne atrakcje gościły w miniony weekend w Bolszewie. Cel wydarzenia był jeden – wsparcie kobiet po chorobie nowotworowej. Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
3: Bardzo się cieszę, że tyle przyszło ludzi, że przede wszystkim pan Wojtek Kuziel zorganizował te biegi dla dzieci, dla osób starszych, dla seniorów, dla ludzi w młodszym wieku. Bardzo to jest fajne. Budowanie i propagowanie Amazonek i wspieranie przez sport to jest coś wspaniałego. Bardzo się cieszę organizatorom, tylko pan Wojtkowi, ale wszystkim to naprawdę świetna inicjatywa. A wsparcie dla Amazonek jest nieocenione, bo wiadomo, potrzebują tego wsparcia nie tylko jeśli chodzi o finanse, ale także tego psychicznego, bo wiadomo z czym się zmagają.
2: Wejherowskim Stowarzyszeniu Amazonek zrzeszonych jest blisko 40 pań. Jak przyznaje prezeska organizacji Janina Frey, Amazonki otrzymują wsparcie po przebytej chorobie raka piersi.
4: Każda kobieta inaczej to przechodzi i niektóre kobiety zostają całkowicie same sobie. Więc my spotykając się, wymieniając własne doświadczenia, porady, wyjeżdżamy na różne wyjazdy rehabilitacyjne, na spotkania integracyjne. Również korzystamy z masaży limfatycznych, które jest podstawa. I to wszystko sprawia, że siebie wzajemnie wspieramy i jest nam po prostu łatwiej to wszystko przejść.
2: Z inicjatywą organizacji festynu w Bolszewie wyszło Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych. Oprócz rodzinnych atrakcji zbiórki nie zabrakło także akcentów sportowych i kulturalnych. Na scenie pojawił się zespół Na dobrą nutę. Przy ulicy Komuny Paryskiej w Lęborku rozpoczęła się modernizacja i rozbudowa placu zabaw ze statkiem. Inwestycja obejmuje zarówno montaż nowych urządzeń, jak i odnowienie już istniejącej infrastruktury. W ramach zadania na placu pojawią się 4 nowe atrakcje dla dzieci. Wśród nich znajdzie się duży zestaw zabawowy ze ślizgawką w kształcie flaminka, zestaw spinaczkowy oraz 2 bujaki stylizowane na żabki. Nowe urządzenia mają zwiększyć możliwości aktywnego spędzania czasu i urozmaicić ofertę rekreacyjną dla najmłodszych mieszkańców Lęborka. Zakres prac obejmuje także renowację dotychczasowego wyposażenia. Istniejące elementy zostaną dokładnie umyte, odmalowane i naprawione tam, gdzie będzie to konieczne. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 150 tysięcy złotych. Po zakończeniu robót mieszkańcy będą mogli korzystać z odświeżonego i rozbudowanego placu zabaw, który zyska nowe urządzenia oraz poprawiony standard bezpieczeństwa i estetyki. Syreny alarmowe w gminie Kobylnica przejdą modernizację, dzięki czemu mieszkańcy szybciej dowiedzą się o zagrożeniach. Na ten cel samorząd pozyskał ponad 38 tysięcy złotych dofinansowania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a dzięki wsparciu wymienione zostaną kluczowe elementy systemu alarmowego działającego przy jednostkach ochotniczych straży pożarnej we Wrzącej, Sycewach i Sierakowie. Chodzi o urządzenia odpowiedzialne za uruchamianie system alarmowych i przekazywanie komunikatów ostrzegawczych. Najważniejszą zmianą będzie połączenie lokalnych syren z wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania ludności. W praktyce oznacza to szybsze i sprawniejsze przekazywanie informacji o zagrożeniach, takich jak gwałtowne zjawiska pogodowe, awarie czy inne sytuacje kryzysowe. Urząd Gminy w Kobylnicy podkreśla, że inwestycja ma zwiększyć gotowość służb i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Modernizacja wpisuje się w działania związane z budową nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca tego roku.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
7: Dzisiaj zachód słońca przypada na 21:25. Noc będzie bardzo podobna do tej ostatniej, czyli gorąco nie będzie, choć też nie będzie specjalnie zimno. 12 stopni tej nocy pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 9.

0: piątka w Wejherowiorze Dzierumi i ósemka w Gniewinie oraz Luzinie. Ciśnienie około 1008 hektopaskali, chmur wciąż mamy na niebie naprawdę pod dostatkiem i z tych chmur przelotne opady.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Norda FM.

0: nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama. Norda

0: Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na dworcu kolejowym. Jutro paliwo lekko zdrożeje, ale w dłuższej perspektywie będzie taniej. Na wakacje Polacy przeznaczają zwykle od 2 do 4 tysięcy złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na kolejowym dworcu centralnym w Warszawie. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać postronne osoby i weryfikować tożsamość obcokrajowców. Umundurowani mężczyźni mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie powiązana jest z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ben O'Connor.
1: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobotka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
1: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
0: Kierowcy odczują już jutro pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6,10 zł. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44, a premier zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Cena ropy spadła już poniżej $80 za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
3: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje. To jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski, m.in. pierścień Jagiellonów i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater Polonia. Artefakty przekazane zostaną jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
4: Złoty pierścień z diamentem. Taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. W moim przekonaniu warto rozmawiać, dlatego że strona niemiecka też jest związana uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
0: Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 2 do 4 tysięcy złotych, tyle najczęściej zarezerwowaliśmy sobie na wakacyjny urlop, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie i polskie morze. Wakacyjny wyjazd planuje 2-3

0: trzecie ankietowanych. Do Bangkoku poleciały za to polskie siatkarki, ale to nie urlop, a drugi turniej Ligi Narodów. Zaczyna się jutro. Biało-czerwone zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Naszą drużynę wzmocni wracająca do składu Magdalena Stysiak. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów.
1: Na wiadomości z regionu Radia Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Na terenie powiatowego zespołu szkół nr 4 w Wejherowie odbyło się oficjalne otwarcie nowej zielonej infrastruktury, tak zwanego wodnego zakątka. Projekt został przygotowany przez uczniów i nauczycieli samochodówki, mówi nauczycielka i opiekunka jednego z projektów Anna Guziuk.
2: Czekaliśmy na ten moment ponad pół roku. Niestety pogoda dzisiaj spłatała nam figle, ale daliśmy radę. Wodny zakątek możemy uznać za oficjalnie otwarty. Z tego miejsca chciałam na wstępie bardzo podziękować dyrekcji naszej szkoły, która umożliwiła nam, że tak powiem, udział w konkursie, który wygraliśmy, dzięki czemu otrzymaliśmy grant i mogliśmy rozpocząć realizację naszego projektu pod tytułem Wodny zakątek.
1: Zielona inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w ramach Pomorskiego Funduszu Energii Społecznej. Jak wyglądało powstanie zakątka? O tym opowiada Wojciech Westa, nauczyciel powiatowego zespołu szkół nr 4 w Wejherowie.
3: W miarę rozwoju tego projektu, realizacji tego projektu, no to w trakcie uczniowie też rzucali swoje pomysły. Zazieleniliśmy szkołę do właściwie nie tylko w tym zakątku wodnym, który planowaliśmy, ale obsadziliśmy roślinami szkołę dookoła. Wszystkie wolne przestrzenie. No i chyba taką najważniejszą, poza tym, że działaliśmy proekologicznie, chcieliśmy tutaj taki aspekt zrealizować my jako dorośli. Oczywiście młodzież potrzebuje inspiratora, kogoś, kto tak w tle, w miarę niewidocznie nimi kieruje, ale generalnie jedną z najważniejszych rzeczy to jednak to, że wykonywaliśmy tę pracę razem.
1: Projekt Wodny Zakątek obejmował stworzenie ogrodów deszczowych, kwietnej łąki, ziołowego zakątku oraz hotelu dla zapylaczy. W planach jest jeszcze postawienie uli dla pszczół. Zdjęcia wodnego zakątka można znaleźć na łamach portalu nadmorski24.pl. Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Hufiec Lęborg Związku Harcerstwa Polskiego podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dokument ma na celu rozwijanie wspólnych działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców oraz wsparciem administracji w sytuacjach kryzysowych. Współpraca zakłada wykorzystanie potencjału organizacyjnego i społecznego lęborskich harcerzy w działaniach związanych z ochroną ludności. Podpisane porozumienie ma pomóc w budowaniu skutecznego systemu współdziałania pomiędzy samorządem a organizacją samorządową, a także zwiększyć gotowość do reagowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. To kolejny krok w rozwijaniu lokalnych mechanizmów bezpieczeństwa i wzmacnianiu odporności społecznych na sytuacje kryzysowe. Sygnatariusze zgodnie zaznaczają, że współpraca pozwoli lepiej wykorzystać zasoby i doświadczenie obu instytucji, a także skuteczniej realizować zadania związane z ochroną mieszkańców i reagowaniem na sytuacje nadzwyczajne. Mieszkańcy gminy Ustka mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy, a wszystko to w związku z ćwiczeniami obronnymi z udziałem wojskowych z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Działania szkoleniowe realizowane są m.in. w Rowach i Objaździe. Jak informują władze gminy, ćwiczenia mają wyłącznie charakter treningowy i odbywają się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Mieszkańcy nie muszą obawiać się utrudnień w ruchu. Organizatorzy zapewniają, że prowadzone działania nie wpłyną na codzienne funkcjonowanie miejscowości, a obecność żołnierzy jest elementem zaplanowanego szkolenia. Ćwiczenia potrwają do środy, 18 czerwca. Mieszkańcy nie muszą obawiać się utrudnień w ruchu. Organizatorzy zapewniają, że prowadzone działania nie wpłyną na codzienne funkcjonowanie miejscowości, a obecność żołnierzy jest elementem zaplanowanego szkolenia. Szkolenia wojskowych potrwają do środy, 18 czerwca.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Jutro wschód słońca przypada na 4:09 i to jest najwcześniejszy wschód słońca w roku. Już wcześniej słońce wschodzić nie będzie. Te słońce zresztą w ciągu dnia raczej dość nieśmiałe będzie ukrywać, ma się za zachmurzeniem małym i umiarkowanym, wzrastającym do dużego. Mogą pojawiać się słabe przelotne opady deszczu, ale szansa jest niska. Temperatura będzie sięgać 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 18 Gdynie, Podkowo-Suskowowej, Chorowo-Radomia, Słupsk, Lęborg oraz Kobylnica. Ciśnienie wciąż nie najwyższe.
4: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Jan Żudwiczak, zapraszam na podsumowanie wydarzeń w Radiu Norda FM. Gmina Kosakowo pozyskała 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzięki tym środkom powstanie nowy kompleks sportowo-rekreacyjny. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska piłkarskiego typu Orlik, boiska wielofunkcyjnego oraz skateparku. Projekt obejmuje również wykonania zaplecza szatniowo-sanitarnego, oświetlenia całego kompleksu, ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz montaż stojaków rowerowych. Jak informuje wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc, realizacja inwestycji będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury wspierającej aktywny i zdrowy styl życia mieszkańców. Nowoczesny obiekt stworzy przestrzeń do uprawiania sportu, rekreacji i integracji społecznej, odpowiadając na potrzeby dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 6,5 miliona złotych. Gmina Kosakowo otrzymała na realizację zadania 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Lokator pomógł namierzyć skradziony rower. Kryminalni odzyskali jedno ślad i zatrzymali 29-latka. Wejherowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru. Już na początku interwencji okazało się, że pokrzywdzony dysponuje bardzo cenną informacją. W saszetce znajdującej się przy rowerze pozostawił etui do słuchawek wyposażone w funkcję lokalizacji. Dzięki aplikacji w telefonie mógł na bieżąco sprawdzać miejsce, w którym znajdowało się etui, a tym samym śledzić prawdopodobną lokalizację ukradzionego jednośladu. Jak ustalili policjanci, jednoślad stał na prywatnej, ogrodzonej posesji, gdzie brama i furtka były zamknięte, ale nie na klucz. Rower nie był zabezpieczony blokadą, co przyciągnęło uwagę przechodzącego sprawcy. Wszedł na posesję i go ukradł. Dzięki sprawnej wymianie informacji oraz szybkiej reakcji, kryminalni wytypowali miejsce, w którym mógł znajdować się ukradziony rower. Po dotarciu pod wskazany adres na terenie Wejherowa policjanci przeprowadzili czynności, które potwierdziły wcześniejsze ustalenia. W efekcie odnaleźli skradziony jednoślad, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież. Odzyskany rower wrócił do właściciela. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec Wejherowa. Mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Jak ustalili funkcjonariusze, był on już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, włamaniu oraz przestępstwa narkotykowe. Podejrzany został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Miniona niedziela w Redzie upłynęła pod znakiem kolejnego święta. Tamtejszy stadion wypełnił się młodymi zawodnikami, którzy wzięli udział w ogólnopolskim mitingu lekkoatletycznym. Weekend pod znakiem Dni Redy obfitował w różnego rodzaju wydarzenia. Jednym z nich było niedzielne zgromadzenie sportowe, które odbyło się na terenie Mosiru.
1: Dzisiaj lekkoatletyka ogromne w historii Redy, chyba największe wydarzenie tego typu, bo każde co roku jest większe. Organizator to UKS 1 Reda. Jak widać za mną, za moimi plecami, z każdej innej strony mamy tutaj ponad 500 samych zawodników, więc plus trenerzy, plus rodzice, plus opiekunowie, to jest naprawdę ogromne grono ludzi i ponad 1000-1050 osobostartów, więc impreza będzie trwała do wieczora.
0: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. Ogólnopolski meeting lekkoatletyczny przyciągnął do siebie także wielu gości, którzy zechcieli towarzyszyć młodym sportowcom w ich rywalizacji. Podczas wydarzenia nie zabrakło wyjątkowego momentu.
1: Odsłaniamy dzisiaj odcisk dłoni naszej chodziarki z kilkudziesięcioletnim stażem. Choć pani Janina Uniewska wygląda cały czas bardzo, bardzo młodo, to osiąga niezwykłe sukcesy na arenie nie tylko ogólnopolskiej, nie tylko europejskiej, ale światowej. Jej małżonek również. Ale dzisiaj będzie odsłonięcie odcisku jej dłoni w naszej takiej mini alei gwiazd, którą z każdym rokiem staramy się budować.
0: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert.
2: Zadowolenie, ekscytacja. Nigdy nie przypuszczałam, że kilkadziesiąt lat zaangażowania w sport będzie uwieńczone gwiazdą. W wieku szkolnym, szkoły średniej byłam sprinterką, skakałam w dam. Potem było wychowanie dzieci, a potem znowu jakby wróciłam do sportu ze względu na to, że mój

0: trenował, chłopcy też zaczęli trenować, także ja tak jakby naturalnie weszłam do tego chodu sportowego.
1: Dodaje chodziarka Janina Łuniewska. I tak ze sportem idzie przez życie, czego należy pogratulować, a wszystkim młodym sportowcom życzyć

0: pokonanie najgłębszego odcinka trasy przy wsparciu rybackich kutrów. Uczestnicy podkreślali m.in. wyjątkowy klimat tego wydarzenia.
1: Było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam, jest super.
0: Wspomina Ania Lenartz z Wejherowa. Dla części osób tegoroczna edycja była pierwszym spotkaniem z legendarnym marszem.
2: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. Mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec. Nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei po środku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
0: Wskazywał Damian Stasiak z Wrocławia. Po dotarciu do mety na uczestników czekał posiłek regeneracyjny oraz uroczyste podsumowanie wydarzenia. Zwieńczeniem 26 Marszu Śledzia było wręczenie pamiątkowych oznak i nagród, a zdjęcia z tego niezwykłego wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Liczne atrakcje gościły w miniony weekend w Bolszewie. Cel wydarzenia był jeden – wsparcie kobiet po chorobie nowotworowej, mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
3: Bardzo się cieszę, że tyle przyszło ludzi, że przede wszystkim pan Wojtek Kuziel zorganizował te biegi dla dzieci, dla osób starszych, dla seniorów, dla ludzi w młodszym wieku. Bardzo to jest fajne. Budowanie i propagowanie Amazonek i wspieranie przez sport jest coś wspaniałego. Bardzo się cieszę organizatorom, nie tylko pan Wojtkowi, ale wszystkim. To naprawdę świetna inicjatywa, a wsparcie dla Amazonek jest nieocenione, bo wiadomo, potrzebują tego wsparcia nie tylko jeśli chodzi o finanse, ale także tego psychicznego, bo wiadomo, z czym się zmagają.
0: Wejherowskim Stowarzyszeniu Amazonek zrzeszonych jest blisko 40 pań. Jak przyznaje prezeska organizacji Janina Frej, Amazonki otrzymują wsparcie po przebytej chorobie raka piersi.
4: Każda kobieta inaczej to przechodzi i niektóre kobiety zostają całkowicie same sobie. Więc my spotykając się, wymieniając własne doświadczenia, porady, wyjeżdżamy na różne wyjazdy rehabilitacyjne, na spotkania integracyjne. Również korzystamy z masaży limfatycznych, które jest podstawa. I to wszystko sprawia, że siebie wzajemnie wspieramy i jest nam po prostu łatwiej to wszystko przejść.
0: Z inicjatywą organizacji festynu w Bolszewie wyszło Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych. Oprócz rodzinnych atrakcji zbiórki nie zabrakło także akcentów sportowych i kulturalnych. Na scenie pojawił się zespół Na Dobrą Nutę.
5: Tomasz Smuga. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Za nami ostatnia kolejka sezonu 5. ligi w grupie Gdańsk 1 w derbach. Rumi Salus pokonał Orkana Rumia 3-1. Emocji nie zabrakło także we Władysławowie, gdzie Memke Solar zremisował z Orlen Tamireda 3-3. Punktami podzielił się również zespoł Weekendu Dwoluźno i Orła Trąbki Wielkie. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Z kolejka z Kwaszyną na własnym boisku pokonał Amator Kiełpino 2-1. Wysokie zwycięstwo odnotował także Stoczniowy z Gdańsk, który rozgromił na wyjeździe Jaguar 2 Gdańsk 6-1. 5 bramek zdobył także GKS Kolbudy, wygrywając z Gdańsk 2 Gdańsk 5-1. Najbardziej okazałe zwycięstwo zanotowała jednak drużyna tylko Lechia Gdańsk, która pokonała Sportnik Leźno aż 6-1. Na zakończenie sezonu remis padł również w Ościcach, gdzie Ościanko zremisowała z Bałtykiem Gdynia 1-1. Pierwsze miejsce w lidze zajął Stoczniowiec Gdańska, a ostatnie Orkan Rumia. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W miniony weekend zakończył się również sezon w 5. lidze Grupy Słupskiej. Największy popis szlecki dała Sparta z Cebise, która rozgromiła na wyjeździe Chojniczankę 3-0 aż 8-1. Pewne zwycięstwo odniósł także Sokół Czechy, wygrywając ze Skotawią Dębnica Kaszubska 5-0. Komplet punktów do swojego dorobku dopisał Jantar Uska. Ustrzanie pokonali na wyjeździe KS Wynkówko 3-0. Z kolei Dolina Spranda Niepogrędzie wygrała w Tuchomiu z Myśliwcem 4-2. Skromne, ale cenne zwycięstwo odniosło Pomorze Potęgowe, które pokonało Słupią Kobylnica 1-0. 3 punkty na zakończenie sezonu zdobyła również Stal Jeziorzyce po wygranej 2-0 nad GTS-em Czarna Dąbrówka. Jedyny remis w tej serii spotkanie padł w Studzielicach, gdzie miejscowa Kaszubia zremisowała z rezerwami Gryfa Słupsk 2-2. W grupie słupskiej pierwsze miejsce zajął Start Miasto, a ostatnie Czarna Dąbrówka. Zmieniamy dyscyplinę. Blisko 700 sportowców z całego Pomorza rywalizowało podczas wojewódzkich igrzysk ludowych zespołów sportowych, które odbyły się w linii. Na stadionie i w halach sportowych spotkali się reprezentanci 35 samorządów oraz około 100 miejscowości z regionu. Zawodnicy rywalizowali m.in. w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, tenisie, stołowym, nordic walking oraz biegu o złotą nić Kaszub. W programie znalazły się także konkurencje rekreacyjne, w tym przeciąganie liny, wyciskanie ciężarki. Bieszka i Żółty do celu. W biegu głównym na 10 km triumfowali Julia Bieszka z Karlikowa oraz Sebastian Waśkiewicz z Gdańska. W marszu Nordic Walking zwycięstwo odnieśli m.in. Anna Szymanowska z Lemorka i Jacek Kubacki ze Starogardu Gdańskiego. Duże emocje towarzyszyły turniejowi piłkarskiemu. W finale LZS Sparta Kochanowo z gminy Luźno

0: pokonała reprezentację gminy Czuchów 3-2. Trzecie miejsce zajęła gmina Wejherowo. W klasyfikacji drużynowej po raz kolejny najlepsza okazała się gmina Płock. Drugie miejsce zajęła gmina Wejherowo, a trzecie gmina Luzino. Tegoroczne igrzyska miały także jubiluszowy charakter i były częścią obchodów 80-lecia ludowych zespołów sportowych. Podczas uroczystego otwarcia wręczono oznaczenia państwowe i sportowe zasłużonym działaczom, trenerom oraz zawodnikom związanym z ruchem LZS. Bokserskie emocje czekały na mieszkańców Redy. W minioną sobotę w Redzkiej hali zorganizowano galę boksu olimpijskiego o Puchar Burmistrza Redy. Wydarzenie było jedną z głównych atrakcji tegorocznych dni Redy i zgromadziło licznych kibiców oraz zawodników z klubów bokserskich z całego Pomorza. Gala została zorganizowana pod patronatem Polskiego Związku Bokserskiego i była pierwszym tego typu wydarzeniem w Redzie realizowanym w oficjalnym systemie współzawodnictwa PZB.
1: Przemek Soiński, członek zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy Afera Reda. Mamy ponad 30 zawodników gali głównej we wszystkich kategoriach od juniorów, kadetów po seniorów. Łącznie jest 16 walk. Zawodnicy są głównie tutaj z naszego rejonu województwa pomorskiego, ale są też z innych okolic, takich jak województwo mazurskie, warmińsko-mazurskie czy kujawsko-pomorskie. Warto wspomnieć, że są to zawodnicy zrzeszeni w Pomorskim Okręgowym Związku Bokserskim, więc te zawody są tak naprawdę sportowym, bardzo dużym wydarzeniem.
0: Podczas gali rozegrano 15 oficjalnych walk w kategoriach kadet, junior, młodzieżowiec oraz senior. W ringu zaprezentowali się zawodnicy reprezentujący czołowe kluby bokserskie województwa pomorskiego. Jednym ze zwycięzców był Gracjan Okraszewski z gdyńskiego Sako.
2: Gracjan Okraszewski, Sako, Gdynia. Na pewno był ciężki, dużo skracał, dużo dystansu, był niższy i kondycja mnie trochę powstrzymywała, ale udało się wygrać i naprawdę bardzo fajna walka. Przyszedłem na pierwszy trening w 2020 roku, bardzo mi się spodobało i od tego czasu po 3-letniej przerwie wróciłem. I cały czas trenuję, bardzo lubię ten sport i lubię to robić.
0: Z pełną listą zwycięzców możecie zapoznać się w artykule na portalu nadmorski24.pl. Udany występ zawodników Mazur Boxing Słupsk podczas międzynarodowego turnieju bokserskiego w niemieckim Szwed. Słupscy pięściarze wrócili z zawodów z dwoma zwycięstwami i kolejnym cennym doświadczeniem zdobytym na zagranicznym ringu. W kategorii juniorów do 70 kg Nikita Kleszin pokonał na punkty Dmytro Symezenkę z niemieckiego klubu VIP Demmin. Z bardzo dobrej strony pokazał się także Marek Moszczyński. W rywalizacji kadetów do 70 kg zwyciężył na punkty reprezentant gospodarzy Jana Blaskina z UBV Szwed. Blisko wygrany był również Michał Kowalenko. Po wyrównanej walce musiał jednak uznać wyższość Nikodema Tuska z Fight Club Koszalin. Zmieniamy cywile. Świetny występ młodych karateków podczas turnieju karate pierwszego kroku, u którego organizatorem było Stowarzyszenie Sportu Walki Shotokan Wejherowo. W zawodach wystartowało 34 reprezentantów gospodarzy, a najmłodszy uczestnik miał zaledwie 4 lata. Dla wielu zawodników był to pierwszy start w sportowej rywalizacji. Na matach nie brakowało emocji, a młodzi karatecy mieli okazję zmierzyć się z rówieśnikami z klubów z Elbląga, Sopotu, Lęborga i Rumi. Reprezentanci gospodarzy spisali się znakomicie, zdobywając łącznie 36 medali. Na ten dorobek złożyło się 12 złotych, 5 srebrnych i 19 brązowych krążków. Tak imponujący wynik pozwolił klubowi z Wejherowa pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej turnieju. Ogromny sukces młodych koszykarzy ze Słupska. Szkoła podstawowa nr 16 triumfowała w wielkim finale Orlen Oryk Basket Cup by Jeremy Sochan, zdobywając tytuł mistrzów Polski w szkolnych rozgrywkach koszykarskich. W turnieju finałowym rywalizowało 16 najlepszych drużyn z całego kraju, reprezentujących wszystkie województwa. Reprezentanci Pomorza nie mieli sobie równych, kończąc zawody z kompletem zwycięstw. W drodze po złoto pokonali m.in. zespoły z Niemodlina, Starachowic, Bielska Podlaskiego i Włocławka. W wielkim finale zdecydowanie wygrali z PSP nr 2 Grójec 65-34. Słupszczanie zdobyli również indywidualne wyróżnienia. Tytuł najlepiej asystującego zawodnika turnieju trafił do Krzysztofa Nitki. On oraz Michał Kaczmarczyk znaleźli się także w prestiżowej pierwszej piątce turnieju. Nagrodą dla wyróżnionych zawodników oraz trenera mistrzowskiej drużyny Roberta Jakubiaka będzie udział w specjalnym kampie w Stanach Zjednoczonych organizowanym przez reprezentanta Polski w NBA Jeremiego Sochana. Warto podkreślić, że zawodnicy złotej drużyny na co dzień występują również w barwach Energa Branch Czarni Słupsk. W minionym sezonie sięgnęli po tytuł wicemistrzów Polski do lat 13. Z koszykówki przechodzimy do boksu. Już w czerwcu Wejherowo będzie gospodarzem młodzieżowych mistrzostw Polski mężczyzn i kobiet w boksie.
3: Jeżeli chodzi o nasz klub, to organizowaliśmy 2 razy mistrzostwa Polski juniorek w Bolszewie. W zeszłym roku organizowaliśmy 1 raz w Wejherowie. W tym roku organizujemy młodzieżowe mistrzostwa Polski, więc idzie nam to całkowicie sprawnie, bardzo dobrze. Władze Polskiego Związku Bokserskiego również to dostrzegają. dostrzegają i dają nam możliwość organizacji coraz to ważniejszych imprez.
0: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM założyciel Wejherskiego Klubu Bokserskiego Gryf Wojciech Wasiakowski. Zawody rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do 28 czerwca. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski odbywać się będą w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej. Zmieniamy dyscyplinę. PGE Wybrzeże Gdańsk wzmacnia skład przed nowym sezonem. Nowym zawodnikiem gdańskiego klubu został 22

0: dwuletni islandzki obrotowy Thorvaldur Thorvaldsson. Piłkarz ręczny podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2028-2029. Thorvaldsson uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Islandii. Ostatnio reprezentował barwy Valur Reykjavik, w którym w sezonie 2025-2026 zdobył mistrzostwo kraju. W minionych rozgrywkach zdobył 46 bramek na parkietach islandzkiej ekstraklasy. Nowy zawodnik Wybrzeża ma również doświadczenie w młodzieżowych reprezentacjach Islandii. Występował m.in. na mistrzostwach świata Europy, a podczas mundialu do lat 21 rozgrywanego w Polsce zdobył 15 bramek. Dla Islandczyka będzie to pierwszy zagraniczny klub w seniorskiej karierze. Jak podkreśla sam zawodnik, już podczas styczniowych w Gdańsku przekonał się, że chce kontynuować rozwój właśnie w Wybrzeżu. Z transferu zdobony jest również trener gdańskiej drużyny Patryk Rombel. Szkoleniowiec podkreśla, że Thorvaldsson imponuje nie tylko warunkami fizycznymi, ale także podejściem do pracy i dużym potencjałem rozwojowym.
1: Norda.